0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Minęła 2:11.
3: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.

Tańczyć w deszczu, choć wiesz, że nie potrafię. Wyślij sygnał, daj znać. Polecę bez bagażu, pierwszym samolotem.

twoja odwaga. Ursus Mocny Kocławek, czas na twój upadek. Idą trójkami, gaszą papierosy.

0: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.
1: Minęła 4:12.

0: A teraz na specjalne życzenie piosenka Ciężkie Życie.
1: Jazda! Raz, dwa, trzy, cztery! Ciężkie życie! Ciężkie życie!
2: Głupia piosenka!
1: Życie!

0: Minęła 4:34.
1: Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Trela z zespołu Hanki Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.

0: Thank you, everybody. Here's another new song.
1: Radio Praga.

Stój nogo. Święte są miejsca wszystkie, po których stąpasz. Wznieś się w szlaki podniebne, synu Tatr, swoim spojrzeniem, albo przytul się raczej do ogromnego tandembu, co się ostał zwycięsko burzą aż do tych czasów. Gorsze od czasów zniszczenia jest człowiek, co się ośmielił knutem slawio żelaznym na twoją porwać się szyję. Gorsze od wojny, piorunów i od pożaru też sroższy jest zaślepieniec, co ciska złość swą na własne swe plemię.

0: Minęła 5:34. Radio Prada wybija
1: rytm. O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18:00. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
2: Radio Praga.

jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

0: Minęła 6:27.
1: Let me hear my frown and I wanna go down.

0: Cześć, tutaj Kasia Linz, pozdrawiam słuchaczy radia Praga.pl.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki. Konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

saltando.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: To jeszcze jeden ważny element, jeżeli chodzi o sytuację ludnościową w kraju. Ja wspominałam o trwaniu życia. Warto powiedzieć, że Polska jest jednym z tych państw, które w sposób najbardziej tragiczny doświadczyły skutków pandemii COVID-19. I tutaj rzeczywiście ubytek liczby ludności jest ogromny. Właściwie to taki zakrawający aż na potrzeby żałoby narodowej, no bo to jest 180 tysięcy osób. Ale co chciałam powiedzieć, dlaczego do tego nawiązuję? Bo bardzo ważne jest przygotowanie odpowiednie służby zdrowia i w ogóle zdrowie ludności. Często o tym nie mówimy. Skłaniamy się ku dzietności i ewentualnie trwaniu życia, a nie mówimy o stanie zdrowia Polaków. Między innymi, jeżeli mówimy o dzietności, to właśnie stan zdrowia reprodukcyjnego. Temat zupełnie zaniechany. Ponieważ wspomniałam, że jestem przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych, jesienią przygotowujemy konferencję poświęconą zdrowiu reprodukcyjnemu ludności, tematowi, który nie jest podejmowany, a który chyba jest bardzo ważny również z perspektywy demograficznej. Nie tylko zdrowie reprodukcyjne, ale w ogóle stan zdrowia ludności to jest jedno chyba z najważniejszych wyzwań, powiedziałabym, demograficznych i oczywiście społecznych, którym powinniśmy stawić czoła, myśląc bardzo kompleksowo nad tym właśnie, w jaki sposób zabezpieczyć ludzi i umożliwić to wydłużenie trwania życia w dobrym zdrowiu. Jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, pan prezes dzisiaj przedstawił nam taki piękny referat, to w innych państwach Unii Europejskiej różnica między trwaniem życia w zdrowiu w wieku 65 lat i więcej na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła, a w Polsce zmalała. Tym bardziej to jako takie unaocznienie powagi problemu chciałabym podkreślić. Stan zdrowia ludności. Dziękuję.
2: Czyli nasz system ochrony zdrowia tak właściwie nie wymaga takich solidnych zmian, żebyśmy my mogli potem żyć dłużej?
1: Ja myślę, że to jest oczywiście kwestia systemu ochrony zdrowia, to jest kwestia rehabilitacji, ale pamiętam jedną z rozmów z lekarzami, którzy stwierdzili, że bardzo ważna jest nasza indywidualna świadomość o zachowaniach prozdrowotnych, o tym, jak sami powinniśmy zwracać uwagę na swój styl życia, na to, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób żyjemy. Coraz więcej jest ludzi uprawiających sport i zwracających uwagę na zdrowe żywienie, ale chyba jeszcze ciągle zbyt mało. No i bardzo poważne problemy zdrowia psychicznego, o którym nie mówiłam, a wynikają one z różnych napięć społecznych i dotyczą niestety w dużej mierze młodych ludzi i dzieci. I to jest bardzo, bardzo tragiczne. Więc dlatego nie tylko służba zdrowia, oczywiście służba zdrowia jak najbardziej, ale również i świadomość społeczna, żeby profilaktykę rozwijać, a nie tylko stawać przed koniecznością leczenia osób już chorych.

mówili mi wciąż: do niczego nie nadajesz się. Szeregu stój, nie wychylaj się. Szeregu stój, nie wychylaj się. Nie rób tego, bo to złe. W szkole zdolny, ale lej. W ławce grzecznie siedź. Cicho, bo grzecznie siedź, cicho bądź. Chcieli złamać mnie, deptali godność mą, pogrążyli w mroku. Nie dałem się, pogrążyli w mroku.

podniesioną głową. Myśliwy krzyczy z całych sił.

0: możesz wszystko to, co chcesz. W tobie siła jest. Swoją drogą idź. W tobie siła jest. Swoją drogą idź.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Cezary Kowalczyk, jestem członkiem zarządu do spraw operacyjnych w grupie Eleport i zajmuję się rozbudową infrastruktury ładowania w Polsce.
1: Jak wygląda nasz rynek punktów ładowania samochodów elektrycznych? Jak wiele mamy punktów ładowania?
2: W Polsce obecnie mamy 6 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Znacząca większość z nich to są stacje ładowania, to są punkty ładowania AC, czyli wolnego ładowania. W okolicach 26% to są punkty szybkiego ładowania, czyli możemy mniej więcej określić, że te punkty ładują mniej więcej z mocą pięciokrotnie większą niż wolnego ładowania. Ten rynek bardzo szybko się rozwija. Ten rynek w tym momencie rośnie tak naprawdę w okolicach 30-40% rok do roku. Natomiast jeżeli patrzymy na bezpośrednio trendy związane z przyrostem ilości samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, możemy mówić o trendzie, który sięga nawet 60% rok do roku.
1: Jak pod względem dostępności, szybkości ładowania wypadamy na tle naszych sąsiadów i krajów Unii Europejskiej?
2: Jeżeli chodzi o ilość punktów ładowania w Polsce na tle naszych sąsiadów, niestety wciąż wypadamy jako Polska dość blado. Możemy porównać się na przykład do rynku litewskiego, który ma 15 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest 10 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli porównujemy się do krajów południowych, takich jak Słowacja czy Czechy, niestety wciąż mamy dwa razy mniej punktów ładowania na 100 tysięcy mieszkańców, co nie sprzyja w tym momencie znacząco wzrostowi elektromobilności. Natomiast wciąż dynamika, jeżeli chodzi o wzrost tego sektora, jest bardzo duża i również jest widoczna na polskim rynku.
1: A ta szybkość ładowania, którą moglibyśmy porównać?
2: Jeżeli chodzi właśnie o szybkie punkty ładowania, Polska myślę, że wygląda porównywalnie do innych krajów. Jakby stosunek szybkich stacji ładowania do wolnych stacji ładowania jest porównywalny do krajów ościennych. Na pewno, jeżeli byśmy się porównywali do krajów skandynawskich, w Polsce jest zdecydowanie mniej. Możemy mówić o Norwegii, która ma na poziomie 33% stacji ładowania szybkich w całym miksie. W Polsce mówimy o 25%, w okolicach 25% całości miksu naszego infrastruktury ładowania.
1: Jak dotychczasowa liczba ładowarek ma się do faktycznego zapotrzebowania? Na ile infrastruktura jest gdzieś problemem dla rozwoju elektromobilności?
2: W tym momencie infrastruktura, myślę, że już nie jest problemem w Polsce. Jest wystarczająca ilość stacji ładowania, żeby poruszać się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Natomiast nie jest to jeszcze wciąż komfortowe. Widzimy bardzo duże zróżnicowanie w ilości stacji ładowania, w szczególności w aglomeracjach miejskich, dużych aglomeracjach miejskich w porównaniu do mniejszych miejscowości. Zdecydowana większość stacji ładowania w Polsce w tym momencie jest skupiona wokół aglomeracji warszawskiej, Trójmiasta czy południowej części Polski. Widzimy tak naprawdę, że trendy, które dotyczą elektromobilności, w pierwszej kolejności zadomawiają się w dużych miastach, dopiero potem stopniowo schodzą do miast poniżej, w okolicach 100 tysięcy oraz poniżej.
1: Jak oceniacie wyniki rozwoju rynku elektryków w 2023 roku? Czy to satysfakcjonujące tempo, zwłaszcza na tle innych krajów?
2: Jeśli chodzi o tempo rozwoju elektromobilności w kontekście liczby samochodów elektrycznych, możemy zauważyć, że przyrost jest na poziomie 60% czystych samochodów elektrycznych, czyli tak zwanych battery electric vehicles, rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, w szczególności jeżeli to zestawimy w porównaniu z przyrostem stacji ładowania, który niestety nie nadąża w tym momencie za przyrostem samochodów elektrycznych, co znaczy, że ta różnica różnica, jaka wynika między przyrostem samochodów elektrycznych a przyrostem infrastruktury, będzie się tylko i wyłącznie pogłębiać. My staramy się to jako Eleport zmienić.
1: Czy można ten rynek pobudzić?
2: Myślę, że tak naprawdę największym taką bolączką polskiego rynku, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie go przez instytucje rządowe, to jest stabilność tych dofinansowania zarówno samochodów elektrycznych, jak i jak i same infrastruktury ładowania, a raczej brak tej stabilności. Jeżeli generalnie prowadzimy różnego rodzaju programy subsydiujące generalnie rozwój elektryczności, powinny być one przewidywalne i dające się w jakimś tam stopniu skalować w dłuższym horyzoncie czasowym. Największą bolączką dotychczasową, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie samej elektromobilności w Polsce, była pewnego rodzaju nieprzewidywalność, kiedy odpowiednie programy wejdą dla konsumentów bądź dla operatorów stacji ładowania.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Jakub Stępień, Fundacja Zaczytanie.org.
2: Jak działa bajkoterapia i czy po prostu czytanie książek to już bajkoterapia?
1: Bajkoterapia to przede wszystkim trójstopniowy proces. Samo czytanie jest początkiem, to jest wspólne przeżywanie historii bohatera i dlatego to jest tak skuteczne narzędzie, dlatego że zarówno na poziomie intelektualnym łączy, jak też emocjonalnym poruszane treści. Drugim krokiem w bajkoterapii jest rozmowa, czyli reflektowanie na tym, co się wydarzyło i rozmawiamy podczas tych spotkań z dziećmi o tym, co pozornie przeżył bohater, ale tak naprawdę, czy my jako dorośli, czy dzieci opowiadamy o swoich doświadczeniach, o swoich emocjach i swoim zrozumieniu historii. A trzecim elementem bajkoterapii jest wspólna zabawa. To jest albo ilustrowanie, albo zabawy, już tak jak w przypadku naszej ostatniej bajki, doświadczenia z fizyki i chemii.
2: Dla kogo jest bajkoterapia?
1: Bajkoterapia jest naprawdę dla wszystkich, dlatego że to jest jedno z najbardziej skutecznych narzędzi edukacyjnych. Dlaczego? Bo porusza jednocześnie na poziomie metafory właśnie nasze doświadczenia emocjonalne i dzięki reflektowaniu i rozmowie o tym, co przeczytamy, powoduje, że możemy lepiej zrozumieć to, co się wydarza w historii, czyli de facto w naszym życiu. Powinniśmy stosować ją zarówno już od najmłodszych lat, jak bardzo namawiam do tego, żeby również osoby dorosłe, oglądając choćby seriale, ale przede wszystkim czytając książki, rozmawiały o tym, co czują w związku z bohaterami, z treściami, których dotykają na poziomie metafory.
2: Jakie efekty można osiągnąć dzięki stosowaniu bajkoterapii?
1: Stosując bajkoterapię regularnie, możemy zaznać bardzo szybkiego psychoedukacyjnego rozwoju. Możemy lepiej rozumieć nasze emocje i emocje najbliższych. Możemy bardziej zrozumieć nasze potrzeby, nauczyć się komunikacji i współpracy. Współpracy z najmłodszymi i też z dorosłymi. Równolegle, biorąc pod uwagę wybór odpowiednich historii, takich jakby choćby Sioła Rozumu, bajkę, którą stworzyliśmy właśnie z naszym partnerem Henkel, uczy nie tylko inteligencji emocjonalnej, tak jak każda bajka, ale w tym przypadku również uczymy krytycznego myślenia. Tych dwóch przeciwstawnych kompetencji, które właśnie w połączeniu tworzą naszą świadomość.
2: Czy bajkoterapia jest już powszechnie stosowana?
1: Czy bajkoterapia jest powszechnie stosowana? Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie z nadzieją, że tak, natomiast z doświadczenia i współpracy z wieloma instytucjami wiem, że używane to narzędzie jest bardziej na poziomie intuicyjnym. Wiele rodziców czy nauczycieli czyta książki i o nich rozmawia, ale nie domyka tego procesu, na przykład poprzez wspólną zabawę odpowiednio osadzoną na narracji bajki. Albo inni rodzice czytają bajkę i później się bawią, ale nie omawiając konkretnych punktów związanych z tym światem emocjonalnym i z kompetencjami miękkimi. W związku z tym ja mam przekonanie, że to jest jedno z najbardziej skutecznych narzędzi edukacyjnych. Popularyzacja bajkoterapii i biblioterapii wśród osób dorosłych jest misją Fundacji Zaczytanie.org. Jest to jedno z najbardziej samodzielnych narzędzi, których tak naprawdę uważnie słuchając odpowiedzi dzieci i odpowiadając na te same pytania przez komunikat ja, czyli dzieląc się swoim światem, możemy rozwijać nie tylko tych najmłodszych, ale też siebie.
2: I już ostatnia rzecz. Jaki jest cel dzisiejszej akcji?
1: Dzisiejsza akcja ma przede wszystkim dać zarówno szkołom, jak i rodzicom bezpłatny dostęp do audiobooka, do książki stworzonej właśnie z partnerem naszym Henkel, Siła Rozumu. Bajka, która jest do pobrania na stronie www.siłarozumu.zaczytanie.org. To, co jest bardzo istotne, są tam zarówno scenariusze do prowadzenia zajęć dla rodziców do pracy indywidualnej, jak również do pracy grupowej, czyli skierowanych do edukatorów, nauczycieli, facylitatorów procesów choćby wolontariackich. Także bardzo zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największego grona. Jest to bajka napisana przez Bogusia Janiszewskiego, bardzo pożądanego i znanego pisarza. Także nie jest to taki sztywny skrypt pisany przez psychologów. I to, na czym nam dodatkowo zależy w Fundacji Zaczytanie.org i firmie Henkel, to jeżeli uda nam się dotrzeć do 10 tysięcy pobrań, wówczas razem z firmą Henkel otworzymy nową bibliotekę w szpitalu koło Raciborza. Bardzo zachęcam naszych oglądaczy, słuchaczy do tego, żeby nie tylko wejść na światrozumu.zaczytanie.org, ale również jeżeli ta bajka się Państwu spodoba, to rozpowszechnić ten link, bo to są naprawdę świetne narzędzia, sprawdzone przez psychologów, przez edukatorów. Nic, tylko wchodzić, pobierać i wspólnie spędzać dobrze czas.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Innowacyjne firmy nie mogą się w Polsce rozwijać bardzo szybko, dlatego że mają kilka takich, definiują kilka podstawowych ograniczeń. Po pierwsze, to jest dostęp do finansowania. Pomimo, że środków europejskich wydaje się jest sporo na innowacje, to jednak czas rozpatrzenia wniosku, jeśli on trwa 18-24 miesiące, to nie jest czas dla innowacyjnej firmy. A zatem ten dostęp do szybkiego, elastycznego kapitału to jest jedna z podstawowych ograniczeń. Druga, niezwykle istotna, to brak w tym rynku, zwłaszcza innowacyjnych firm, startupów, prywatnego kapitału inwestycyjnego, funduszy venture capital, które też byłyby skłonne inwestować w pierwszych fazach tak naprawdę wzrostu. Dziś w Polsce, jak zapytamy innowatorów, to mówią tak, wszyscy czekają, tak naprawdę venture'y zachowują się trochę jak banki kredytowe, czyli kiedy produkt jest niemal gotowy i widzimy, że on już przynosi zyski, to wówczas fundusze venture capital są zainteresowane. I trzecia rzecz, to myślę, że brakuje koordynacji w zakresie instytucji rozwojowych. My dziś mamy bardzo rozproszony ekosystem. Mamy Polski Fundusz Rozwoju, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy Agencję Rozwoju Przemysłu, PARP, NCBR. One dziś podlegają pod rozmaitych ministrów. Jeśli chcemy traktować innowacje na poważnie, to musi zyskać realny priorytet jednego właściciela w obrębie rządu. Do tego dodałabym jeszcze coś, o czym mówi wiele ośrodków. Ostatnio mówił o tym Klub Jagielloński. Brakuje nam realnej agencji, która na wzór amerykańskiej DARPy, czyli Agencji Innowacji w Sektorze Zbrojeniowym. My nazwaliśmy ją w raporcie Orionem, zaproponowaliśmy jej model i byłaby to agencja, która służyłaby technologiom dual use. Szybka decyzja, szybki pilotaż i szybkie finansowanie.
2: Ja miałam zamiar zapytać też o rekomendacje dotyczące zmian, ale może coś jeszcze możemy powiedzieć, na przykład o zmianach legislacyjnych i właśnie jakichś instytucjonalnych.
1: W naszym raporcie dajemy zestaw rozwiązań tych organizacyjnych, właśnie związanych z koordynacją pracy na poziomie rządu, ale także bardzo wykonawczych. Jedną z nich jest właśnie agencja Orion, czyli agencja przeznaczona dla technologii dual use, ale mamy także zestaw instrumentów podatkowych, które proponujemy. Wiemy, jak dobrze, i o tym mówimy, sprawdziła się ulga na badania i rozwój. Możemy ją turbo doładować. Wydaje nam się, że ulga 200, dająca 200% zwroty z tytułu poniesionych opłat na badania i rozwój daje dużą pewność innowatorom. Mówi o tym, że warto opłaca się ryzykować, bo to ryzyko będzie zmitygowane poprzez system podatkowy. Zwiększamy także skalę estońskiego CIT-u, czyli tego CIT-u innowacyjnego, który także sprawi, że w horyzoncie 5 lat firma będzie mogła korzystać z odliczeń. Mówimy wreszcie też o instrumencie, który istnieje w normach prawnych polskich, czyli przedkomercyjne zamówienia publiczne, ale których korzystanie w ubiegłym roku było z całej puli zamówień, to było niespełna 0,5% wszystkich zamówień. A trzeba pamiętać, że zamówienia publiczne to jest największy koszyk z pieniędzmi, jaki co roku wystawiany jest w Polsce na rynek. A zatem instrumenty, które miałyby sprawić, że więcej zamówień byłoby realizowanych właśnie w trybie przedkomercyjnym, testowym, modelowym, szkolenia dla urzędników i instrukcje, jak te zamówienia należałoby wykonywać, to jest kolejna z naszych rekomendacji.
2: A czy Polska może stać się liderem w wybranych niszach technologicznych, czy raczej my powinniśmy skupić się na szerokim wsparciu innowacji?
1: Testowanie szerokiego wsparcia innowacji ćwiczymy od 20 lat i widzimy, że ono daje umiarkowane efekty. Polski ekosystem gospodarczy jest rzeczywiście złożony. Mamy, i to jest ogromną zaletą, mamy sektory, właściwie wszystkie sektory obecne, ale jeśli chcemy uzyskać realny efekt wdrożeniowy, to musimy skoncentrować środki. My proponujemy 3 filary strategiczne, wskazujemy tutaj na obszary związane z agrotechem. Jesteśmy jednym z wiodących producentów żywności w Europie, jednym z największych eksporterów kilku produktów spożywczych. Tutaj wszystkie innowacje związane z agrotechem wydają się takim rynkiem obiecującym. Mówimy o innowacjach medycznych w medtechu, to jest drugi obszar. No i wreszcie trzeci, związany z tą nowoczesną mobilnością. Mając takie firmy jak PESA i Newag, jak Modern Trans, my naprawdę możemy wiele na tym rynku osiągnąć. A zatem wskazujemy nie tylko technologie, ale wskazujemy konkretne firmy, zarówno z obszaru Skarbu Państwa, jak i w sektorze prywatnym, które gdyby zyskały priorytet dzisiaj, finansowy, organizacyjny, legislacyjny, na pewno mogłyby rzeczywiście poszybować znacznie wyżej.
2: I jakie realne zmiany może przynieść i powinna Rada Przyszłości?
1: W ostatnich dniach byliśmy świadkami powołania kolejnego gremium doradczego przez pana premiera Donalda Tuska, Rada do Spraw Przyszłości. No, bardzo prominentne grono. To są wiele prezesów firm, które występują w naszym raporcie, jako te, na których należałoby się skoncentrować, projektując polityki publiczne. Natomiast no, to, co zawsze budzi moje obawy, to wiemy, że Rada świetnie prezentuje się na zdjęciu, no ale potem tak naprawdę do czego ona jest i czemu ona służy. Więc ja życzyłabym sobie i mamy taką nadzieję, że to staramy się, aby nasze rekomendacje były pewną propozycją dla Rady po to, aby wypracować z jednej strony właśnie wskazać konkretne technologie, z drugiej przygotować rekomendacje zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Czasu w tej kadencji 2 lata to trudny czas na podejmowanie gwałtownych reform, ale być może autorytet osób skupionych w Radzie Przyszłości no, natchnie rząd do tego, aby te zmiany rzeczywiście przeprowadzić. Chociaż tak jak mówię, zróbmy wszystko, aby nie była to tylko miła organizacja, na tle której dobrze wychodzi się na zdjęciach.
3: Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS i profesor na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Jakie nadzieje wiąże pan z działalnością Rady Przyszłości?
3: No, Rada Przyszłości powstała po to, żeby rzeczywiście zawalczyć o to, jak wdrażane mogą być innowacje w Polsce, to znaczy od tego, w jaki sposób przyspieszyć to, no, tą drogę, jaką przechodzą innowacyjne pomysły, no, nowe technologie od nauki do biznesu. Rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakie rekomendacje moglibyśmy dać no właśnie rządowi, żeby przyspieszyć, ułatwić ten proces po to, żeby rzeczywiście no, te ogromne talenty, które tutaj mamy, ogromne talenty inżynierów czy programistów, młodych ludzi, rzeczywiście mogły realizować swoje pasje tutaj, zakładać innowacyjne firmy tutaj w Polsce. No rzeczywiście te rekomendacje no pokazują, że innowacje czy rozwój innowacji, wsparcie tych innowacji tutaj w Polsce no mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki. Tak? I to, co moim zdaniem jest ważne, no to odniesienie się do tych standardów takich europejskich, tak? Pokazanie rzeczywiście krajów, w których to wdrażanie innowacji, właśnie współpraca nauki z biznesem bardzo dobrze funkcjonuje. No i widać, że tak jakby w wielu krajach, tak jak chociażby Dania, no ta współpraca właśnie, czy odpowiednie mechanizmy współpracy, no to prowadziły do tego, że rzeczywiście wydaje.
4: Radio Praga. Minęła 8:50.
5: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, Fantasia.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Michałowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą generatywnych modeli sztucznej inteligencji, raczej są to fragmenty. Raczej trudno zakładać, że tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję da się rozpoznać ludzkim okiem, dlatego właśnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak wdrożony moduł detekcji prac generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji w jednolitym systemie antyplagiatowym. Natomiast zakładając, że promotor na bieżąco współpracuje ze studentem, zna jego styl pisania oraz progres, no jest możliwe określenie, czy rzeczywiście praca była wykonywana samodzielnie, dlatego ostateczna decyzja zawsze należy tutaj do promotora. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak, czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem, natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Rola jednolitego systemu antyplagiatowego funkcjonowania uczelni jest fundamentalna. Został on powołany do życia w roku 2019 i od tego momentu każda praca nadawana przez instytucję przyznającą tytuł zawodowy bądź stopień naukowy musi być zbadana przy pomocy tegoż systemu, który jest dostarczany dobrowolnie, tak jak powiedziałem, jest systemem obligatoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że przed jego wdrożeniem szacuje się, że około 30-40% tego typu prac było w ogóle badanych przy pomocy bardzo różnorodnych narzędzi. To też generowało określone koszty po stronie uczelni, więc to też podkreśla jakby skalę i efektywność tego systemu. Na chwilę obecną skorzystało z niego ponad 400 instytucji, ma on ponad 100 tysięcy użytkowników i szacuje się, że na promotora średnio około 12 prac przypada, tak, że zostało przebadane przy pomocy tego. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych, natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne, w związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Na bieżąco staramy się kontaktować i uczestniczyć w dialogu ze środowiskiem na temat kierunków rozwoju tego systemu i na chwilę obecną rysują się takie dwa główne kierunki, dwie główne perspektywy. Pierwszą z nich jest właśnie nadążanie za rozwojem sztucznej inteligencji i tekstów generowanych za jej pomocą. Kolejnym istotnym elementem, który od początku wbudowany był w projekt czy w sam system, jest powiększanie zbiorów danych, czyli szukanie jak najwięcej baz referencyjnych, które stanowią wiarygodne źródło danych porównawczych na okoliczność plagiatu. Oczywiście cały czas staramy się też wsłuchiwać w głosy środowiska na temat ergonomii systemu i jego użyteczności.

0: To była nowość.
1: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Profesor Jacek Mancina, Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
4: Jakie wyzwania na rynku pracy wiążą się z wdrażaną automatyzacją i robotyką?
3: Oczywiście konsekwencje inwestowania w robotyzację, automatyzację, wykorzystanie w różnych procesach technologicznych sztucznej inteligencji w połączeniu na przykład z robotami czy automatyzacją tych procesów, to będzie przełom także na rynku pracy. Z badań prowadzonych wśród firm wynika, że nawet nie w pierwszych latach tych inwestycji, ale dopiero po jakimś czasie będą następować zmiany w zatrudnieniu. Po pierwsze, część pracowników, aby utrzymać zatrudnienie, musi podnieść swoje kwalifikacje, a więc priorytet dla podnoszenia kwalifikacji, takich programów, które będą wspierać te zmiany rekonwersji wewnętrznej zatrudnienia w firmach. Po drugie, w dłuższym okresie czasu spodziewać się możemy, że część pracy będzie zastępowana pracą robotów, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o takich powtarzalnych czynnościach, które z łatwością mogą być przez roboty czy automatyzację procesów zastąpione. I tutaj będziemy mówili o przesuwaniu zasobów z jednej gałęzi czy z jednego sektora do drugiego, bo po drugiej stronie mamy różne przykłady usług, czy to dla biznesu, czy to usług publicznych, które społecznych, które mogą być i powinny być realizowane tylko przez człowieka, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia. Tutaj pojawi się dużo nowych ofert pracy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w procesie demograficznego starzenia się społeczeństwa, a więc zasobów pracy nam z roku na rok ubywa. To oznacza, że ten ubytek będziemy mogli częściowo właśnie zapewnić dzięki inwestowaniu w te nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację, a część zasobów pracy będziemy musieli pewnie przesuwać w inne obszary, czy to usług dla biznesu, czy to usług społecznych.
4: Jak duże są społeczne obawy też z tym związane i kogo mogą dotknąć te negatywne skutki?
3: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę debatę próbuję zainicjować już teraz, wiedząc doskonale, że skutki, także te negatywne, będą widoczne, jeśli idzie o rynek pracy, pewnie w okresie jednej dekady. Więc mamy czas na to, żeby się przygotować. Jeśli w percepcji społecznej będzie odczucie, że politykami publicznymi i zmianami przystosowujemy się i pomagamy się przystosować do tej zmiany, wtedy opór czy lęk przed tymi zmianami będzie mniejszy. I dlatego tak ważne jest już dziś rozpocząć debatę i konkretne działania w zakresie przygotowywania się na te nowe wyzwania. No, na pewno dość tradycyjnie osoby z najniższymi kwalifikacjami czy osoby bez kwalifikacji mają największe problemy na rynku pracy i to się nie zmieni. Czyli to kwalifikacje będą decydować o tym, czy będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie na rynku, czy też nie. Pewnym problemem może być także zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, które oznacza, że z jednej strony łatwiej będzie rozmawiać na przykład o krótszym tygodniu pracy, ale z drugiej strony bardzo ważny będzie ten wątek zabezpieczenia społecznego w sytuacji czasowej utraty pracy albo znalezieniu tej pracy, ale w tak małym wymiarze, że nie pozwoli to nam na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc to są te nowe wyzwania, o których dziś rozmawiamy. Z punktu widzenia młodego pokolenia, które dziś jest w systemie edukacji, to bezwzględnie reformy, nowe treści kształcenia, które pozwolą lepiej przygotować się młodzieży na to, że ten rynek pracy będzie się zmieniał, będzie dynamiczny i właściwie ten proces podnoszenia czy zmiany kwalifikacji jest permanentnym wyzwaniem, który będzie towarzyszył im przez całe ich życie zawodowe. Z drugiej strony kompetencje. tak samo cyfrowe, jak i kompetencje społeczne związane z rozwiązywaniem problemów, związane z analityką procesów, związane z pewnymi kompetencjami społecznymi, umiejętności pracy w zespole. I to są te nowe treści, które są potrzebne. Ci, którzy dziś są na rynku pracy, muszą się przyzwyczaić do tego, że państwo będzie pomagać ich firmom w takim masowym kształceniu ustawicznym. Czyli po pierwsze ta gotowość do zmiany lub podniesienia kwalifikacji, po drugie środki na to, aby można było je przeznaczyć na podnoszenie bądź zmianę kwalifikacji osób, które dziś są na rynku pracy. No i do tego jeszcze ten model zabezpieczenia społecznego, który musi być takim gwarantem tego, że nikogo nie zostawimy samego, że będą świadczenia, które pomagać będą w przejściu tego trudnego okresu.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Zdarzeń z udziałem rowerzystów jest dość spora liczba. Ona tak naprawdę sięga około 10% wypadków wszystkich odnotowanych w Polsce. To jest jednak liczba nadal dla nas nieakceptowalna, pomimo tego, że jest znaczny spadek tych wypadków.
2: Rower stał się codziennym zjawiskiem społecznym. Przebadaliśmy Polaków w grupie 18-65. W tej właśnie grupie jest 24 miliony Polaków, z których, uwaga, 80% jeździ na rowerze. Oznacza to, że 19 milionów Polaków jeździ na rowerze. Z tych 19 milionów 80% deklaruje, że jeździ na rowerze również poza sezonem.
1: Rosnąca liczba rowerzystów na drogach po pierwsze na polską policję nakłada wiele zadań. Rowerzystów traktujemy jako niechronionych uczestników ruchu drogowego i jest to taki priorytet dla polskiej policji, aby tych niechronionych uczestników bardzo mocno otoczyć opieką. Żeby bezpiecznie móc się poruszać, to też trzeba umieć się chronić. Oczekujemy od wszystkich uczestników ruchu rowerowego, aby stosowali kaski rowerowe. To jest po pierwsze. Aby stosowali odzież, która jest odzieżą jaskrawą, bądź miała w sobie elementy odblaskowe. Ale bardzo też mocno zachęcamy do używania oświetlenia nawet w dzień.
2: Rowerzysta wsiada na rower bez egzaminu. Być może zdał go kiedyś, będąc w szkole podstawowej, ale było to dawno i prawdopodobnie wiele zapomniał z przepisów drogowych albo i przepisy się zmieniły. Więc wydaje nam się, że głównym problemem to jest właśnie brak znajomości przepisów.
1: Kampania, która została zapoczątkowana przez PZU, w której jesteśmy partnerami, tak naprawdę ma podnieść poziom edukacji i wiedzy.
2: Rowerowa Polska PZU to program wielowątkowy. Mówimy o nim, że to jest platforma albo że to jest koalicja. Chcemy przede wszystkim skupić się na promowaniu kultury jazdy na rowerze, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W praktyce jest to jeżdżące miasteczko rowerowo-prewencyjno-zdrowotne, które ma w sobie miasteczko rowerowe dla dzieci, badania dla dzieci i dorosłych, badania lekarskie, ale też elementy edukacji, elementy takie nazywałabym interaktywne, symulacje zdarzeń w ruchu drogowym, czyli symulator dachowania i symulator zderzenia hulajnogi z samochodem i tym podobne elementy. W zależności od tego, ile będziemy mieć miejsca, mówiąc praktycznie, to tam będziemy stawiać na zaproszenie właśnie samorządów lub organizacji.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EX.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem, zajmujący się medycyną funkcjonalną.
0: Czy dużym problemem obecnie jest brak snu?
2: Brak snu obecnie jest naprawdę bardzo dużym problemem. Wszyscy moi pacjenci się skarżą na mniejsze lub większe zaburzenia snu, a bez snu praktycznie nie ma właściwego wypoczynku i nie ma regeneracji.
0: Czym grozi przewlekły niedobór snu? I to może też Pani powiedzieć, kiedy jest to przewlekły niedobór snu?
2: Przewlekły niedobór snu grozi nam na przykład insulinoopornością, grozi nam chorobami sercowo-naczyniowymi, spadkiem odporności. Właściwie w dzisiejszych czasach, jak przyjrzymy się, to przewlekły brak snu może nasilać wszelkiego rodzaju choroby, więc sen jest taką podstawą. Jeżeli przez kilka wieczorów z rzędu nie możemy zasnąć, to już to jest problem, a jeżeli nie śpimy przez kilka tygodni, to jest to ogromny problem.
0: Co najczęściej jest przyczyną braku snu?
2: Przyczyną braku snu może być nieodpowiednie zachowanie wieczorem i też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my szanujemy ten swój sen. Często za dużo pozwalamy sobie na oglądanie ekranów przed spaniem. Ekrany emitują niebieskie światło i to jest przyczyna, która już jest udowodniona. Także scrolling telefonów uruchamia w nas no właśnie te mechanizmy związane z adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem, które są związane ze stresem. Poza tym za duża temperatura w pokoju może utrudniać zasypianie, światła i hałas, więc powinniśmy sobie ustalić rytuały snu.
0: Jak poradzić sobie z bezsennością?
2: Te rytuały snu polegają na tym, że dbamy rzeczywiście o to, żeby pokój był wywietrzony, żeby zamiast oglądać telefon albo komputer, puścić sobie jakąś łagodną muzykę, przygotować się tak do, troszeczkę do tego snu. Można zastosować aromaterapię na przykład, można zastosować medytację, żeby tak pomału w ten sen wejść. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że czasami zaburzenia snu łączą się z bezdechem sennym, więc jeżeli ktoś chrapie, powinien zdecydowanie udać się na odpowiednie badania, bo to można w tej chwili wykryć, można leczyć taki bezdech senny.
0: Czy mamy świadomość, jak działa wewnętrzny zegar?
2: W dzisiejszych czasach mamy dosyć dobrą świadomość tego, jak działają rytmy dobowe i wewnętrzny zegar. Główną wskazówką czy mechanizmem tego zegaru będzie na pewno kortyzol, który podlega wydzielaniu dobowemu oraz melatonina, która jest hormonem wydzielanym w szyszynce, takim małym narządzie, które leży gdzieś tam w mózgowiu. I po pierwsze uregulowanie tych mechanizmów już nam pomaga w uregulowaniu rytmu dnia. Musimy pamiętać, że z kolei wszystkie nasze hormony, one też lubią brać udział w tym koncercie wielkim, którym jest rytm dobowy. Także ważne jest to, byśmy się tym rytmem dobowym zajęli. Tutaj zwracam bardzo uwagę na ilość dziennego światła, którą do siebie dopuszczamy. I bardzo też proszę o to, żeby pacjenci zwrócili na to uwagę, żeby na przykład w słoneczne dni wychodzili na dwór, żeby robili kąpiele słoneczne, ale nawet w dni zimowe ilość tego światła naturalnego, która wpada nam w oczy, jest naprawdę niezbędna. I prawidłowe oddychanie.
3: No i pani kierowniku, no wiesz, kierowniku, kurde, my sami zostaliśmy w tym przydziale. Taka młoda dziewczyna, no po prostu coś pięknego. No. Kierowniku, no ale sezon na śliwki to się chyba już skończył, co?
4: Dowcipny, kurwa, jesteś.
3: Ale spokojnie, spokojnie.
4: Leci zaraz.
3: No i budzę się rano i nie ma dziewczyny, po prostu.

Stay up. Stay up.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga.
3: Dzień dobry, nazywam się Dorota Peret-Jatkowicz, jestem partnerem w firmie Year Center. Młode pokolenie, dzieci od 3 do 13 roku życia, nazywane w naszym badaniu pokoleniem alfa, to dzieciaki, które zdecydowanie mają wpływ na decyzje zakupowe swoich rodziców. Decydują o zakupie większości rzeczy, począwszy od samochodu, 10%, a skończywszy na przykład płatkach śniadaniowych, 50%. No, na wybory dzieci wpływają przede wszystkim rodzice, a w drugim rzędzie inne dzieci. Do pewnego wieku rodzice są najważniejsi, ale potem pojawiają się rówieśnicy, pojawiają się wybory dokonywane przez rówieśników i wtedy okazuje się, że to, co ma koleżanka, jest zdecydowanie ważniejsze od tego, co mówi nam mama. Drugim źródłem wiadomości o tym, co chcemy mieć, są social media i internet. Tam dzieciaki spotykają się z TikTokami, spotykają się z Instagramem, spotykają się ze zdjęciami swoich idoli, na których chcą się kreować i wtedy chcą posiadać rzeczy takie, jak idole mają. Kolejną rzeczą, na którą dzieci zwracają uwagę przy zakupie, to są postaci bajkowe. I w naszym badaniu również badaliśmy to, które postaci są fajniejsze, które mniej fajne, bo czasami okazuje się, że mamy mają zupełnie inne upodobania niż dzieci. Tak? I mamy na przykład uwielbiają Kubusia Puchatka, którego dzieci lubią już zdecydowanie mniej. Dla dzieci obecnie najważniejszy jest Psi Patrol. Małe dzieci mają do dyspozycji pieniądze. Mają te pieniądze do dyspozycji właściwie od urodzenia, bo jak się rodzą, to już dostają pierwsze prezenty. Czasami rodzice nie wiedzą, co robić z tymi pieniędzmi, zakładają konta, subkonta u siebie na koncie. Czasami jest tak, że dzieci dostają osobiście te pieniądze i rodzice mówią, że trzeba oszczędzać, włóż do swojej skarbonki, dziecko wkłada do skarbonki i pieniądze właściwie dla niego znikają. Problem jest taki, że dzieci za bardzo nie wiedzą, po co mają oszczędzać. Dopiero w jakimś wieku, kiedy pokaże im się cel, to oszczędzanie ma większą wagę. Dzieci dostają pieniądze w ramach prezentu, w ramach kieszonkowego, w ramach opłacania drobnych prac domowych, wyrzuć śmiecie za 2 złote. Dostają również pieniądze w sposób niebezpośredni, a mianowicie zabierają sobie resztę z zakupów. Okazuje się, że tych pieniędzy dzieci mają całkiem dużo i te dzieci mają do dyspozycji kwotę 50-60 zł, którą wydają na słodycze, napoje, drobne przekąski, chociaż część deklaruje, że oprócz wszystkich innych rzeczy to bierze i zbiera na jakiś cel, na przykład rower. Wśród dzieci najbardziej poważnym sposobem płacenia, najczęściej występującym, jest blik albo płacenie zegarkiem. Zegarkiem rodzice kontrolują dziecko poprzez ten zegarek, mają tam GPS-a, mają ilość kroków, które dziecko robi, a przy okazji dziecko może zapłacić, tak? Mają karty, gdzie te pieniądze są wkładane na karty i dziecko może samodzielnie zapłacić. Mówimy natomiast o dzieciach do 13 roku życia, więc też umówmy się, nie jest tak, że one dostają do swojego użytkowania dużą kartę, dużą kwotę pieniędzy. Raczej to są drobne zakupy, gdzie udowadniają swoją dorosłość i swoją odpowiedzialność, mając własny środek płatniczy bądź płacąc blikiem. Dzieciaki płacą zegarkiem, płacą blikiem, płacą kartą, na którą rodzice wcześniej przelewają pieniądze. Jest to taka oznaka dorosłości. Kiedy dziecko wyciąga własną kartę, to znaczy, że już jest naprawdę dorosła. Kiedy na tej karcie jest Psi Patrol, to jest dorosły, a jednocześnie dziecko, połączenie idealne, tak? Rzeczywiście jest coś takiego, że obecnie przejście do dorosłości polega również na tym, że płacimy sami za siebie. I rodzice w ten sposób również uczą odpowiedzialności za pieniądze.
2: Radio Praga.

0: To była nowość.
1: Cześć, tu Krzysztof Zalewski. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Praga.

0: Nie,
1: nie,
0: nie. Jak jest haku, słowo to jest po prostu ale.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: W przypadku hulajnóg elektrycznych na pierwsze miejsce wysuwa się niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Aż 50%, niespełna 50% wypadków właśnie jest przyczyną niedostosowania prędkości. Drugi taki grzech główny użytkowników hulajnóg to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Kiedy mówimy o rowerzystach, to również oczywiście niedostosowanie prędkości, ale tutaj częściej dochodzi nieustąpienie pierwszeństwa. No przy motocyklistach jednak prędkość. Tutaj jednak nawiązałbym do kampanii z jesieni Mistrzu zwolni, a dodatkowo dołożyłbym dzisiaj to hasło tej dzisiejszej kampanii Mistrzu pomyśl. Pomyśl to znaczy jedź z rozwagą, ale też i zwolni, bo ta prędkość jednak zabija.
4: Wszyscy obserwujemy, że wraz z zwiększającą się popularnością jednośladów, no niestety zwiększa się też liczba wypadków. Na szczęście, jeżeli chodzi o rowery, nie jest to tak dostrzegalne, natomiast no, hulajnogi stały się w pewnym sensie plagą polskich miast i stały się też przyczyną wielu wypadków, szczególnie wśród bardzo młodych ludzi. Tych wypadków jest 2-3 razy więcej w tym roku niż to było w roku poprzednim. 3/4 rowerzystów nie używa kasków z wielu przyczyn, również tak banalnych jak lęk o fryzurę. I aż 45% osób korzystających z hulajnóg nie używa kasków.
5: Musimy zacząć myśleć o prewencji. Nie leczeniu, ale prewencji. Ten gram prewencji jest wart dużo więcej niż kilogram leczenia. Dlatego, bo jeżeli ja będę miał leczyć dziecko z ciężkim urazem głowy, ja wiem o tym, że jego wyniki leczenia są dużo gorsze, statystycznie. Natomiast jeżeli to dziecko założy kask na głowę, to ten uraz statystycznie będzie mniejszy i wtedy wyniki tego leczenia są dużo lepsze.
3: 3 czerwca wchodzi nowy przepis regulacji ustawy o prawo o ruchu drogowym, który będzie nakładał obowiązek używania kasków ochronnych w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Ten obowiązek niewątpliwie spoczywa w głównej mierze na opiekunach i rodzicach, ponieważ to oni będą ponosić odpowiedzialność, jeśli te osoby nie będą używały kasków ochronnych. Ale my jako Polska Policja rekomendujemy, aby te kaski używać w każdym przedziale wiekowym.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Ewelina Glińska-Kołodziej, jestem prezesem zarządu firmy Trenkwalder.
2: Czy firmy chętnie inwestują w cyfryzację i jak to wygląda w przypadku MŚP?
1: Wydaje się, że w obecnych czasach, kiedy każdego dnia spotykamy się z informacjami o nowych technologiach, o rozwoju nowych technologii, cyfryzacja powinna być czymś, co już się dzieje i takim naturalnym trendem. Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. W tym tygodniu ukazały się dwa raporty. Jeden z raportów to jest raport Polskiego Forum HR, drugi to jest nasz raport, raport firmy Trenkwalder, które badają też poziom cyfryzacji w organizacjach, szczególnie w obszarach oczywiście HR Tech, czyli technologii w HR-ze. I co obserwujemy? Oczywiście duże organizacje, duże firmy rzeczywiście systemowo podchodzą i cyfryzują się szybciej i bardziej, podobnie agencje zatrudnienia. Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw już ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Z raportu wyzwań pracodawców firmy Trenkwalder wynika, że 37% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie wdraża aktualnie i nie planuje do połowy roku 2026 żadnych wdrożeń, żadnych cyfryzacji w zakresie obszaru HR. Jest to pewnie liczba, która zaskakuje, natomiast warto się przyjrzeć, że w przypadku dużych organizacji, gdzie w tej chwili już poziom tych inwestycji, poziom firm, które inwestują w cyfryzację jest powyżej 55%, warto spojrzeć na to, że duże firmy mają duże zaplecza IT, mają globalne rozwiązania, mają więcej zasobów, aby móc inwestować, aby móc angażować zespoły w wdrażanie cyfryzacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają te zasoby bardzo ograniczone.
2: Co ich motywuje do takich inwestycji? Chodzi oczywiście o inwestycje w cyfryzację.
1: Motywacją do wdrażania cyfryzacji przez firmy są bardzo konkretne argumenty. Pierwszym są koszty i produktywność, czyli mniej pracy, mniej zasobów, mniej angażowania pracowników czy nowych pracowników. Na pewno też braki kadrowe i konieczność odciążenia specjalistów w firmie. Kolejnym jest eliminowanie papieru i dzięki temu zwiększanie bezpieczeństwa w firmie, bezpieczeństwa danych w firmie. Kolejnym jest możliwość skalowania procesów, które już mamy i utrzymania tej samej jakości. No i ostatnim, myślę, że niebagatelnym są też zmiany legislacyjne, czyli wymogi, które stawia nam ustawodawca. To, co może być takim przykładem, to jest na przykład cyfryzacja legalizacji i pracy obcokrajowców. Kolejnym zbliżający się w 2026 roku regulacje KSeF, które wymogą na firmach cyfryzację obszaru faktur i księgowania. Można powiedzieć, że cyfryzacja będzie już niedługo nie tylko czymś dodatkiem do, ale będzie absolutnie wymogiem i będzie elementem, który pozwoli na utrzymanie konkurencyjności.
2: I teraz ten wątek sztucznej inteligencji. Jak wyglądają plany inwestycyjne firm w zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji? Czy tutaj zapowiedzi są bardziej optymistyczne?
1: Plany inwestycji w cyfryzację i AI w 2026 roku są bardzo ostrożne. Wprawdzie ponad połowa dużych przedsiębiorstw już dziś jest w trakcie już rozpoczęła jakieś procesy cyfryzacji, natomiast nadal 20% firm mówi, że być może wejdą w cyfryzację, ale dopiero w drugiej połowie 2026 roku, a prawie 1/4 dużych przedsiębiorstw mówi o tym, że na ten moment nie planuje żadnych wdrożeń. W przypadku MŚP sytuacja jest wygląda jeszcze gorzej, dlatego że 37% tych firm w ogóle nie planuje w roku 2026 żadnych inwestycji. Duża ostrożność w planowaniu i wdrożeniach inwestycji wynika oczywiście z ograniczonych budżetów, z małych zespołów, z braków kompetencyjnych, ale też ze świadomości tego, co, informacji, które już z rynku przychodzą. Są raporty, które pokazują, że de facto 95% przeróżnych inwestycji lub rozpoczętych projektów opartych o technologię AI właściwie nigdy nie ujrzy światła dziennego i zostaje zamknięta przed wdrożeniem. Dlatego też myślę, że firmy są bardzo ostrożne i to bardzo dobrze, bo warto dobrze zaplanować, zaprojektować wdrożenia i zastanowić się, co one mają tak naprawdę przynieść, co warto automatyzować, gdzie warto inwestować w technologię AI, a gdzie być może warto pewne obszary działalności oddać firmom zewnętrznym, które już te cyfryzacje i automatyzacje mają. Myślę jednak nadal, że konkurencyjność, zachowanie konkurencyjności będzie wymagało zmian w technologiach i w procesach w każdej organizacji.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Mietek Skalimowski. Słuchacie Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Wydajemy tylko 20 euro na profilaktykę na rok, na osobę. To jest bardzo mało. Jesteśmy na końcu Europy, a wszystko zaczyna się od jamy ustnej. Choroby zapalne, o których mówimy w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli miażdżyca, też ma swoją etiologię w jamie ustnej, w próchnicy, w zmianach okołowierzchołkowych. Dlatego od najmłodszych lat, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, powinniśmy dbać o dzieci w kontekście prewencji i profilaktyki po to, żeby nie doprowadzać do zbędnej chorobowości w wieku późniejszym. Jama ustna to nie tylko zęby, jama ustna to też dziąsła, jama ustna to też język, gardło. Wszędzie tam bytują drobnoustroje. I teraz jak nie mamy tej świadomości, nie dbamy o higienę jamy ustnej, nie leczymy też zębów, nie przeglądamy tych zębów od najmłodszych lat, nie uczymy tego dzieci, wtedy to wpływa na nasz stan ogólny naszego zdrowia. A styl życia wpływa na zdrowie nasze w 60%. Reszta to jest medycyna naprawcza.
3: Nasz program polega na tym, że będziemy oferowali darmowe lekcje w szkołach i w przedszkolach, które zyskały również uznanie dydaktyczno-merytoryczne, bo mamy poparcie Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie stawiać na profilaktykę w duchu lepiej zapobiegać niż leczyć i w duchu lepiej kształtować te nawyki od najmłodszych lat. Nauczyciel jest wyposażony w bardzo dobre materiały dydaktyczne i sam może taką lekcję przeprowadzić, ale również mamy taką możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia studentów stomatologii, żeby właśnie o tym, jak często myć zęby, jak je szczotkować, dlaczego to jest ważne, żeby również to robić po posiłku, żeby właśnie studenci opowiadali dzieciom, jakie to jest ważne i żeby takie właśnie dobre nawyki kształtować od najmłodszych lat.
2: Chcemy, żeby wiedza, jaka będzie przekazywana dzieciakom, była oparta na faktach i zgodna z wytycznymi medycznymi. Mamy wiele do zrobienia, ale proszę Państwa, zawsze serce mi krwawi, jak studenci ze Skandynawii, studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak wygląda próchnica. Czyli mamy ogromną pracę organiczną do wykonania. Jeśli chodzi o profilaktykę jamy ustnej, mamy taką jako koalicja, taką ambicję, taki priorytet, żeby wejść do szkół z tą prewencją. Nawet jak to nie jest przedmiot obowiązkowy, to chcemy zarażać zdrowiem i chcemy mówić, że słuchaj, dbaj o zęby, bo potem będą chorowały twoje stawy, twoje nerki, twoje serce. I jak będziesz miał wiek dorosły, to będziesz ciągle chodził do gabinetów i leczył inne narządy, jak nie będziesz dbał o zęby. I to ma być taki przekaz jednoznaczny i dzieciaki, mam nadzieję, będą miały wpływ wtedy na swoje rodziny, bo edukacja odbywa się przez rodzinę. A jeżeli rówieśnicy będą dbali i to będzie też piękny uśmiech, biały jest synonimem kultu piękna, ale my mówimy o zdrowiu przez piękne zęby. To nie tylko wygląd, ale naprawdę stan jamy ustnej, który wpływa na cały nasz organizm.

0: możliwości zastosowania zielonego amoniaku dopiero raczkuje. To jest wiedza, bym powiedział, ekspercka i dosyć wąska, natomiast to musi się zmienić. Uważam, że to jest wielka szansa i dla polskiej elektroenergetyki, i dla przemysłu chemicznego w szczególności.
1: Zielony amoniak przede wszystkim dzisiaj na świecie zaczyna być stosowany jako paliwo do współspalania w blokach węglowych. I to rzeczywiście się dzieje w Japonii bardzo intensywnie w tej chwili, ale też inne kraje Azji, szczególnie Tajwan, ale również Chiny, ale także Indie, również rozważają wprowadzenie tego typu metody obniżania emisyjności energetyki węglowej. Emisyjność tych bloków może spaść poniżej limitu 550 kg na megawattogodzinę, co oznacza emisje niższe niż bloki gazowe, co też oznaczałoby, że spełniałyby unijne normy i to mogłoby przedłużyć życie naszym blokom węglowym. W Japonii firma JERA, to jest największa firma energetyczna japońska, realizuje taki projekt w bloku w miejscowości Hekinan. To jest blok klasy 1000 MW, mniej więcej taki jak w Jaworznie czy w Kozienicach. I w tej chwili już osiągnięto całkowicie stabilne 20% współspalania, a za rok do półtora będzie to 40-45%.
2: Problemem jest długość kontraktów. Na rynku wodoru szarego, na rynku amoniaku szarego, producenci amoniaku są skłonni kupować gaz w krótkim terminie, na kontraktach krótkoterminowych. Tymczasem projekty wytwarzania zielonego amoniaku wymagają długiej perspektywy kontraktowej, zakontraktowania dużych wolumenów na 10-15 lat do przodu. I rozerwanie tego węzła krótkoterminowych potrzeb przemysłu w Polsce z długoterminowymi potrzebami wytwórców za granicą jest system wsparcia, który może działać w oparciu o mechanizm aukcji dwustronnej, takim jaki jest wykorzystywany w tej chwili w Niemczech, gdzie publiczny pośrednik zawiera kontrakt długoterminowy z wytwórcą wodoru z dostawą do portów w kraju docelowym, a odbiorca zabiera kontrakt krótkoterminowy i ponawia go w całym okresie trwania mechanizmu wsparcia. To pozwala na wyrównanie tych potrzeb długoterminowego zakupu od strony podażowej i krótkoterminowych potrzeb zakupowych ze strony popytowej, oczywiście wyrównując początkowo różnicę w cenie. Przy spodziewanym trendzie wzrostu kosztów uprawnień do emisji w Europie i spadku puli darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu do zera w roku 2034, spodziewamy się, że koszt zielonego surowca może być nawet bardziej konkurencyjny. Innymi słowy, budżet państwa może na takim mechanizmie skorzystać.

just can't get over losing you. So if I seem broken into

0: Słuchacie Radia Praga.
1: W zeszłym roku władze województwa zapowiedziały działania, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników medycznych. I chciałam właśnie zapytać, jak to wygląda po tym roku? Co możemy powiedzieć?
2: Podniesienie poziomu ochrony osobistej ratowników jest niezbędne, ale wymaga to decyzji na poziomie krajowym. Jeśli zapadną decyzje o wyposażeniu wszystkich ratowników w tego typu kamizelki ochronne, tak, które będą zapobiegały zranieniu na przykład ostrym narzędziem, to będzie jeden z elementów ochrony. Ale tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o taką postawę obywatelską. Chodzi o to, żeby społeczeństwo też rozumiało, że ratownicy działają po to, żeby im ratować życie i zdrowie, a nie są to osoby, które w jakiś sposób represyjnie chcą działać na tych ludzi, którzy wzywają pogotowie ratunkowe. Natomiast niestety czasami wiąże się to ze zjawiskami chorobowymi, na przykład zaburzeniami psychicznymi, więc to bezpieczeństwo oczywiście powinno być podnoszone poprzez właśnie wyposażenie w odpowiednie kamizelki, ale też szkolenia dla ratowników, żeby potrafili sami zabezpieczyć sobie własną odporność na różnego rodzaju ataki.
1: A takie szkolenie województwo, to ostatnie pytanie, planuje?
2: W poszczególnych jednostkach takie szkolenia mają się odbywać i myślę, że ratownicy chętnie z tego skorzystają.
1: Jakie są jeszcze potrzeby?
3: Oczywiście jak zwykle potrzeby zasobów ludzkich. Czekamy na ratowników, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do pracy w dyspozytorniach medycznych, również do zespołów ratownictwa medycznego. Jest to obszar niezwykle ważny, jest to pierwszy kontakt z pacjentem. To są ludzie, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Bezpieczeństwo zarówno pacjenta jest dla nas niezwykle ważne, ale wzmocnienie ratownictwa medycznego w kontekście ratowników jest istotnie ważne, dlatego że pamiętamy rok temu to wydarzenie, które położyło się niesamowitym cieniem i problemem wśród ratownictwa medycznego i dzisiaj dbamy o to, aby ratownicy czuli się bezpiecznie. Zwracamy uwagę na relacje z pacjentami wśród personelu i budujemy naprawdę dobrą i rzetelną atmosferę, taką, w której wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie, zarówno personel medyczny, jak i pacjenci.
1: A właśnie, czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni?
3: Ratownicy medyczni z każdym dniem winni czuć się bezpieczni. Pracujemy nad tym, rozmawiamy. Bardzo dużą uwagę zwracamy na komunikację, bo najlepsza komunikacja jest potrzebna wszędzie. Na tym się opieramy, dokonując różnych procesów procedowania, wystandaryzowania postępowania. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w tych trudnych, wymagających czasach.
1: A czy coś można zmienić, żeby ten poziom bezpieczeństwa i ochrony też ratowników medycznych zwiększyć? Ja tutaj myślę też o działaniach jakichś systemowych, myślę też o szkoleniach i też o jakby reakcji może też innych służb na różne tego typu przypadki ataków na ratowników medycznych.
3: W tym aspekcie wszyscy musimy być niezwykle czujni, uważni na siebie. Niezwykle ważna jest edukacja, rozwój całego systemu, profilaktyka i rozmowy z obydwoma stronami udzielania świadczeń medycznych, czyli personelu medycznego i pacjentów.
1: Czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni, czy nadal zdarzają się ataki na ratowników medycznych?
4: Sytuacje kryzysowe przy udzielaniu świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, takie, gdzie mamy do czynienia z agresją kierowaną do personelu, niestety w dalszym ciągu się zdarzają. Niejednokrotnie związane jest to ze stosowaniem używek różnego rodzaju, nie tylko alkoholu, ale również innych substancji psychoaktywnych. Także takie sytuacje się zdarzają, i tutaj podejmujemy wszelkie działania, żeby to bezpieczeństwo podnieść. Natomiast wykluczyć w zupełności się nie da. Niemniej jednak bezwzględna jest ostrożność. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu i mamy cały czas tą ofertę z zakresu samoobrony. Też mamy wsparcie psychologów. Także to cały ten system, który jest skonstruowany, też pozwala w pewien sposób zminimalizować ryzyko, którego do końca nie da się wyeliminować.
1: Przepraszam, a czy można coś zrobić, żeby jednak nie wiem, działania systemowe, jakieś wsparcie. Co jest potrzebne, żeby ratownicy czuli się bezpieczni i byli bezpieczniejsi?
4: Żeby ratownicy byli bezpieczniejsi, to przede wszystkim musi być odpowiednia świadomość społeczna, ale świadomość społeczna taka, żeby reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że może dojść do sytuacji, do eskalacji konfliktów. To musi być też wiedza personelu, żeby w sytuacjach, które potencjalnie byłyby konfliktowe, żeby się potrafić zdiagnozować tą sytuację, co oczywiście zależnie od sytuacji może być trudne, ale przede wszystkim też i ta nieuchronność sankcji, która jest za tego rodzaju agresję kierowaną do personelu, wydaje mi się, że jest czynnikiem istotnym i tutaj ostatnie zmiany przepisów prawa rzeczywiście podnoszą trochę to bezpieczeństwo, dlatego że właśnie nieuchronność sankcji i jego surowość to jest coś, co bezwzględnie wpływa na niejednokrotnie na tą decyzję, żeby jednak ręki na ratownika nie podnosić.

Nie wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczymy Fedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ w wagonie prawie siadł na mysz bagatem. No to się jeszcze łapię w normach, ale co świat zrobił teraz, to dla mnie prawdziwa chłosta. Jadę na uczelnię, myślę sobie, zwykła środa. I nagle ją dostrzegam, cholera, znowu ona. I widzę, że nie tylko ja widzę jej postać. Stoimy sobie we trzech i co nam rodzi po twarz? To, że przed nią także stoi jakiś człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju. Jak

istotny. Kiedyś sztandary, dziś płótno torby. Widzę wszędzie, jak prawdę głoszą. Czasem to bonmot, czasem to osąd. Mój przekaz w tłumie, pierwszy istotny. Kiedyś sztandary, dziś płótno torby.

przeszły do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

Madryt, Oslo, Paryż, lecę teraz, myślę o istocie sprawy. To ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad. Więc taki finisz, dla świata jest ta runda. A wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje. Widzę je wszędzie, jak prawdę głoszą. Czasem to bon mot, czasem to osąd. Mój przekaz w tłumie?

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Hałas w środowisku narasta, ponieważ przybywa, i to bardzo szybko, urządzeń, którymi ten hałas można wytwarzać. Możemy powiedzieć z całkowitą pewnością, że żyjemy w najgłośniejszych czasach w historii, ponieważ nigdy dotychczas ludzie nie mieli aż tak wielu urządzeń, maszyn, czy też rzeczy służących rozrywce, które hałas generują. Niestety to ma bardzo konkretne przełożenie na to, jak ludzie się czują, jaką oni mają wydajność, jakie oni mają w ogóle możliwości w życiu. Dlatego, że hałas odbiera możliwości na przykład przez to, że jesteśmy mniej wydajni, jesteśmy bardziej zestresowani, jesteśmy ciągle niewyspani, ciągle nie mamy na coś siły. To się przekłada na bardzo wiele aspektów życia.
2: W trakcie ewolucji naszego organizmu wykształciły się mechanizmy obronne, które między innymi były skierowane w tym kierunku, żeby reagować szybko i sprawnie na zagrożenie zewnętrzne. Jednym z takich elementów w toku naszej ewolucji były gwałtowne hałasy, dźwięki, ryk dużego zwierzęcia. Reakcją na takie zjawisko jest coś, co nazywa się reakcją walki, walcz lub uciekaj. Czyli nasz organizm mobilizuje się do tego, aby zachować się przy życiu. Stały wzrost ciśnienia krwi, stałe napięcie mięśniowe prowadzi do tego, że powstaje nadciśnienie, choroby serca, inne choroby układu naczyniowego. Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje to, że jesteśmy cały czas zmęczeni.
1: Z hałasem można walczyć i można to robić na różne sposoby. Podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że warto walczyć razem. Jest regułą, że tam, gdzie ludzie zrzeszają się, gdzie jest grupa, te sprawy są rozwiązywane znacznie szybciej, znacznie prościej niż wtedy, kiedy walczy pojedyncza osoba. Dlatego jeżeli tylko jest taka możliwość, to na przykład możemy opisać nasz problem, oznaczyć go na mapie problemu z hałasem. To jest aplikacja, która służy właśnie do tego, żeby oznaczać problemy, żeby znajdywać innych, którzy borykają się z tymi samymi problemami w tym samym miejscu. I po zebraniu grupy należy przyjść do działania. Musimy przede wszystkim stwierdzić, gdzie się należy udać z danym problemem z hałasem, a następnie to zrobić. Jeżeli ta ścieżka okaże się nieskuteczna i organy, które są powołane do tego, aby chronić ludzi przed hałasem, nie zadziałają poprawnie, zawsze zostaje jeszcze ścieżka sprawy karnej, która jest prostszą wersją sprawy sądowej i ona jest bezpłatna. I jeżeli z kolei ta forma nie zadziała, to jeszcze na koniec pozostaje sprawa cywilna. Na drodze cywilnej także można dochodzić tego swojego prawa do spokoju, ponieważ tak generalnie mamy prawo do spokoju, do ciszy we własnych czterech ścianach, a bierze się ono z tego, że hałas wpływa na zdrowie bardzo intensywnie i tak po prostu jest zakazane stwarzanie warunków, które innym ludziom psują zdrowie.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Z tej strony Mateusz Gędek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Marek Żońca, FSC w Polsce. Lasy są najbardziej zróżnicowanym ekosystemem lądowym na Ziemi. 80% gatunków roślin i zwierząt lądowych mieszka na terenie lasów. Lasy przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych. Ograniczają wahania temperatur, wspomagają pochłanianie dwutlenku węgla, są swoistą fabryką tlenu. Lasy pełnią bardzo ważne funkcje w retencji wody, przez co przyczyniają się do ograniczania powodzi. Lasy pełnią również funkcje społeczne. Są miejscem rekreacji, miejscem edukacji, ale również miejscem pracy. Poprawiają stan psychiczny i fizyczny naszego zdrowia. Nie zapominajmy również o produkcyjnej funkcji lasów. Lasy są źródłem odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Drewno jako surowiec odnawialny jest wykorzystywane w przemyśle papierniczym, meblarskim, ale również konstrukcyjnym. Służy nam wszystkim. Lasy przyczyniają się do ograniczania skutków zmian klimatu, retencjonują wodę, przy czym przyczyniają się również do ograniczania powodzi. Pamiętajmy również o funkcji społecznej lasów. Lasy są miejscem rekreacji, są miejscem edukacji, ale też miejscem pracy dla wielu ludzi. Trzeba pamiętać również o tym, że lasy pełnią funkcję produkcyjną. Drewno jest materiałem odnawialnym, który jest potrzebny w przemyśle zarówno meblarskim, papierniczym, jak i przemyśle konstrukcyjnym, budowlanym. Z drewna korzystamy wszyscy.
4: Karolina Tymorek, FSC Polska. Wszyscy korzystamy na co dzień z produktów z drewna i papieru. Certyfikat FSC na takich produktach oznacza, że wykonane one zostały z surowców pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Certyfikowane lasy to takie lasy, w których zarządzanie jest korzystne dla społeczności lokalnych i dla pracowników leśnych, jednocześnie jest chroniona przyroda i jest to zarządzanie opłacalne ekonomicznie. Wdrażanie tych wysokich standardów FSC przez zarządcę lasu jest weryfikowane podczas niezależnych audytów, które odbywają się co roku. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w takim audycie jako obserwator. Ponadto publikujemy szczegółowe raporty z audytów. Wszystko to, aby zwiększyć transparentność całego procesu certyfikacji. Jako organizacja FSC podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony lasów i promocji tej ochrony. Jednym z takich działań jest coroczna akcja Tydzień Lasów FSC.
5: Michał Kotarski, FSC Polska. Celem Tygodnia Lasów FSC jest podnoszenie świadomości konsumentów i biznesu oraz inspirowanie do działań, które pomagają chronić lasy. Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję, która w tym roku będzie się odbywać od 21 do 27 września. Co roku w naszej akcji bierze bardzo licznie udział duża grupa firm, które posiadają certyfikat lub licencję FSC i są to zarówno małe firmy rodzinne, jak i duże sieci handlowe. Uczestnicy podczas kampanii korzystają z materiałów informacyjnych przygotowanych przez FSC, ale inicjują też wiele własnych działań. Na przykład w zeszłym roku zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, a także wspólne akcje sadzenia drzew czy sprzątania lasów. Jednym z działań, do których chcemy zachęcić w trakcie kampanii, jest wybieranie produktów z certyfikatem FSC. Etykieta FSC znajduje się na tysiącach produktów, z których korzystamy na co dzień. Na meblach, na opakowaniach, ale też na instrumentach muzycznych, a nawet oponach. Chcemy uświadomić konsumentom, że ich codzienne małe decyzje mają znaczenie dla planety, a wybieranie produktów z certyfikatem FSC pomaga chronić lasy i ludzi z nimi związanych.

It's a tragedy. I'll get it, Jackson.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

przecinał oczy. Jest nią po kociołbach, trąbiąc pędzi pogotowie, to pod trzynastym powiesił się fryzjer.

świat się zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie, świat zmieni się. Bo świat się zmienia, a świat się zmienia. Czy tego chcesz, czy nie, świat zmieni się.

takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość, nie zostawaj sam, nie słuchaj płyt.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Cześć, tu Staszek Plewniak
2: i Michał Salamon.
1: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy radia Praga.pl.

0: Dobry, drodzy słuchacze, jak co tydzień słuchacie Zmierz się z tym na antenie Radia Praga i od razu bez zbędnych ceregieli przechodzimy do naszego pierwszego gościa, którym jest Marek Nadstawny, szef i założyciel kompanii informatycznej. Dzień dobry, panie Marku.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie Marku, no nie od dzisiaj wiadomo, że coraz więcej firm przerzuca się na home office, coraz więcej pracowników nie jest obecnych w biurze codziennie, tak, tylko pracuje z domu, no a wszystkimi plikami, wszystkimi danymi dostępnymi w firmie na serwerach trzeba się dzielić. I tu pojawia się zasadnicze pytanie: od czego zacząć, jakie zadać pytania i jak dobrze rozpocząć proces wyboru dostawcy chmury?
1: No właśnie, podstawowe pytanie to jest w takiej sytuacji, jak pracujemy, ilu nas pracuje, jak dużo rzeczy współdzielimy, ile osób pracuje samodzielnie, a ile osób pracuje w grupie, co w tej grupie jest przetwarzane, jakiego typu to są dane, czy to są większe pliki, czy mniejsze pliki, czy to są bardziej dokumenty, czy to są na przykład obrazy, wideo, bo inaczej pracuje agencja reklamowa, inaczej pracuje kancelaria prawna. Używają zupełnie innego oprogramowania, tak? Kancelaria prawna będzie pracowała głównie w Wordzie, będą tworzyć pisma, agencja będzie pracowała na plikach graficznych, na przykład, tak? Więc tutaj sobie musimy też odpowiedzieć właśnie, co to będą za dane. No i musimy wybrać dostawcę, który zapewni nam możliwość jak największej jakby koordynacji tej pracy i możliwości pracy grupowej, no chyba że właśnie tej grupowej pracy nie ma, bo to też się zdarza czasami. Z firma składająca się wyłącznie z samodzielnych specjalistów, tak, no to wtedy może być troszeczkę inna sytuacja. Większość dostawców usług, takich typowo biurowych chmur, nazwijmy to, czyli takich tak zwanych SaaS-ów, Software as a Service, tak, czyli no mogę tu podać przykład dwóch wiodących, myślę, że każdy zna. Jeden jest od Google, a drugi jest od Microsoftu, tak? Natomiast takich dostawców jest więcej. Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy posiadają w swoim portfolio aplikacje, które są nam potrzebne. Jeżeli pracujemy na plikach, będziemy potrzebowali czegoś, co nam będzie pozwalało te pliki przechowywać, ale również pytanie, czy będziemy pracować jednocześnie w tym samym momencie w kilka osób na tym samym pliku. Drugie ważne pytanie, czy potrzebujemy pełnych desktopowych aplikacji typu Word, Excel? Bo jeśli tak, idziemy w stronę Microsoftu. Jeśli nie, możemy iść w stronę Google'a na przykład, który oferuje to oprogramowanie w przeglądarce. Kolejne pytanie, na które sobie musimy odpowiedzieć i które właściwie jest jednym z ważniejszych, a które mało sobie kto zadaje, to jest: jaki poziom bezpieczeństwa nas interesuje i czy my chcemy tylko sobie wrzucić plik do obróbki, czy może jednak chcielibyśmy, żeby ta nasza chmura oferowała nam jakiś solidny poziom zabezpieczeń? O co chodzi? Mogą się zdarzyć sytuacje, w których wystarcza nam, że ktoś wrzuci na jakikolwiek serwer w chmurze jakiś plik, ktoś drugi go sobie pobierze, pracują lokalnie, a może być taka sytuacja, że cała praca odbywa się online, cała praca odbywa się grupowo, zbiorowo i wszystkie dane firmowe są przechowywane w tej chmurze. I jeśli to jest ten drugi scenariusz, to pamiętajmy, że gdzieś na tych serwerach na świecie u obcego dostawcy znajdują się wszystkie nasze rzeczy. To nie są tylko bieżące pliki z ofertą albo kalkulacją ceny, nie wiem, deski tarasowej dla wykonawcy jakiegoś budowlanego, tylko to bardzo często są też tajemnice przedsiębiorstwa, bardzo często to są dane osobowe, bardzo często to są rzeczy, do których ochrony albo zobowiązuje nas ustawa, na przykład całe RODO, tak, w całej Europie obowiązuje, chociaż oczywiście w każdym kraju są różne rozporządzenia do tego, Albo my sami czujemy, że są to pewne nasze drogie nam tajemnice, które niekoniecznie chcielibyśmy, aby na przykład wyciekły lub zostały zniszczone i tak dalej. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki poziom bezpieczeństwa, i teraz każda z tych usług będzie miała inny. Oczywiście polecam tutaj skonsultować się z kimś po prostu, kto się na tym zna. My jako kompania informatyczna robimy oczywiście takie usługi konsultacyjne, ale to nie musimy być my. Wystarczy porozmawiać z kimś, kto wdraża takie chmury, z kimkolwiek. To może być nawet lokalny pracownik informatyk etatowy, tak, jeżeli ma takie kompetencje i ma taką wiedzę, ale nie podejmować tej decyzji wyłącznie na podstawie ceny czy na podstawie tego, że podoba mi się bardziej layout któregoś z tych producentów, tylko naprawdę porozmawiać o potrzebach, porozmawiać o bezpieczeństwie, które jest dzisiaj bardzo kluczowe. No i jest jeszcze jeden aspekt. Kwestia zarządzania tym, bo to też nie zawsze się bierze pod uwagę. Powinniśmy też dobierać rozwiązania w taki sposób, żeby nasze IT potrafiło, czyli miało odpowiednie kompetencje, ale też mogło w bezpieczny, prosty i szybki sposób tym zarządzać. Podam przykład, oczywiście bez wymieniania nazw, bo nie chciałbym na antenie faworyzować którejkolwiek ze stron, ale niektóre z tych usług wyrosły jakby na bazie czegoś, co istniało wcześniej jako systemy biznesowe, a niektóre z nich powstały od zera, podczas gdy jeszcze te trzecie, inne, powstały na bazie usług dedykowanych pierwotnie klientom jakby niefirmowym, osobom prywatnym. I to powoduje, że sposób zarządzania tym środowiskiem jest różny. I dla przykładu, istnieją takie rzeczy, do których czasami się firmy zwracają do IT, proszę mi tam coś ustawić, coś skonfigurować według jakiegoś tam zalecenia lub polityki. I okazuje się, że w jednym z tych systemów da się to zrobić z poziomu administratora, z poziomu firmy IT, a w drugim z tych systemów jest tak, że trzeba się zalogować na konto każdego z użytkowników z osobna i to przeklikać u każdego użytkownika osobno. I jeżeli trafimy kogoś, kto zna te różnice, to będzie wiedział, że na przykład wykonanie tej samej czynności w jednym systemie zajmie 15 minut, w drugim zajmie 4 godziny, bo przeklikanie się przez każdego i tak dalej, prawda? I później mogą z tego wynikać różnice w cenie na przykład utrzymania obsługi informatycznej, czego się nie bierze pod uwagę, nie? Bo mówi się, a dobra, tutaj to jest trochę tańsze rozwiązanie. No tak, tylko później obsługa jest droższa. Na przykład, oczywiście to jest tylko jedna z możliwości, nie w każdej firmie musi występować, prawda? Kolejna sprawa, no to tak jak wspomniałem, czy jest potrzeba używania desktopowych aplikacji? Kolejna, poziom bezpieczeństwa, tak, to o czym mówiłem. No i kolejna, najmniej ważna, to są te potrzeby takie typu, może nawet nie potrzeby, tylko podoba mi się layout. I tutaj na przykład i jeden z tych producentów często wygrywa tym, że layout graficzny, cała obsługa tej chmury jest bliźniaczo podobna, właściwie identyczna dla zwykłego użytkownika, jak obsługa konta domowego, konta prywatnego. I ludzie często mówią, ok, idę w to, bo to już znamy, bo każdy ma w domu skrzynkę pocztową u tego jednego konkretnego dostawcy. Nazwy nie powiem, ale każdy się domyśla, w związku z czym pójdę w produkt tego producenta, bo nie będę musiał szkolić pracowników, oni już to znają, pracują na tym w domu, tak? Ale nie zawsze idźmy tą drogą. To jest często ślepy zaułek, bo później się okazuje właśnie, że pewne inne potrzeby, pewne inne rzeczy, które są konieczne, nie są do końca możliwe lub poziom bezpieczeństwa na przykład nie odpowiada polityce, którą w danej firmie mamy, lub poziom funkcjonalności gdzieś tam nie obsługuje. Więc najpierw badamy potrzeby, jak pracujemy, ile osób pracuje, jak z tego korzystamy, na jakich plikach, jakie są potrzeby pocztowe, czy są potrzeby korzystania z pełnych aplikacji. Analizujemy bezpieczeństwo, analizujemy polityki, W następnej kolejności analizujemy sobie koszty utrzymania i koszty obsługi i dopiero na końcu bierzemy pod uwagę, czy podoba nam się layout, tak? Ja bym tutaj polecał korzystanie z jednej z tych dwóch właśnie. Ale nie dlatego, że inne są złe, tylko dlatego, że tych dwóch producentów, o których wspomniałem na początku, aktualnie chyba gdzieś tam najbardziej popularnych, no oferują najlepszy poziom bezpieczeństwa, tak?
0: No właśnie przy tym poziomie bezpieczeństwa chciałbym się zatrzymać. Jakbyśmy tak mieli zrobić małe porównanie, gdyby miał Pan ocenić poziom zabezpieczeń takich rozwiązań oferowany powiedzmy 10-20 lat temu i teraz, jak to się wszystko zmienia, jak standardy zabezpieczenia właśnie takich serwerów i rozwiązań chmurowych zmieniły się na przestrzeni lat?
1: Zmieniły się bardzo. To jest przepaść. Do dzisiaj wiele firm ma ciągle pocztę na przykład na starych serwerach obsługujących protokół POP3, protokół IMAP. Uwierzytelniają się do tej poczty loginem i hasłem. Tak było przez lat 30 i tak było jeszcze do niedawna. Dostawcy, o których wspomniałem wcześniej, jeżeli chcielibyśmy umieścić tam również serwer pocztowy, co polecam, żeby również z pocztą wyjść do tego środowiska, oferują zupełnie inny poziom bezpieczeństwa. Tam już nie mamy login i hasło, tam już mamy uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Mamy dostęp warunkowy, czyli dostęp do poczty, ale nie tylko poczty, bo również całego środowiska, czyli wszystkich tych naszych plików, konwersacji, wszystkich naszych danych i wszystkiego, co tam sobie przechowujemy, a możliwości są duże, bo to są i planery, kalendarze, aplikacje do zarządzania projektami, do rysowania, do wielu, wielu różnych rzeczy, komunikacji również. To nie tylko pliki, prawda? U obu dostawców to nie są tylko pliki i poczta. Dostęp do tego na podstawie warunków, gdzie możemy określić, że dostęp do tych danych, między innymi na przykład pocztowych, uzyskiwać można wyłącznie z na przykład komputera firmowego, w jakiś tam sposób oznaczonego i sprawdzonego pod kątem zgodności. To nie jest możliwe u dostawców, którzy oferują rozwiązania sprzed 20 lat. To nie było możliwe 20 lat temu. Dzisiaj jest. Dlaczego to jest ważne? Dzisiaj funkcjonuje w sieci bardzo dużo tak zwanego phishingu, czyli prób wyłudzenia informacji. Najczęściej jest to próba wyłudzenia danych logowania poprzez przesłanie na przykład linku prowadzącego do fałszywej witryny logowania, do udającej, że ktoś nam udostępnił plik, udającej, że ktoś nam coś przesłał. Klikamy, podajemy login i hasło. Jeżeli podamy login i hasło, atakujący jest w posiadaniu danych niezbędnych do tego, żeby mógł wejść w naszą skrzynkę pocztową, na przykład skrzynkę pocztową. Jeżeli mamy uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wieloskładnikowe i tak dalej, to poza loginem i hasłem potrzebne jest jeszcze coś. To może być kod z aplikacji, to może być SMS, to może być potwierdzenie w aplikacji, to może być klucz sprzętowy. Ten ostatni jest najbardziej bezpieczny. SMS najmniej, tak, w tej chwili. Czyli nawet jeżeli wycieknie gdzieś nasz login i hasło, to i tak ktoś na tą skrzynkę nie wejdzie. I oczywiście specjaliści powiedzą, że przy ataku kierowanym, czyli tam, gdzie atakujący wie, kogo atakuje, odpowiednio się przygotował, wie, z kim ma do czynienia, wie, kogo chce podejść, taki istnieją sposoby na to, żeby to MFA obejść. Albo przez socjotechnikę jakoś wyłudzić informacje o tym kodzie z SMS-a, albo nie wiem, klonując kartę SIM, różne są metody, że można to MFA obejść. Natomiast jeżeli dołożymy do tego dostęp warunkowy, no to już tego nie obejdzie, bo dostęp nawet przy podaniu kodu z aplikacji czy klucza sprzętowego nadal możliwy jest tylko z konkretnego komputera, więc musiałby jeszcze nam ukraść komputer. No, w ten sposób wykluczamy, prawda? Ten poziom się zmienia. Dzisiaj dostawcy chmury dorzucają do pakietów biurowych cały szereg rozwiązań, na przykład do zarządzania urządzeniami, do zarządzania polityką komputerów, telefonów, tabletów, urządzeń mobilnych, ale nie tylko, bo też komputerów stacjonarnych, gdzie możemy ustawić, jaki komputer musi spełniać warunki, jakie musi mieć ustawienia, co użytkownik może, czego nie może robić, z jakich aplikacji może, z jakich nie może korzystać. I dopiero spełniając te warunki, wpuszcza nas do chmury. To jest dzisiaj to security, to jest to bezpieczeństwo. To jest to, co powiedziałem, tych dwóch dostawców nam to zapewni, pozostali różnie. Różnie, ale raczej nie bardzo, tak? Bo nie są to kompleksowe systemy. Tutaj mamy kompleksowość, tak? Więc podejście do tego bezpieczeństwa zmieniło się bardzo, ale nie wszyscy za tym nadążają. Więc wybierając chmurę, też pamiętajmy o tym, żeby o tym cyberbezpieczeństwie pomyśleć, bo to dzisiaj nie jest żart. Dzisiaj Polska jest w absolutnym top 5 na świecie, jeśli chodzi o ilość ataków. Według niektórych badań, według niektórych opracowań, nawet top of the top, po prostu na pierwszym miejscu, tak? Jeśli chodzi o ataki przeprowadzone na zlecenie innych państw. Taki był raport Microsoftu za zeszły rok. Zresztą chyba rozmawialiśmy o tym
0: Tak,
1: przy
0: jak
1: jakiejś
0: najbardziej, jak
1: ostatniej.
0: najbardziej.
1: Więc nie bagatelizujmy tych zagrożeń, tak?
0: Jasne. Właśnie do tego chciałem nawiązać, no ponieważ mieliśmy ostatnio w mediach dwie głośne informacje związane z cyberbezpieczeństwem.
1: Narodowe Centrum Badań i Odwoływań, tak.
0: Pierwsza z nich to były ćwiczenia wojsk cyberbezpieczeństwa, tak? Ochrony cyberprzestrzeni, no, gdzie można, mam nadzieję, wierzyć, że oni mają najlepsze możliwe, dostęp do najlepszych możliwych oprogramowań. No i druga sprawa, gdzie pojawiło się właśnie wiele pytań, chociażby o to, o czym Pan wspomniał, czyli wyłudzanie danych. No to była głośna zbiórka internetowa w trakcie kilkudniowego live'a, gdzie właśnie wiele osób w komentarzach, czy to pod artykułami na ten temat, czy pod samym live'em, negowało bezpieczeństwo i jakby ten aspekt właśnie udostępniania swoich danych w takich przypadkach. Więc no, jak najbardziej to nawet nie tyle dla pracownika czy przedsiębiorcy, dla każdego użytkownika jest to bardzo, bardzo ważny. Myślę, że w dzisiejszym świecie jeden z kluczowych aspektów funkcjonowania. Dlatego chciałbym prosić o takie kompendium, i tutaj możemy wejść, myślę, spokojnie w konkretne systemy, konkretne rozwiązania, żeby jak najbardziej uszczegółowić i dać taką pigułkę naszym słuchaczom, pigułkę wiedzy. W odpowiedzi na jedno pytanie: co dostawca chmury, rozwiązania serwerowego dla firmy powinien zaoferować nam, jako przedsiębiorcom, w zakresie cyberbezpieczeństwa, żebyśmy mogli spać spokojnie?
1: Co powinien zaoferować? To może zacznijmy jeszcze od czegoś takiego, że jeżeli w ogóle rozmawiamy o chmurze, no akurat rozmawialiśmy o takiej chmurze SaaS, czyli jakby typowo biurowe rozwiązania, gotowe, gdzie nie zarządza się już samym serwerem czy środowiskiem pod spodem, zarządza się tylko tymi dostępami, zabezpieczeniami, natomiast użytkownicy po prostu korzystają. Natomiast mamy jeszcze chmurę IaaS, Infrastructure as a Service, gdzie wykupujemy sobie wirtualne serwery, wirtualne maszyny, wirtualne sieci. Mamy jeszcze Platform as a Service, czyli platformę systemową, na której budujemy sobie swoje rozwiązania. Więc mamy dużo rodzajów, jakby tych usług chmurowych. Poruszyliśmy akurat temat jednych. Natomiast w każdym rodzaju usługi chmurowej inne te rzeczy będą kluczowe. Jeżeli mówimy o chmurze SaaS do użytku biurowego, takiej jak wspomniany wcześniej Google Workspace lub Microsoft 365, tutaj powinniśmy sobie przede wszystkim powiedzieć tak. Kluczowe jest to, żebyśmy poza możliwością przechowywania plików, również mogli w jakiś sposób zarządzać tym bezpieczeństwem. Kluczowe jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe, kluczowy jest dostęp warunkowy, kluczowa jest możliwość zarządzania, przepraszam, urządzeniami mobilnymi, czyli tak zwany system MDM. Kluczowe jest zarządzanie tożsamością użytkowników, czyli katalog po prostu z prawami dostępu, katalog z użytkownikami, ich członkostwem w grupach. To już są technikalia, prawda? Natomiast to jest też kluczowe, żeby coś takiego istniało. Na pewno bardzo ważne jest również to, jakie są możliwości przechowywania danych, zabezpieczenia się przed ich wyciekiem, czyli na przykład, czy system oferuje tak zwane DLP. To jest zapobieganie wyciekom informacji. System rozpoznaje, jakiego typu dane próbujemy udostępnić na zewnątrz, i jeżeli na przykład rozpozna tam dane osobowe, typu PESEL, numer paszportu czy coś, może to zablokować lub zezwolić na udostępnienie na zewnątrz, tylko jeśli na przykład kierownik danej osoby potwierdzi. Więc zastanówmy się, czy takie DLP istnieje. Zastanówmy się, czy system, który wybieramy, posiada możliwość szyfrowania dokumentów. Jeśli tak, to w jaki sposób? Klasyfikacja dokumentów. To jest taka kolejna rzecz, która jest ważna, tak? Czy możemy sobie klasyfikować dokumenty i powiedzieć sobie, ten dokument jest publiczny, a ten dokument jest ściśle tajny, tak? I czy możemy na podstawie klasyfikacji przydzielać jakieś tam poziomy szyfrowania czy bezpieczeństwa tych dokumentów? Odpowiedzmy sobie na te pytania. Ktoś powie, a czy to jest dla mnie ważne, czy to jest dla mnie konieczne? Być może nie wszystko, ale im więcej tych możliwości jest, tym łatwiej jest zbudować fajny, efektywny i niezbyt skomplikowany do zarządzania później system cyberbezpieczeństwa wokół tego. Bo to też jest ważne, żeby to działało, ale też żeby było jakby no łatwe w zmianach, łatwe w zarządzaniu. Żeby nie trzeba było kończyć 7 doktoratów, żeby później się tym posługiwać, tak? Tylko żeby nasz dział IT mógł się w tym odnajdować. Więc im więcej dostawca chmury daje takich rzeczy, tym lepiej. Natomiast jeśli chodzi o na przykład chmurę IaaS, Infrastructure as a Service, czyli tam, gdzie się kupuje serwery, maszyny wirtualne, sieci, czyli ten poziom niżej, prawda? Jakby w sensie, że bardziej tak niskopoziomowo, że już nie kupujemy aplikacji, tylko już kupujemy serwer i co sobie na nim postawimy, no to już jest nasza sprawa. Tutaj na ogół to, co może nam zaoferować dostawca, to jest dużo mniej, dlatego że to od nas zależy, co my na tym serwerze postawimy, sami go powinniśmy sobie zabezpieczyć, ale tutaj spójrzmy na przykład, czy dostawca oferuje backup takich maszyn, czy oferuje kopię zapasową, czy oferuje replikację do innego centrum danych. No bo istnieją tacy dostawcy chmury tej infrastrukturalnej, gdzie się kupuje wirtualne maszyny, którzy na przykład nie oferują backupu do innego data center. Okej, oferują jakiś backup na macierz dyskową, która stoi w tym samym data center, więc jeżeli tam wybuchnie pożar albo zaleje ich powódź, to te nasze serwery stracimy razem z tą kopią zapasową, tak? Więc ta kopia zapasowa jest dla nas bezużyteczna. Istnieją takie usługi chmurowe, gdzie na przykład mamy dane w jednym data center, a istnieją takie usługi, gdzie one domyślnie są na przykład dublowane między dwa regiony. No i tutaj, jeżeli spojrzymy sobie na to, co oferują najwięksi dostawcy chmury, w tej chwili to jest Amazon, Microsoft i Google, tak? To są najwięksi. W tej chwili, bo to się oczywiście zmienia, tam Chińczycy cały czas gonią, nie? To oni to oferują. I tam na przykład stawiając sobie wirtualny serwer, ja wiem, że ten mój wirtualny serwer, który pracuje sobie na przykład w centrum danych, no na przykład w Holandii, ja wiem, że jego kopia jest w Irlandii, tak? I że jeżeli by to, oczywiście ona nie jest dla mnie dostępna, to nie jest mój backup, że jak ja sobie skasuję maszynę albo coś tam, to ja sobie mogę z Irlandii go przywrócić, bo to nie tak działa, to działa na zasadzie replikacji jeden do jednego, że gdyby w Holandii doszło, nie wiem, do awarii prądu, do pożaru, do czegoś tam, do jakiegoś sabotażu, to w ciągu kilku sekund uruchamia się mój serwer w Irlandii jako jego kopia gdzie dane są zawsze aktualne, to jest replikacja jeden do jednego co kilkanaście sekund. Więc właściwie mam nieprzerwane działanie. Pytanie, czy chmura, której my dzisiaj używamy, która była tańsza, która była fajniejsza, która miała ładniejszą ofertę, pytanie, czy ona to oferuje. Bo ja wiem, że 90% dostawców chmury tego nie oferuje. No i pytanie, czy jesteśmy bezpieczni, mając wszystko w jednym data center, tak? Więc backupy, replikacja i tak zwana ciągłość działania, to się tak ładnie nazywa w tych wszystkich takich tam tych rozporządzeniach typu RODO, typu NIS-2, tak? Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i tak dalej, to się nazywa ładnie ciągłość działania, czyli jeżeli dojdzie do awarii, to ile ja czasu potrzebuję na to, żeby podnieść się do działania. No jeżeli to jest liczone w sekundach czy w minutach, to ok. Jeżeli to jest liczone w latach czy w miesiącach, to raczej słabo.
0: No raczej.
1: Nawet w dniach, to zależy jaka firma, ale no, raczej kiepawo.
0: Raczej słabo, to fakt. No cóż, jeden wniosek, jaki myślę, taki podstawowy, jaki możemy wyciągnąć z naszej dzisiejszej rozmowy, to cóż, no na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Także na tym bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie naszych danych, czy właśnie ciągłości funkcjonowania naszej firmy.
1: Zgadza się. Na tym nie warto oszczędzać absolutnie i przyglądajmy się, co nam oferuje dostawca. Co mamy, co możemy mieć, a co będziemy musieli sobie dokupić i zrobić we własnym zakresie. Bo może być też taka sytuacja, że wybierzemy tańszego dostawcę, który powie wprost, nie robię backupu, nie robię replikacji, nie zapewniam ciągłości działania do innego data center, ale możecie sobie Państwo wykupić w innym data center miejsce i sobie sami zróbcie tą replikację. I może się zdarzyć scenariusz, przy którym jest to dopuszczalne. A i tak jeszcze wyjdzie taniej na przykład niż wziąć to od dużego dostawcy, który zapewnia to w cenie. Przeliczmy to, ale pamiętajmy o tym, żeby to mieć. Bo co się to już nie jest serwer u nas. To nie jest taka sytuacja, że przyjdzie informatyk, wykręci dysk, wsadzi do innego i może to gdzieś ruszy. Nie, to już jest gdzieś daleko od nas i my musimy zawierzyć pewnym automatom. Chwała Bogu, że tak jest, bo nie jesteśmy zależni od człowieka, robią to wielkie systemy, wielkie firmy, które to automatyzują, fajnie, to wszystko działa szybciej, ale też zmieńmy myślenie, bo to nie jest już dzisiaj przy chmurze takie samo podejście. Ktoś powie, a ja, kiedyś mi się zepsuł serwer, przyjechał tutaj informatyk, postawił w godzinę. No przyjechał, ale do Holandii, do data center nikt nie pojedzie. Musimy zapewnić, wcześniej pomyśleć o tym, że trzeba tam mieć replikację, że trzeba mieć właśnie lustrzane odbicie, tak, tych naszych systemów.
0: No tak, raczej o wycieczkę do Holandii ciężej niż połączenie zdalne z biurem.
1: Przede wszystkim nikt nas tam nie wpuści. Nie?
0: No właśnie, przede wszystkim. Cóż, panie Marku, no mam wrażenie, że jeszcze mamy bardzo dużo wątków do omówienia. No na dzień dzisiejszy niestety musimy powoli kończyć naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję za wszystkie informacje. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom trochę to otworzyło oczy na to, jak ważnym zagadnieniem jest cyberbezpieczeństwo i odpowiedni dobór usług do naszych potrzeb. Na ten moment cóż, dziękuję panu bardzo za rozmowę i życzę miłego popołudnia.
1: Dziękuję również wzajemnie.

0: Drodzy słuchacze, teraz czas na naszą drugą dzisiaj rozmowę. Moim i waszym gościem jest Agnieszka Wzorek, założycielka nietypowego, o czym się zaraz przekonacie, biura podróży Pleasure Travel, o wiele mówiącej nazwie Pleasure Travel. Dzień dobry, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry, cześć. Cześć Wam wszystkim.
0: Pani Agnieszko, właśnie nietypowe. Co wyróżnia organizowane przez panią wyjazdy? Dla kogo są to wyjazdy, do kogo są adresowane? I może niech nam pani się pochwali, dokąd miała pani okazję już zabrać swoich gości.
1: Tak, nietypowe i też może być dla osób, które mają już pewne wymagania. Dla osób, które widziały dużo, dla osób, które chcą zobaczyć dużo. No i szukają takich nieoczywistych atrakcji. Także pleasure travel, jak sama nazwa mówi, pleasure, czyli przyjemność. Wyciągnęłam wszystko, co przyjemne z mojego kilkunastoletniego doświadczenia w turystyce dla różnych biur podróży, różnych organizacji, różnych klientów. Wiedziałam, co nie jest przyjemne, co nie powinno być na takich wycieczkach, a czego klient poszukuje. Więc moje wyjazdy na pewno nie są dla osób, które chcą wsiąść do czartera razem z innymi kilkuset osobami i polecieć w jedno miejsce i tydzień leżeć na plaży. W zamkniętym ośrodku, jak ja to nazywam, trochę tak, ten kurort, gdzie przeważnie poza hotelem często nic nie widzimy, i później tak te osoby porównują, jaki jest hotel tu i tu. U mnie jest tak. Po pierwsze, grupa jest mała. Jedziemy w miejsca, gdzie nie jadą masy. Jedziemy też w terminie, kiedy masy nie jadą. Czyli unikamy kolejek, unikamy tłumów, unikamy się przyciskania. Mamy te jakby atrakcje dostępne tylko dla nas. No i przez to, że to są to wyszukane atrakcje, to też nie powtarzamy schematów innych biur podróży, tylko zawsze w każdym kraju, którym bierzemy, powiedzmy, na tapetę, wyszukujemy takich miejsc atrakcyjnych, gdzie nawet często dużym autokarem dojechać nie można. To jest jedno, atrakcje. Drugie, gdzie śpimy, jak jeździmy, co jemy. Każdy ten element, który nieraz w biurach podróży jest pomijany jako taka baza, że musi być po prostu, klient musi być wypoczęty, najedzony i przetransportowany, to my już z tych elementów jakby robimy element wycieczki. Czyli po pierwsze podróżujemy w małych grupach komfortowo, bez korków, bez tłumów. Jemy, nie jemy masowo, tylko wybieramy małe restauracyjki, lokalne specjalności, lokalne produkty, jakieś ciekawostki. Często na udział pesto genovese. Jest to też taka atrakcja, a jeszcze można ze sobą wziąć moździerz, jeżeli ktoś będzie chciał. Kolejne hotele, które są ważne, butikowe, małe, w dobrych lokalizacjach albo taki hotel z duszą.

0: Na naszych wycieczkach też nie jemy na masowej stołówce. Mamy lokalne knajpki, restauracyjki, gdzie często dania nam podawane nawet są szykowane przez właściciela, czy jego mammę, jak to we Włoszech często bywa. Jemy też przede wszystkim lokalne produkty. Często też sami je. Z nich wytwarzamy lokalne potrawy, jak na przykład w Ligurii sami tworzymy pesto genovese, czyli sami składamy bazylię do moździerza marmurowego, a jako pamiątkę do domu taki moździerz można sobie zabrać. Także w każdym miejscu wyszukujemy czegoś takiego, takiej autentycznej, prawdziwej atrakcji. No i jakby zachęcamy uczestników też do czynnego udziału w tym poznawania miejsca poprzez takie właśnie przeżycia, doświadczenia.
1: No
0: Czyli
1: właśnie.
0: mamy kuchnię, mamy, tak.
1: Proszę, proszę.
0: Proszę, mamy kuchnię, mamy, a jeszcze właśnie mamy transport, już mówiłam, że w małych grupach, małymi busikami, albo jeepami, albo co tam jest dostępne, ale na pewno nie autokarami wielkimi, przemieszczamy się, co jemy. Powiedziałam, co pijemy, to też jeszcze często degustacje lokalnych trunków, jeżeli są, to takie organizujemy. A śpimy też w hotelach, nie w wielkich resortach masowych, tylko często w małych, butikowych hotelach. Często, gdzie można z właścicielem czy właścicielką porozmawiać, albo są jakieś wyjątkowo ciekawe pod względem formy, designu. Także coś ten hotel, ten miejsce, gdzie śpimy, spędzamy noclegi, musi nam dodatkowo zaoferować.
1: Jasne, no widzi Pani, już Pani po części odpowiedziała, nawet dużej części odpowiedziała na moje następne pytanie, które miałem zadać o właśnie przewagę. Dlaczego pojechać na wyjazd z Panią, a nie na jakieś pięciogwiazdkowe all inclusive? No ale tak jak Pani wspomniała, tutaj właśnie te małe grupy, kameralne miejsca, własny transport, własne tempo, no jak najbardziej to przemawia. Czy coś jeszcze? Czy na przykład możemy u Pani zorganizować jakieś wyjazdy tematyczne?
0: Jak najbardziej. Organizujemy wyjazdy tematyczne, też związane z aktualnymi wydarzeniami, czyli na przykład kończą się zdjęcia filmowe w danym miejscu, jak na przykład było to na Malcie, gdzie podążaliśmy po miejscach związanych z grą o tron. Tutaj natomiast mamy, teraz natomiast mamy wycieczkę, którą będziemy podążać nie po raz pierwszy śladami mody. W Mediolanie czy w Paryżu już takie wycieczki organizowaliśmy. W Paryżu było to śladami Coco Chanel. Natomiast teraz no, głośny film, druga część, Diabeł ubiera się u Prady. Pierwsza część była w Paryżu, druga część jest w Mediolanie, a więc idealna okazja, aby sobie te miejsca przypomnieć. Także już niedługo tam jedziemy i tak jak Miranda i tam bohaterzy filmu będziemy przemierzać. Fajnie by było też stworzyć grupę, która by spała w tym miejscu, gdzie Miranda przyjeżdża. Wiesz, taką zwierzęmy. To było Palazzo Parigi chyba.
1: No, myślę,
0: Ale
1: że
0: inne miejscówki też mamy.
1: Są na to duże, duże szanse, zwłaszcza biorąc pod uwagę, tak jak Pani wspomniała, popularność drugiej części filmu, która aktualnie jest w kinach. No dobrze, wrócę na chwilę, nawiążę do swojego pierwszego pytania i wiem, że trochę włożę kij w mrowisko, no niestety muszę o to zapytać. Jak by mogła Pani nam opisać kilka zrealizowanych przez siebie do tej pory wyjazdów, powiedzmy jakiś wyjazd europejski, jakąś egzotykę. I przy okazji, jakby nam Pani mogła uchylić rąbka tajemnicy, gdybyśmy chcieli wybrać się na taki wyjazd, to mniej więcej z jakimi kosztami musimy się liczyć, bo na pewno dla naszych słuchaczy będzie to dość ważna informacja.
0: Dlatego właśnie wspomniałam o tej miejscówce do spania, tam gdzie szefowa runwaya, czyli to, co odgrywa rolę Vogue'a, największego światowego spała, ale dlaczego nie? My jesteśmy gotowi, żeby zorganizować noclegi też w takich miejscach, ale niekoniecznie. Możemy też wybierać inne. A jeżeli chodzi o wyjazdy zrealizowane, były, tak powiem, w różnych miejscach, w różnych poziomach aktywności też fizycznej, bo były wyjazdy trekkingowe, gdzie w tym przypadku, tak powiem, hotel jest mniej ważny. Wiadomo, musi być komfortowy, musi być w dobrej lokalizacji. Natomiast sam sobie nie, bo opuszczamy go rano, wracamy wieczorem, więc też no, bez sensu wydawać duże pieniądze na takie miejsca, w których nie spędzamy czasu. Także wszystko bierzemy pod uwagę. Z wyjazdów zrealizowanych były i kulinarne, i trekkingowe, i degustacyjne, i typowo do zwiedzania. Takie, gdzie mieliśmy kilka miejsc do odwiedzenia. Jeżeli mamy wyjazdy takie dalsze, różne tropikalne, nietropikalne rejony, zawsze jest dużo też przyrody. Zawsze wchodzimy w jakieś, oczywiście zawsze bezpiecznie, z lokalnym przewodnikiem, który nas poprowadzi przez dżunglę i z niej wyjdziemy. Także zawsze wszystko jest komfortowo, bezpiecznie. I też nawiązujemy kontakt z lokalną społecznością. To jest jeszcze dla nas ważne, aby tych ludzi nie odcinać od tego, co zwiedzamy, bo jakby nie było, no też ludzie tworzą miejsce. Też grupa, z którą zwiedzamy, tworzy tę wycieczkę, dlatego też fajnie, że my dobieramy, staramy się dobierać osoby z podobnymi zainteresowaniami, także które się odnajdują w swoim towarzystwie. No i też fajnie poznajemy lokalne kultury, ale nie poprzez, nie wiem, widowisko, jak lokalsi odgrywają przed nami jakieś scenki, tańczą czy coś, tylko na przykład idziemy jeść razem z nimi do ich restauracji, tak? Wiemy się tak wtopić w ich społeczność. Wiadomo, że to jest ciężko, no ale nie, staramy się, żeby to nie było jakieś takie dla nich sztuczne, wymuszone, tylko właśnie, aby tą taką otwartość. Poprzez też no, spore doświadczenie, otwartość na ludzi i tak dalej. Jeżeli chodzi o cenę takiego wyjazdu, też już tak średnią wyliczałam, znaczy mniej, więcej, nie jest mniej raczej, ale więcej niż 1000 zł dziennie, tak pokalkulujmy. I w tym wiadomo, że ten pakiet cały można stworzyć sobie przed wyjazdem, można go kompletować podczas wyjazdu. Właśnie ta mała grupa daje nam tą elastyczność, że nie trzeba się decydować od razu na wszystko. Możemy później decydować, możemy też zrezygnować z czegoś, jeżeli nie chcemy, zmienić miejsce. Nie wymaga to, nie wiem, podpisu 50 osób, żeby coś dodać czy zamienić, tylko rozmowa przy kolacji tych kilku czy kilkunastu osób. No, ale mniej więcej tak ta cena wychodzi, trzeba kalkulować około 1000 zł dziennie. Porównywałam amerykańskie wycieczki, mają podobne ceny, tylko że z dolarem na końcu.
1: Jasne. Ja tutaj jeszcze dopytam. Mówimy zarówno o destynacjach europejskich, jak i egzotycznych typu, strzelam, Nowa Zelandia. Czy tutaj zachodzą jakieś różnice, duże różnice cenowe, jeżeli chodzi o takie wyjazdy?
0: Jeżeli chodzi o lot tutaj dochodzi. Lot
1: Jasne.
0: jest dużą ceną. No teraz zobaczymy, te ceny lotów się teraz zmieniają bardzo, chociaż do Mediolanu na już za kilka tygodni wyjazd śladami diabła ubiera się Prady, to jest kilkaset złotych przelot tam i z powrotem, więc nie skoczyły te ceny pomimo różnych tam spraw. Wiadomo jakich.
1: Jasne. W
0: Niepopularności filmu.
1: te wątki nie będziemy wchodzić. W końcu mamy się tutaj pławić w
0: Na nas
1: przyjemności, tak?
0: wpływają.
1: Dokładnie. Pani Agnieszko, na ten moment myślę, że zaciekawiliśmy naszych słuchaczy tematem. A do Was, drodzy słuchacze, taka jedna sugestia. Co prawda, mogły Wam się zrobić duże oczy, jak usłyszeliście o koszcie mniej więcej 1000 zł dziennie od osoby, ale pomyślcie z drugiej strony, jaki dostajecie wszechobecny luz i luksus właśnie za te parę złotych więcej. Możecie, myślę, przeżyć coś, czego zwykłe biuro podróży Wam nie zapewni, choćby najlepsze. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo w tym momencie za naszą rozmowę. Myślę, że do tematu jeszcze wrócimy w następnych odcinkach.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do wspólnych podróży.

0: Radio Praga.
1: Teraz, moi drodzy, co prawda wracamy do kraju, ale zostajemy w ciepłych, rozluźniających klimatach. No bo wraz z nadejściem cieplejszych dni, wiadomo, coraz częściej szukamy powodów, żeby po prostu wyjść z domu i spotkać się ze znajomymi. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak dziś bawią się 30-latkowie i czy ich podejście do rozrywki rzeczywiście tak się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat? O tym wszystkim opowie Mateusz Gocejna, ekspert z Hula Kula Rozrywkowego Centrum Miasta w Warszawie. Posłuchajmy.
2: Wraz z nadejściem cieplejszych dni coraz częściej szukamy powodów, żeby wyjść z domu i spotkać się z znajomymi. I w dzisiejszym odcinku właśnie porozmawiamy o tym, jak dziś bawią się 30-latkowie i czy ich podejście do rozrywki rzeczywiście się zmieniło. A moim rozmówcą jest pan Mateusz Gocejna, ekspert z Hula Kula Rozrywkowego Centrum Miasta w Warszawie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
3: Witam serdecznie, dzień dobry państwu. Cieszę się, że mamy przyjemność dzisiaj z panem i z państwem rozmawiać.
2: Panie Mateuszu, ja bym tak zaczął od tego, czy widzi pan, czy widzą w ogóle państwo i czy mają w ogóle takie wrażenie, czy obecni 30-latkowie dziś bawią się inaczej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu?
3: Obecnie mam wrażenie, że 30-latkowie bawią się dzisiaj bardziej świadomie niż jeszcze kilka lat temu. Kiedyś dominowały spontaniczne wyjścia, dzisiaj coraz częściej szukamy czegoś więcej, nie tylko samej imprezy, ale całego doświadczenia z nim związanego. Liczy się różnorodność, emocje i możliwość spędzania czasu na kilka sposobów w jednym miejscu. I tutaj na przykładzie Hula Kula widać to bardzo dobrze. Jest to przestrzeń, która daje nam wiele wrażeń w jednym miejscu. Możemy zagrać w kręgle, bilarda, skorzystać z karaoke roomu. Do tego dochodzą nam też imprezy tematyczne czy eventy firmowe. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie, a jedno wyjście zamienia się w pełne, różnorodne doświadczenie. To pokazuje, że dzisiejsza zabawa jest bardziej kompleksowa i dopasowana do stylu życia 30-latków, można tak to powiedzieć.
2: Czyli faktycznie teraz więcej osób, nie wiem, wychodzi z domu, żeby właśnie, nie wiem, spędzić czy u państwa, czy gdzieś indziej czas, czy na przykład, nie wiem, wychodzą z pracy i sobie właśnie szukają jakiegoś takiego miejsca na wieczorny wypad na przykład?
3: Tak, tylko z tego myślę, że są to jednak bardziej zaplanowane te wizyty niż takie wizyty, powiedząc kolokwialnie, na spontanie. No dzisiaj szukamy czegoś więcej, po prostu szukamy doświadczenia i mamy właśnie możliwość z tym spotkać się w Hula Kula i zaplanować sobie takie całe wyjście od A do Z.
2: Z czego to wynika? No bo jakby oczywiście w mediach jest głośno o tym, że technologie zmieniły nasz styl życia, że social media, jakby to nazwać, jesteśmy przybici do tego, nie wiem, czy do komputera, czy do ekranu telefonu i coraz mniej chce się wychodzić. No jednak widać ludzi, nie wiem, w Warszawie, którzy sobie wychodzą czy na schodki, czy do centrum, czy właśnie do państwa. Jak według pana ta technologia wpłynęła na to, jak się dziś bawimy i spędzamy czas?
3: Na pewno technologia ogromny ma wpływ na to, jak spędzamy ten czas wolny. Z jednej strony jesteśmy bardziej online niż kiedykolwiek, a z drugiej strony mimo wszystko oczekujemy, że taka rozrywka pomoże nam, będzie szybka, wygodna i intuicyjna. Widać to bardzo dobrze w praktyce, choćby na przykładzie naszego lokalu, że coraz więcej osób korzysta z rozwiązań samoobsługowych, zamawia jedzenie przez kody QR przy stoliku zamiast u kelnera, kupuje żetony do gier w żetoniarkach zamiast na recepcji, czy menu, czy cenniki sprawdza wcześniej online zamiast pytać obsługę na miejscu.

0: pokazuje to nam, że technologia nie tylko zmieniła nasze nawyki, ale też wpływa na oczekiwania naszych klientów, konsumentów. Chcemy mieć większą kontrolę nad swoim czasem i decydować to, jak spędzamy ten czas bez żadnych przestojów. Jednocześnie wszystko dzieje się równolegle z naszymi potrzebami dotyczącymi realnych doświadczeń, dlatego najlepiej sprawdzają się miejsca, które łączą ten świat cyfrowy z fizyczną rozrywką i kontaktem z innymi ludźmi. Jednocześnie cały czas wprowadzamy nowe rozwiązania, żeby każdy z naszych gości czuł się komfortowo i miał jak najprostszy dostęp do wszystkich atrakcji. Wcale myślimy o tym, jak usprawnić obsługę i łączyć tą technologię z bezpośrednią atmosferą na miejscu, tak żeby doświadczenie było najbardziej płynne i przyjemne.
1: Też jeśli chodzi o same rozrywki, bo chciałem dopytać się na samym początku, jakby co wybierają najczęściej goście u Państwa, ale zatrzymując się przy tej technologii, no to powiedział Pan o tym, że można wszystko zamówić przez telefon, zdalnie, jeśli tam na przykład jedzenie do stolika, ale też o tych grach, no bo na początku Pan wspomniał o tych kręglach, ale też rozumiem, że są takie pewnie gry mocniej, bardziej to, jakbym to nazwał, arcade'owe. Jakby to pan mógł właśnie opowiedzieć, co takie na miarę naszych czasów, że nie tylko tak najbardziej popularne, ale też takie nowoczesne są.
0: Tak, zgadza się. W samym naszym lokalu mamy 76 takich maszyn na strefie gier, z których mogą korzystać nasi goście. Mogą oni sobie właśnie wybrać atrakcje dopasowane pod ich potrzeby, a także ich humor, samopoczucie. Mają pełną dowolność w tym wyborze i po prostu przychodząc do nas, mają szeroki wachlarz możliwości takich gier.
1: Czyli każdy znajdzie coś tam dla siebie.
0: Zgadza się, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: To w takim razie, wracając do tego mojego pierwotnego pytania, co u Państwa, i zostajmy w tych, u tych 30-latków, co najczęściej wybierają goście? Czy to faktycznie tradycyjnie jest cały czas są kręgle, czy jednak coś innego ostatnio widzą Państwo, że przykuwa uwagę?
0: Najczęściej nasi goście wybierają dzisiaj różnorodność i łączenie kilku atrakcji naraz w trakcie jednego wyjścia. Dużą popularnością cieszą się u nas kręgle i bilard, które są naturalnym punktem spotkań i dają ten element rywalizacji, ale również nasi goście korzystają z karaoke roomów, szczególnie tutaj wychodząc w większych grupach znajomych. Do tego dochodzą imprezy tematyczne czy eventy firmowe, które przyciągają osoby szukające bardziej zorganizowanej formy rozrywki. W praktyce wygląda to tak, że jedno wyjście nie kończy się na jednej atrakcji. Nasi goście chcą spróbować kilku rzeczy naraz i spędzić ten czas w jak najbardziej dynamiczny sposób. Czyli tutaj łączą na przykład te kręgle z bilardem, czy ze strefą gier, czy z naszymi weekendowymi imprezami. Warto też dodać, że w sezonie letnim Hula Kula rozszerza swoją ofertę o przestrzeń plenerową. Dostępna jest zewnętrzna plaża, a nasi goście mogą uczestniczyć w ogniskach, co daje zupełnie inny, bardziej wakacyjny wymiar spędzania tego czasu.
1: Panie Mateuszu, tak z ciekawości, bo mi tak teraz przyszło, tak jak Pan opowiada o tym, czy dużo jest osób, które przychodzą pojedynczo, przychodzą do Państwa, czy najczęściej to są właśnie grupy osób, na przykład właśnie znajomi tam od 3 do więcej ilości osób?
0: Zazwyczaj właśnie spotykamy się z grupami znajomych, które do nas przychodzą, już planują to wyjście sobie wcześniej, ale też zdarzają się osoby, które przychodzą solo poznać nowe osoby, czy to porozmawiać w trakcie imprezy, ale jednak bardziej widujemy te grupy znajomych niż osoby solo.
1: Według Pana, z czego to może wynikać? Czy to nie, czy to jakaś potrzeba wspólnego grania, rywalizacja, czy po prostu bycia razem? Czego tak według Pana, z czego to właśnie wynika? Czy to potrzeba w obecnych czasach jakiegoś właśnie, nie wiem, socjalizowania się, czy jednak potrzebujemy się wyrwać i jednak rywalizować ze znajomymi?
0: Myślę, że ta potrzeba wynika przede wszystkim z tego, jak bardzo na co dzień funkcjonujemy dzisiaj indywidualnie i żyjemy w środowisku cyfrowym, pracujemy zdalnie, komunikujemy się online. To wszystko sprawia, że zaczyna nam brakować tych realnych emocji i bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, a takie wspólne granie, rywalizacja czy po prostu bycie razem daje nam coś, czego nie zastąpimy przed ekranem. czyli autentyczne reakcje, śmiech, energia naszej grupy. Dlatego właśnie dobrze sprawdzają się takie miejsca, które umożliwiają to w naturalny sposób. Widać to chociażby u nas, gdzie wszystkie aktywności integrują ludzi i przełamują nasze bariery, niezależnie od tego, czy właśnie jest to spotkanie grupy znajomych, czy właśnie wyjście firmowe, czy jakieś urodziny.
1: To na sam koniec, panie Mateuszu, czy według pana dziś jest ważniejsze jest samo po prostu wyjście i spotkanie się z znajomymi, czy jednak wyjście w jakimś celu? Czy ludzie na przykład, nie wiem, przychodzą do państwa tylko po prostu, żeby zagrać w kręgle i odbębnić, tak powiem brzydko, te 2 godziny, czy jednak przyjdą sobie na kręgle, może napiją się czegoś, może pobawią się, właśnie pójdą do karaoke? Jak to wygląda?
0: Myślę, że bardzo przyczyniła się do tego pandemia, która zmieniła nasze podejście do wychodzenia z domu i spędzania czasu wolnego. Przyzwyczailiśmy się do komfortu domowego, ale z drugiej strony zaczęliśmy doceniać te wspólne wyjścia i kontakt z ludźmi. Dziś rzadziej właśnie wychodzimy, jak to wcześniej wspomniałem, z rozpędu, a częściej robimy to w konkretnym celu. Chcemy, żeby ten czas był jakościowy i dawał nam realne przeżycia. Dlatego w siłę rosną na pewno takie miejsca, które oferują coś więcej niż tylko standardowe spotkanie przy stoliku, czy tak jak to pan wspomniał, kolokwialne odbębnienie 2 godzin. U nas widać to, że ludzie szukają różnych form spędzania czasu w jednym miejscu. Pokazuje to, że bardziej cenimy doświadczenia i chcemy maksymalnie wykorzystać ten czas poza domem. Spotkać się z naszymi znajomymi, porozmawiać, a także spędzić czas przy wspólnej rozgrywce.
1: Panie Mateuszu, tak zaczęliśmy od tych ciepłych dni i skończymy tymi ciepłymi dniami. Faktycznie teraz jest idealna pora, żeby się spotkać. Ludzie szukają takich miejsc i wydaje mi się, że Hula Hula jest idealnym właśnie tym miejscem, żeby się spotkać. I wydaje mi się, tak jak pan to powiedział, każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Tak, jeśli chodzi właśnie tutaj o sezon letni, rozszerzamy naszą ofertę o przestrzeń plenerową, gdzie mamy zewnętrzną plażę, więc też nasi goście mogą poczuć się, no jakby byli w środku miasta, ale na plaży poczuć ten wakacyjny klimat, a nie samą przestrzeń w środku.
1: Drodzy Państwo, moim rozmówcą był Mateusz Gocajna, ekspert z Hula Hula, rozrywkowego centrum miasta w Warszawie. Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeśli ktoś będzie szukał miejsca, aby spędzić miło czas i ciekawie na pewno w te dni, które jednak sprzyjają wyjścia z domu wreszcie, to zapraszamy właśnie do Hula Hula.
0: Dziękuję bardzo i serdecznie wszystkich zapraszam do Hula Hula.

0: I wracamy do trochę ważniejszych i poważniejszych przede wszystkim tematów. Drodzy słuchacze, już 20 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego, które mogą znacząco wpłynąć na rynek apartamentów na doby i mieszkań wynajmowanych turystom. Zmiany obejmą m.in. nowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości, kwestie rejestracji działalności oraz większą kontrolę nad ofertami publikowanymi w serwisach internetowych. Co dokładnie się zmieni? Kto będzie musiał dostosować się do nowych regulacji i jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie? O tym, a także o tym, jak nowe przepisy mogą wpłynąć na ceny i dostępność najmu krótkoterminowego, z adwokat Katarzyną Gabrysiak rozmawia Stanisław Wojtczak.
1: Witam Państwa. Dziś porozmawiamy z adwokat Katarzyną Gabrysiak na temat nowych przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego. Dzień dobry, Pani Katarzyno.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim.
1: 20 maja wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Co w praktyce zmienia się dla właścicieli mieszkań i apartamentów?
2: Celem uściślenia faktycznie 20 maja zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2024 na 1028 z 11 kwietnia 2024. Ale nie mamy jeszcze przepisów naszych krajowych, więc tu trzeba zwrócić uwagę na to, że zaczynają obowiązywać przepisy unijne, natomiast przepisów wykonawczych nadal nie ma. Są w tej chwili w Sejmie dwa konkurencyjne projekty ustaw, ale żaden jeszcze nie został przegłosowany. Co się zmienia? Przede wszystkim skończy się epoka tak zwanego anonimowego najmu na doby. Od 20 maja każdy lokal wynajmowany krótkoterminowo musi mieć unikalny numer identyfikacyjny, a numer ten musi być obecny i umieszczony w każdym ogłoszeniu, nieważne czy to jest Booking, OLX czy własna strona internetowa. No i platformy, które będą udostępniać lokale na krótki najem, będą tak zwanymi strażnikami systemu, czyli muszą weryfikować numery i usuwać oferty, które nie mają tych numerów. No i do tego dochodzi obowiązek przekazywania władzom danych o transakcjach, czyli liczbie nocy, stawkach i przychodach z tytułu wynajmu. Nadal nie ruszył nasz system rejestracji. Ustawa, tak jak wspomniałam, nie została uchwalona i jest to realny problem dla właścicieli, bo unijne przepisy zaczynają działać, a krajowej infrastruktury nie ma.
1: A dlaczego właściwie państwo decyduje się na większą kontrolę nad rynkiem najmu krótkoterminowego? Czy to jest przede wszystkim kwestia podatków, może bezpieczeństwa, czy po prostu walki z szarą strefą?
2: W mojej ocenie to jest splot kilku problemów, które usiłuje się rozwiązać tymi regulacjami. Pierwsze to jest ogólnoeuropejska tendencja do kontrolowania każdej formy aktywności biznesowej obywateli. Druga to problem tak zwany mieszkaniowy, czyli centra dużych miast atrakcyjnych turystycznie, jak Kraków, Gdańsk czy Wrocław, mają taki scenariusz, jaki miały miasta Europy Zachodniej, na przykład Barcelona, Lizbona czy Wenecja. Czyli atrakcyjne mieszkania w centrach miast są wykupowane przez inwestorów i przeznaczane pod najem krótkoterminowy. Powoduje to sukcesywny wzrost cen mieszkań, no i fakt, że mieszkańcy stali wyprowadzają się poza centra, bo nie stać ich już na zakup mieszkań w centrum. Trzeci problem, który jest rozwiązywany w mojej ocenie oczywiście, to jest interwencja państwa w rynek wspierający segment hotelarski. Hotel płaci VAT, ma kontrole sanitarne przeciwpożarowe, a apartamenty wynajmowane do tej pory takich obowiązków nie musiały spełniać. Jest to moim zdaniem ukłon w stronę hotelarzy, którym wykasuje się część konkurencji. No i czwarty to jest bezpieczeństwo i porządek w budynkach zamieszkania zbiorowego. Często dochodziły sygnały od mieszkańców budynków, w których znajdowały się lokale wynajmowane w najmie krótkoterminowym, o zakłóceniu ciszy nocnej, urządzaniu imprez i była też ciągła rotacja obcych ludzi, więc to ten problem też moim zdaniem został w tej chwili zaadresowany.
1: A na czym dokładnie będzie polegał obowiązek rejestracji obiektów przeznaczonych do najmu krótkoterminowego? Kogo obejmie i jakie dane trzeba będzie zgłaszać?
2: Kogo obejmie? W zasadzie wszystkich. Nie ma tutaj żadnych furtek, bo rejestracja będzie obowiązkowa dla każdej osoby fizycznej lub prawnej, oferującej lokal mieszkalny na pobyt do 30 dni, czyli mamy taki limit 30 dni w roku. Niezależnie od liczby transakcji w roku, nawet jedna rezerwacja równa się ten obowiązek i też niezależnie od kanału sprzedaży. Czyli mówiąc wprost, jeden weekend z gośćmi z Bookingu w roku i już jest obowiązek rejestracyjny. A generalnie najem krótkoterminowy, oczywiście w rozumieniu projektowanych polskich przepisów, które jeszcze nie są ustawą, to jest odpłatne udostępnienie umeblowanego lokalu lub domu na okres do 30 dni. I ta granica 30 dni jest kluczowa, bo klasyczny najem mieszkaniowy długoterminowy to jest najem na okres więcej niż miesiąc, więc on nie będzie podlegał tym obowiązkom. No a jakie dane trzeba zgłaszać? Według założeń projektu i samego rozporządzenia Unii Europejskiej, dane osobowe i kontaktowe właściciela, dokładny adres wynajmowanej nieruchomości i charakterystyka tego lokalu, standard, liczba miejsc noclegowych oraz inne istotne informacje. Okaże się, jak wejdzie ustawa. Na razie można powiedzieć, jest to projekt, więc wszystko się może zmienić. Wpis będzie dokonywany do gminnej ewidencji oraz w centralnym wykazie turystycznych obiektów noclegowych. A każdy obiekt, który dostanie takie zgłoszenie, zrobi, dostanie numer, który będzie indywidualnym numerem identyfikacyjnym obiektu. No, w projekcie pojawiają się też wymogi dodatkowe, na przykład oświadczenie, że lokal spełnia kryteria mieszkalne, regulamin obiektu, kto będzie osobą kontaktową praktycznie całodobową, 7 dni w tygodniu. I z czasem dojdą też wymogi przeciwpożarowe i sanitarne, ale w projekcie rządowym przewidziano dla nich 5-letni okres przejściowy.
1: To w takim razie jakie kary mogą grozić właścicielom, którzy nie zarejestrują swoich lokali lub będą działać poza nowym systemem?
2: Kara jest drakońska, bo jest to kara administracyjna, nie kara nakładana w trybie sądowym, tylko przez organ administracyjny, nawet do 50 tysięcy złotych. Za brak zgłoszenia będzie taka kara grozić i również za inne tak zwane naruszenia czy wykroczenia w stosunku do tej ustawy. Górna granica przewidziana w projekcie poselskim jest na te 50 tysięcy, ale ostatecznie wysokość będzie zależała od tego, co zostanie przez posłów uchwalone. Oprócz tego dodatkową, chyba większą karą, szczególnie przy dużych obiektach, będzie automatyczna eliminacja z rynku. Czyli platforma rezerwacyjna, która nie zweryfikuje numeru lub utrzyma ofertę bez niego, naraża się na własne sankcje, więc też musi usuwać oferty, które nie spełniają kryteriów. A w praktyce brak numeru równa się brak widoczności na platformach, równa się brak przychodu. Natomiast kolejną rzeczą, być może niedocenianą, to jest zwiększa się ekspozycja podatkowa, która będzie narastać wstecz. Skoro już od 1,5 roku zbierane są dane o transakcjach, organy podatkowe mają instrumenty, żeby sięgnąć po niezadeklarowane przychody za poprzednie okresy wraz z odsetkami. No i dodatkowo w grę będzie wchodzić odpowiedzialność karno-skarbowa za uszczuplenie. No i mamy jeszcze kolejny aspekt. W projekcie pojawia się rozwiązanie wymierzone tak zwaną złą prasę obiektów. Wspólnoty i spółdzielnie mogą zyskać możliwość wnioskowania o wykreślenie lokalu z rejestru po 3 udokumentowanych naruszeniach porządku lub bezpieczeństwa. Te 3 interwencje policji w jednym kwartale mogą komuś zakończyć biznes. To jest jeden z elementów projektu poselskiego, więc zobaczymy, czy zostanie uchwalony.
1: A czy te nowe regulacje mogą w praktyce oznaczać koniec takiego nieformalnego wynajmu mieszkań turystom?
2: W starym kształcie tak. Takich powodów, że pierwszy to jest problem techniczny. Platforma po prostu nie wystawi oferty bez ważnego numeru rejestracyjnego. Drugi to są dane. Krajowa Administracja Skarbowa już dzisiaj dostaje od platform typu Airbnb i Booking imienne raporty, a po 20 maja dojdą do tego jeszcze dane gminne i unijny punkt dostępu. Czy zniknie całkowicie taki nieformalny najem? Myślę, że nie, bo pojawią się próby obejścia, będą rezerwacje takie wśród znajomych, ogłoszenia na Facebooku o pożyczeniu mieszkania, kamuflowanie najmu krótkoterminowego jako długoterminowy. No, inwencja może być różna. Natomiast w mojej ocenie wszystkie te ścieżki są bardzo ryzykowne, bo w postępowaniach celem ustalenia, jaki to był najem, nie liczy się nazwa ogłoszenia, tylko to, co rzeczywiście zostało wynajęte i na jaki okres. Także realnym scenariuszem według mnie jest to, że rynek stanie się przejrzysty, ale droższy w obsłudze, a część drobnych właścicieli po prostu zrezygnuje z wynajmu z uwagi na liczne obowiązki i duże sankcje i wróci do najmu długoterminowego.
1: A co w takim razie w przypadku osób, które traktowały najem jako działalność prywatną? Czy tacy właściciele będą musieli przejść na działalność gospodarczą?
2: Sama ta rejestracja w nowym rejestrze to nie jest automatycznie obowiązek zakładania działalności gospodarczej, bo to nie jest wpis do CEIDG. ale polskie prawo podatkowe ma swoje własne kryteria, więc jeśli najem jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, fiskus może go zakwalifikować jako działalność gospodarczą, niezależnie od woli jego właściciela. Co się zmienia w nowych przepisach? Najem do 30 dni zostaje uznany za usługę hotelarską. To zwiększa istotnie ryzyko prowadzenia takiej działalności i że to też najprawdopodobniej zostanie potraktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce jedno mieszkanie wynajmowane okazjonalnie, najczęściej jako najem prywatny z ryczałtem, może przejść. Natomiast 2-3 mieszkania z aktywnym marketingiem prawdopodobnie będzie uznane za działalność gospodarczą i to najczęściej z obowiązkiem zapłaty podatku VAT.
1: Wspomniała Pani wcześniej, że nowe przepisy obejmą także te mieszkania, te oferty wystawiane na platformach rezerwacyjnych, takich jak Airbnb oraz Booking.com. Jaką w takim razie odpowiedzialność mogą ponosić właśnie te serwisy?
2: No, te serwisy będą takim strażnikiem wykonywania ustawy w pewnym zakresie. Są one drugim adresatem rozporządzenia obu właścicieli. Mają one główne obowiązki: weryfikowanie numerów rejestracyjnych, czyli sprawdzać, czy figurują dane obiekty w rejestrze. Mają obowiązek usuwać oferty bez numeru lub z fikcyjnym numerem. I co najważniejsze, raportować dane o transakcjach do jednolitego punktu dostępu, czyli do organów państwa. Sankcje wobec tych platform też będą realne, bo państwa członkowskie muszą ustanowić kary skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W skrajnych wypadkach mogą ograniczyć w działaniu na rynku krajowym. W projekcie ustaw tam jest też kara tak zwana administracyjna do 50 tysięcy złotych. Tak więc myślę, że jeśli ten projekt w tym kształcie zostanie uchwalony, to portale będą bardzo skrupulatnie przestrzegać tych przepisów, żeby nie narazić się na sankcje.
1: Pani Katarzyno, bardzo Pani dziękuję za interesującą rozmowę. Moim gościem była adwokat Katarzyna Gabrysiak. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: podcast. Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Praga, poniedziałek, maj. Miasto trochę już opadło po dzisiejszym dniu, ale nie do końca. I my dzisiaj spotykamy się, mam gościa, gościnię, którą za chwilę przedstawię, ale dzisiejszego wieczoru weźmiemy na warsztat, na słowa, kolejną historię, która oscyluje wokół emocji, wokół muzyki, wokół sztuki i wokół człowieka. I ten pretekst jest chyba najbardziej istotny i najbardziej wdzięczny do tego, żeby poruszyć ten temat, no bo o człowieku z różnej strony i z wielu perspektyw można rozmawiać. My widzimy się z moją gościnią ponownie i minął, tak jak przed chwilą wspominałyśmy, prawie rok od naszego ostatniego spotkania tutaj w tym samym miejscu. Freska, czyli Aleksandra Hałat. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Fajnie, że jesteś.
1: Cześć, cześć. Witam wszystkich.
0: I ja już was wprowadzam w nasze spotkanie, bo my spotkałyśmy się nie pod pretekstem w sumie, bo to za małe słowo, a z powodu kontynuacji projektu, który ma wiele swoich odnóg i wiele swoich serc tak naprawdę, bo teraz książka się wydarzyła, wcześniej były obrazy, zaraz to jeszcze bardziej zgłębimy, wszystko wchodzące w kulturę hip-hopową, wchodzące w człowieka, zbiór portretów, ile tych portretów zostało namalowanych?
1: Blisko 20.
0: No to jest piekielnie duża liczba, jeszcze patrząc na wielkość tych dzieł. I zanim przejdziemy do książki, to zróbmy właśnie to wprowadzenie, jeszcze przypominając temat obrazów, bo rozmawiałyśmy rok temu o obrazach i ten temat, oprócz tego, że one zostały namalowane, a wtedy jeszcze chyba nawet nie do końca, no nie? Tak, to się jeszcze wydarzało. I ta historia potoczyła się, mam wrażenie, że bardzo dynamicznie, no nie? Że od projektu, który wyrastał ze studiów, jakby z chęci stworzenia czegoś, teraz są wystawy, jest zainteresowanie, mówisz o tym w różnym gronie, pojawiasz się na eventach hip-hopowych ze swoją wystawą. No właśnie. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, albo zdawałaś sobie sprawę, gdzie i jak to może pójść, albo kiedy w ogóle zdałaś sobie sprawę, że kurde, to nabiera już jakiejś szybszej zupełnie drogi?
1: Ojej, dużo wątków się pojawiło. Pierwszy, który mnie zatrzymał, to słowo klucz, dynamika, bo z mojej perspektywy jednak to są te 2 lata ciężkiej pracy, czasami żmudnej w pracowni, czasami takiej, kiedy nic się nie dzieje, nikt nie jest jakoś szczególnie zainteresowany, po prostu robisz te swoje takie robocze godziny, ale też po drodze były różne kłody, były różne wypadki niezaplanowane, więc czasami to było takie też przebijanie głową ściany, więc ta dynamika z mojej perspektywy jest taka bardzo...

0: Różnorodna, natomiast pewnie patrząc ze strony jakichś social mediów, no to wszystko wygląda fajnie, jesteśmy uśmiechnięci i wszystko idzie tak jak należy. Natomiast odnosząc się do tego pytania właśnie, czy spodziewałam się albo kiedy, to no, na początku ja nawet nie spodziewałam się, że w ogóle uda mi się dotrzeć do artystów takiego formatu, a że te spotkania, jak już do nich dojdzie, będą wyglądały tak, że będą się nadawały po prostu na książkę, no to tego chyba nie spodziewałam się w ogóle, kiedy zaczynałam. Więc no przeobraziło się to w taką dosyć dużą przygodę. A to, że teraz udaje mi się gdzieś o tym szerzej mówić, że w ogóle też jest zainteresowanie, gdzie no wydaje mi się, że sztuka nie jest dzisiaj w takim mainstreamie, żeby o tym rozmawiać, o technice, o przedstawieniach, o jakichś zmaganiach, o procesie twórczym, no to wydaje mi się, że jest to coś przełomowego jednak, że w tej takiej, nie wiem, kulturze mainstreamowej, w popkulturze w ogóle znajduje się przestrzeń na to, żeby poruszać takie tematy.
1: Tak, to prawda. Ja też zwróciłam na to uwagę, a nawet zwróciłam uwagę na to w kontekście wystawy ostatnio na Gali Popkillerów, gdzie te obrazy i ta wystawa była. I drodzy słuchacze, tak jeszcze wygłębiając was w temat, bo zaczęłyśmy rozmawiać, wystawa właśnie, Ludzie Koty i zbiór tych 20 portretów, to są portrety osobowości z polskiego rapu, z przeróżnych pokoleń, od Erosa po Szpaka, więc przekrój jest tutaj duży, tak, i Żabsona i wielu, wielu innych. I właśnie na tej gali, gdzie było około 1000 osób, rzeczy działy się na scenie, i po prawej stronie sceny, jakby na końcu tej hali, były te obrazy. I ja chodząc tam, spacerując, widziałam, że to zainteresowanie było, że ludzie zatrzymywali się, nie tylko ci, co byli na tych obrazach, ale w ogóle ludzie zatrzymywali się, dyskutowali o tym, rozmawiali. I to jest chyba taki niespodziewany dla mnie też, w tych też no, czasach, punkt, że człowiek zatrzyma się przy opcji wizualnej i o niej dyskutuje, że ma na to chęć, czas i to go ciekawi.
0: Oj tak, i że to nie musi być wiralowy TikTok, tylko po prostu obraz. No, to była ogromna radość. W ogóle też takie moje małe marzenie, wystawić się na Popkillerach. Tym bardziej, że po raz kolejny musiałam przejść przez jakieś zamknięte drzwi i zmierzyć się z odpowiedzią, że coś jest nierealne do zrealizowania. Nie dlatego, że nie ma chęci, tylko były na przykład duże obawy, czy na takiej masowej imprezie to będzie bezpieczne dla obrazów, czy one przeżyją. Tym bardziej, że wiadomo, kto był partnerem i sponsorem głównym wydarzenia, więc po prostu lekko zakrapiana impreza też niesie za sobą jakieś konsekwencje. Ale okazało się, że jest to irrealne i udało się to zrealizować.
1: Nikt nie ucierpiał.
0: Żadna z twarzy portretowanych, ani żywych, ani zobrazowanych, że tak powiem.
1: I też co jest niesamowite, i też o tym wspomnę, że oprócz tego, że ta wystawa się tam odbyła, no to byłaś też jedną wśród nominowanych w kategorii Do What Moves You. Tak, dokładnie. I tak. W tej piątce był Kosma jeszcze z Kubą Więckiem, była wystawa Mac Millera, nie pamiętam, jakie
0: DJ
1: były.
0: DJ Ike?
1: Chyba też, w tej ścisłej piątce, ale no to jest niesamowita sprawa, bo w środowisku hip-hopowym w końcu docenienie sztuki wizualnej, sztuki obrazu. Co się nie działo, no ewentualnie były honorowane okładki bądź teledyski, ale taka forma, przynajmniej od czasu, kiedy ja gdzieś obracam się i co do mnie dociera, była chyba pierwszy raz zauważona.
0: Nie no, jaram się bardzo i też nie jestem za jakimiś tam feministycznymi ruchami, ale zwróciłam uwagę, że chyba jestem pierwszą kobietą, która też była nominowana w tej kategorii.
1: A to może właśnie, to była 9. gala już.
0: Tak. No. Ja nawet nie wiedziałam, szczerze mówiąc, że od samego początku ta kategoria istniała, bo pamiętam, że właśnie rok temu, jak byłam na Popkillerach po raz pierwszy wraz z mężem i wtedy wygrał Pat za zdjęcie raperów, to wtedy miałam taką myśl, że co by było, gdybym za rok ja była nominowana w tej kategorii.
1: Kurde,
0: z tym projektem.
1: Trzeba myśleć, faktycznie, może te myśli mają
0: Ale wiesz o co chodzi? To było w momencie, kiedy ja byłam tam jak taki zupełny no-name i te obrazy jeszcze nawet nie zaczęły ujrzewać światła dziennego, bo to był kwiecień. W kwietniu ja miałam już domkniętą listę gości, których zaprosiłam do projektu, artystów, no ale nie było o tym w żaden sposób głośno, więc to była taka
1: rok czasu i
0: kiełkująca myśl.
1: No, bardzo szybko doradne drzewo z niej powstało, tak naprawdę. I super.
0: Szybko, nie szybko. Nie wiem, jak dzisiaj to tempo wygląda, ale mam trochę takie poczucie, że w świecie w ogóle influencerów, jakichś takich, powiedzmy, w showbiznesie, że to kwitnienie jest szybkie, ale też jest szybkie przekwitanie. Nie? Że
1: tak,
0: często
1: bo za chwilę jest bardzo dużo następców.
0: Tak, tak, że te osoby też są takie, może one też nie mają jakby na tyle do wniesienia treści, przekazu i wpływu rzeczywistego, tylko może to się bardziej opiera właśnie na bodźcach, na jakiejś anegdotce albo skandalu, że ktoś po prostu wypływa, zaistnieje i tak dalej. Ale no dało się poczuć ten rok, że to był długi rok.
1: No. A teraz właśnie już przejdziemy do tego od obrazów do książki. Bo to jest kontynuacja też tej myśli, tych projektów, tych obrazów, ale w zupełnie innym wydaniu. I czy od razu zacznę może od różnicy między pędzlem a słowem? I czy ty pisząc, a malując, miałaś dwa zupełnie różne światy odczuwania tego tworzenia, tej historii? To było nowe doświadczenie, czy coś tutaj to spajało i było podobne?
0: Tak, myślę, że zupełnie dwa różne światy, natomiast gdzieś tam pióro też nie jest mi bardzo obce. Swoją drogą też to nie jest tak, że ja po roku wpadłam na to, o, napiszę książkę. Tylko przez to, że cykl obrazów był podstawą do mojej obrony magisterskiej, to też obok tego cyklu musiała powstać jakaś praca pisemna, bo na tym polega obrona, że też trzeba coś napisać. Co prawda niektóre magisterki na ASP mogą być nawet na dwie strony i to może być wiersz albo jakiś manifest, coś takiego, ale ja od początku miałam takie założenie, że chciałam troszkę dłuższą formę wypowiedzi, pozwolić sobie na takową, skoro mogę. I bardzo szybko zaczął się krystalizować ten pomysł właśnie, żeby opisać i te spotkania z raperami, z osobami ze środowiska. I ten rozdział nazywa się Wyprawy, bo to rzeczywiście były często wyprawy do tych spotkań. Więc gdzieś tam to też jest, myślę, jakiś mój środek ekspresji, że ja dobrze się czuję w pisaniu i może to też nie jest takie częste, bo rzeczywiście dużo częściej artyści wizualni wolą się wypowiadać po prostu poprzez swoją twórczość i nawet widziałam to na uczelni, że dla wielu osób to jest bardzo duży trud, że muszą coś napisać albo jeszcze na przykład odczytać coś publicznie, że to zupełnie nie jest ich medium
1: komunikacji. A miałaś tak, że brakowało ci słów, że pędzlem, obrazem byłaś w stanie wyrazić więcej, przedstawić to, o co ci chodzi wewnętrznie, a gdy przyszło złapać za pióro, to miałaś takie, o kurde, brakuje mi właśnie słowa, że tutaj mogłam to wyrazić kolorem, nie wiem, światłem, ekspresją na buzi, a teraz mam, powiedzmy, jakiś niedobór do odtworzenia.
0: Kurczę, chyba nie.
1: Super.
0: Ale też myślę, że dlatego, właściwie nawet powiedziałabym, że te opisy, bo też w książce opisuję obrazy i nawet intencje, które się za tym kryją, albo inspiracje, że to jest uzupełnienie, które dla odbiorcy może nie być tak czytelne, szczególnie dla odbiorcy, który no, nie ma co ukrywać. Jakby ja nie stargetowałam tego projektu pod osoby stricte zajmujące się sztuką, tylko właśnie bardziej pod odbiorcę hip-hopowego. Także to są osoby, które często nie znają tych wątków, nie znają języka sztuki, więc wydaje mi się, że książka właśnie jest dla takich osób fajnym takim uzupełnieniem, dopowiedzeniem tych kontekstów. Choćby nawet już parę razy gdzieś tam na jakimś vlogu czy w jakiejś wypowiedzi, na przykład tłumaczyłam obraz Tomba. I chociaż w świecie sztuki, w moim środowisku artystycznym, gdzie wszyscy studiowali, mieli
1: patrzą
0: wykłady
1: wiedzą,
0: z historii sztuki,
1: nie?
0: Jakby doskonale potrafią od razu skorelować ten portret z portretem autorstwa Velázqueza i przez to potrafią odczytać, jakby jakie symbole tam są ukryte. A osoba, która na przykład na takich popkillerach z drineczkiem sobie podeszła do tego portretu, powie, o, Tomb, nie? I czasami się na tym kończy odbiór sztuki i nie ma, dlaczego on trzyma nogi liści? Albo dlaczego on siedzi na takim tronie, a nie na innym, no nie? Więc tutaj wydaje mi się, że nawet to słowo pomaga rozwinąć jeszcze ten obraz.
1: Tak, i zrozumieć właśnie osobie stojącej z boku, która nie do końca musi mieć warsztat i umiejętności. A opowiedz o samej książce i o ważnych rzeczach. Kiedy ona się pojawi, jak można ją uzyskać i jak można sprawić, żeby była w rękach. I też trochę streścić, jak ona będzie wyglądać i co w sobie zawierać, bo wiemy, że opisy i trochę wyjaśnienie tego, co się na tym obrazie dzieje. Ale czy to jest bardziej właśnie taki zin i album ze zdjęciami, czy też jest trochę tam odsłonięcia emocjonalnego samego procesu, albo na przykład ciekawości człowieka, jego charyzmy, który na tym obrazie jest?
0: No, na pewno nie jest to zin, na pewno nie jest to krótka forma, bo tam no, będzie to oscylować gdzieś w granicach 200 stron
1: A4. A4 jeszcze.
0: Tak, format jest A4, bo też chcieliśmy wyeksponować reprodukcję, bo też to nie jest tylko książka, ale też książka z tymi reprodukcjami, ze zbliżeniami, z detalami obrazów. Coś, czego, nie wiem, na przykład na Instagramie nie da się zobaczyć, czy też jakieś zdjęcia podczas pracy w mojej pracowni malarskiej. Więc bardzo tutaj zależało mi na jakościowym wydaniu, więc no niestety jakościowe wydanie niesie za sobą też pewne koszty, ale nie chciałam, żeby to było na takim, wiecie, papierze toaletowym do czytania, jak można wydać na przykład jakąś powieść czy jakiś inny gatunek literacki. Bardzo mi zależało na tym, żeby oprawa była jakościowa, żeby tam się pojawiły fajne takie smaczki, cukiereczki, tłuczenia. No i to są, więc wydaje mi się, że to jest bardziej taka pozycja kolekcjonerska pod tym względem, że po prostu postawiłam na jakość i stwierdziłam, że tutaj nie jestem w stanie pójść na taki kompromis, że po prostu to będzie tanio wydana książka, którą będzie można zwielokrotnić i tanio sprzedać, żeby dotarła do szerszej grupy odbiorców.
1: Czyli sama książka też może być trochę obrazem, jak mówisz, tutaj struktura, tu faktura, tu papier, więc to
0: ale we współpracy z innym artystą, bo tutaj muszę nadmienić, że Paweł Ryszko, wybitny dla mnie artysta, designer, którego logotypy, w ogóle jego sposób myślenia, to jak on konstruuje swoje wypowiedzi poprzez właśnie design, poprzez jakby jego wyrazy takiej no, form różnych ekspresji twórczych, są dla mnie wyśmienite i to, że udało mi się go namówić do tego, żeby on stworzył w ogóle layout dla książki, okładkę i też zajął się tymi smaczkami, to już dla mnie traktuje o wybitności tej formy i tego, jak do tego podeszliśmy, więc tego bardzo, bardzo się cieszę. No i tutaj muszę oddać, że nie jestem jakby autorką tego wyglądu, no tego, jak wizualnie będzie książka wyglądać, tylko tutaj zaprzęgnięto, że tak powiem, siły twórcze innego artysty, genialnego zresztą. Także to tak pod względem wizualnym. Natomiast jeśli chodzi o zawartość, o treść, no to tak, rzeczywiście to, co nadmieniłaś o tej intymności, to jest tam też rozdział właśnie o... Powiedziałabym nawet, że tak mocno ekshibicjonistycznie się odsłoniłam przed odbiorcą. Nawet zastanawiałam się, czy nie usunąć tego rozdziału, bo bardzo mocno dotknęłam jakby też gdzieś tam tego swojego artystycznego jestestwa i musiałam podjąć taką refleksję nad tym, dlaczego obrałam taki kierunek, dlaczego tak mocno przeciwstawiłam się obecnym nurtom w sztuce. Dlaczego mimo tego, że na przykład na Akademii panują inne trendy, albo byłam nawet namawiana do tego, żeby inaczej traktować obraz, ja jednak uparłam się przy tym, że chcę ten obraz prowadzić do końca, że chcę, żeby on był bardzo rozbudowany, bardzo też realistyczny, postawiłam na jakieś akcenty i doszłam do tego, z czego to wynika w mojej osobowości.
1: Terapeutyczny wręcz.
0: Bardzo, nawet z tezą troszkę i z taką wykrzyczaną tezą, bo tam mam jeden taki właśnie akapit, gdzie można go przeczytać w sposób krzyczany, że tak powiem, i to jest dla mnie bardzo, bardzo intymny fragment książki, ale wydaje mi się, że dużo szerszą i chyba ciekawszą też dla odbiorcy takiego właśnie hip-hopowego będą te fragmenty o spotkaniach z raperów. Zresztą też taki z raperami, dostałam też taki feedback od ludzi, że nie mogą się doczekać, żeby przeczytać o tym czy o tym raperze, że o, to jak malowałaś palucha, to ciekawe jak to wyglądało, albo a jak to było z tym Louis Villainem, a jak z Ero, a z kim najlepiej. I też często widzę, że w innych rozmowach jakichś audycjach czy w wywiadach zawsze pada to pytanie właśnie, które spotkanie było najfajniejsze. Zresztą nawet pamiętam, że rok temu, jak my się widziałyśmy, to...
1: Tak, rozmawiałyśmy tak, też, które też zaskakiwało, że tak. To nie jest już tylko ten człowiek, którego się słyszy i ma stworzony się jakiś obraz, tylko jest normalny, fajny, zaskakująco prosty, otwarty człowiek. To było odnośnie chyba kilku gości, nie pamiętam których, ale powiedziałaś jedną ważną rzecz i chcę się na niej trochę zatrzymać, odnośnie nie godzenia się na to, żeby pójść na jakiś kompromis, który ktoś ci podpowiada. Więc tak spodziewam się, że tutaj twardo powiedziałaś, idę tak jak czuję i nie łamię się, ale czy miałaś takie poczucie w całym tym projekcie i w książce i w kontynuacji całej wystawy obrazów, że w pewnym momencie poczułaś, może i tak zrobiłaś, albo miałaś moment zawahania, żeby przekroczyć jakąś swoją granicę po to właśnie, żeby osiągnąć kompromis i na przykład dotrzeć do większej ilości ludzi albo trochę, wiesz, nagiąć się do samego odbiorcy, przy tym trochę gubiąc prawdę o sobie. Co jest chyba dość ciężką pułapką i dość częstą. I myślę, że wielu twórców no łapię się na nią, nie? Bo jednak chce się być słyszanym, widzianym. I czy ty miałaś taką walkę ze sobą, żeby jakąś granicę swoją złamać albo zastanowienie nad tym, że może kurde porzucę tę myśl, która mnie buduje na rzecz czegoś?
0: Masz na myśli bardziej sam proces twórczy i obrazy? Czy w ogóle całą drogę?
1: Drogę i nawet sam proces, wiesz, wydawania. Czy nawet tak jak książkę mówisz, że nie oddałaś tego w ręce żadnego, wiesz, wydawnictwa, żeby to było jakościowe i prowadzone od początku do końca, tak jak ty to czujesz. I czy na przykład, wiesz, nawet w całej drodze promowania tego, czy myślenia o tym, jak dotrzeć do ludzi, no nie? No bo to jest dość niewdzięczna droga i proces tego, żeby się wybić. I czy miałaś taką myśl, że dobra, to ja zrobię coś inaczej niż czuję, żeby na przykład to mogło dojść do szerszego grona odbiorców, że może się ugnę?
0: Szukam tak w głowie takiego momentu, żeby być zupełnie szczerą. I szczerze mówiąc, nie bardzo przychodzi mi coś do głowy, przychodzą mi za to odwrotne sytuacje. Nawet zaczynając od końca właśnie o książce, ja dostałam propozycję wydania książki w wydawnictwie i to takim wydawnictwie, o którym rok temu marzyłam, żeby móc tam wydać. Natomiast później zdałam sobie sprawę, że to nie będzie wydane tak, jak ja marzę. Co prawda na pewno odniosłoby większy sukces komercyjny, tak myślę. Natomiast musiałabym zrezygnować właśnie z tych wszystkich smaczków obudowy, która też niestety sprawia, że ten nakład i sama książka w druku jest dużo, dużo droższa, więc nieopłacalna. Ale też na samym początku drogi miałam taki moment, że nawet w grupie bliskich mi osób, z którymi dzieliłam się w ogóle samym zamysłem na projekt, który właściwie no razem z mężem, z pan Fresco podjęliśmy, że idziemy w to i będziemy to robić.
1: Za chwilę usłyszycie numer, się wtrącę tak. Właśnie od męża.
0: Tak, i nawet w tych swoich numerach on często gdzieś tam nadmienia i mówi o tym, że usłyszeliśmy różne trudne słowa. No to nawet usłyszeliśmy, że nam to nie wyjdzie, że stracimy wszystko, bo po prostu to, żeby zdecydować się na ten projekt, żeby go odpalić, żeby to zrobić, żeby się przeprowadzić do innego miasta, żeby zainwestować te pieniądze, wiązało się z bardzo dużym ryzykiem, jakie podjęliśmy. I to była małżeńska decyzja. Trudna, szalona i właściwie raczej większość osób mówiło nam, że nigdy by czegoś takiego nie zrobiło, że nie radzą nam tego, że jest to głupi pomysł i że nam nie wyjdzie. Więc no nie ukrywam, że w całym tym procesie niejednokrotnie jak taka zmora po prostu wracają te słowa, które ktoś nad nami wypowiedział, właśnie to, że stracicie wszystko, że się nie uda. Więc jest to jakaś trudność, którą się niesie na barach, ale myślę, że po prostu wierzymy w to, czego się podjęliśmy.
1: No żeby... i właśnie w zgodzie ze sobą, więc chyba to jest w tym najpiękniejsze i najbardziej wyjątkowe. A my słuchajcie, bo tak jak zanim zaczęłyśmy rozmawiać, ja mówię, że nasze spotkanie będzie trwało godzinę. No i Ola mówi, o matko, długo, no to minęło już 20 minut, nie puściliśmy żadnego numeru. I nie przebrnęłam nawet przez przygotowanych sobie 20 wątków, które zanotowałam, które chcę poruszyć, bo chyba zaczepiłam dopiero...
0: To jest pani redaktor. Kurczę.
1: Tak, zaczepiłam dopiero dwa. My idziemy, słuchajcie, do pierwszego numeru dzisiaj przy naszym poniedziałkowym spotkaniu na Stykach. Moją gościnią Aleksandra Hałat, czyli Freska. Rozmawiamy o projekcie Ludzie Koty, który teraz ma etap książki, którą niedługo będziecie mogli zamówić w formie preorderu.
0: Już możecie
1: zamówić. A gdzie?
0: Strona ludziekoty.pl. Zapomniałam powiedzieć w ogóle. Tak, widzisz, jaki ze mnie jest PR-owiec?
1: Tak, to słuchajcie, teraz będziemy o tym mówić częściej, bo to jest wyjątkowa rzecz. A my teraz idziemy do wyjątkowego numeru pana Fresco, czyli tak jak już Ola wcześniej wspomniała, męża, bo we dwójkę działają nad tym projektem, który ma wiele odnóg, wiele wymiarów. I teraz numer 9 Żyć, jeden ze świeższych chyba, bo ma miesiąc, dwa miesiące,
0: tak.
1: Taki nie, świeży, świeży kąsek. I tak odnośnie w ogóle mam taką myśl całej tej rozmowy i tego, co powiedziałaś, podjęcia ryzyka, że tutaj były głosy, że wam nie wyjdzie, nie róbcie tego. I w tym numerze pada w pewnym momencie taki wers, że już te wszystkie życia tak wykorzystałem i zostało mi teraz to jedno, nie?
0: Tak
1: i
0: jest.
1: Właśnie stawiamy na to jedno życie, które faktycznie jest tu i teraz, więc albo się boimy, albo idziemy po swoje. 9 Żyć, pan Fresco, Ludzie Koty.

0: To był numer 9 Żyć Pan Fresko. Ola, moja gościni, Aleksandra Chałat mnie upomniała, więc ja wam też powiem, no bo intuicyjnie możemy odmienić pseudonim, a to jest nieodmienialne i nie ma tu żadnych przypadków. Jest Pan Fresko w każdej formie i tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, że to nie jest Mister Fresko, tylko jakby tak. Cała budowa tego pochodzi od słowa
1: hiszpańskiego. Sprawdźcie sobie, ale no nie jest to po prostu polskie słowo i tam jest taki ukryty przekaz.
0: Tak, więc wszyscy, którzy lubią jakieś gry słowne i zagadki, to zapraszamy do zgłębienia tego faktu. W mojej audycji dzisiejszej na stykach goszczę Freskę i rozmawiamy o projekcie Ludzie Koty z różnej strony i z różnych wymiarów. I w tym momencie rozmawiamy o książce. Rozmawiamy o procesie, o tym, co się za tym kryje i jakby całej emocjonalności, bo jestem ciekawa, czy ten projekt, jakby, czyli już książka, czyli kolejny etap całej tej historii, on coś domknął w tym projekcie całościowym Ludzie Koty, czy masz wrażenie, że ta książka to są wrota do otworzenia kolejnej inicjatywy w związku z całą tą sprawą?
1: Kurczę, no tak z mojej perspektywy, to w ogóle książka jest nieodłącznym elementem, dlatego że ona też powstawała równolegle z procesem malowania obrazów, jako właśnie ta praca magisterska. To troszkę ja sobie nie wyobrażam właśnie tego oddzielenia i nawet staram się o tę spójność, kiedy obrazy są wystawiane, to przy nich pojawiają się kody QR, które odnoszą do wywiadów z tymi raperami, z osobami, które portretowałam i to też się przenosi do książki, więc jest to dla mnie taka... Troszkę jak taka podróż po różnych obszarach, żeby sobie to scalić w jedno. Jak taki, powiedzmy, namiastka takiego dzieła totalnego, bo to jest idea, która zawsze mi była bliska, żeby właśnie różne takie płaszczyzny, przestrzenie łączyć. Tak jak dawniej, nie wiem, w czasach kontrreformacji, gdzie na przykład obraz malowany przenikał się, przechodził na rzeźbę, na scenerię, na teatr. Te wszystkie wątki się gdzieś tam łączyły. Więc dla mnie i spotkanie, i ten człowiek, i namalowanie tego człowieka, i opis tego, co się za tym kryło, jest taką jedną całością.
0: A propos ludzi, jak... malowałaś, czy teraz opisujesz i opisywałaś to równolegle z tworzeniem płótna, to czy człowiek wizualnie jest na przykład dla ciebie z twojej perspektywy bardziej ciekawy, jego grymas, jego mimika, czy dalej poszukiwanie właśnie, wiesz, takie słowem i rozmowa, która opisuje, co jest dla ciebie bardziej takie catchy i zwraca twoją uwagę? To jak zobaczysz chwilę zatrzymania w oku, czy refleksję na czymś, ból, radość, Czy chcesz go rozebrać słowem?
1: Spotkanie jest dla mnie zawsze bardziej catchy, bo to jest po prostu coś, co się dzieje na żywo. W tym jest ten przepływ tu i teraz. Obraz i samo malarstwo jest dla mnie zawsze trudne w pewnym stopniu, bo to jest jakby używanie narzędzia, którym chcę coś powiedzieć, pokazać, ale jest to proces, w którym ja się też zmagam. To jakby może wybitni artyści tak nie mają, ale ja tak mam. I też nieraz jak słyszałam właśnie osoby, które mówią, że nie wiem, coś sobie malują hobbystycznie, one się tak relaksują przy tym malarstwie. Ja w ogóle nie znam tego uczucia, kiedy maluję. Szczerze mówiąc, mam... To jest dla mnie trudna praca, więc na przykład praca fizyczna albo praca gdzieś na etacie jest dla mnie zawsze czymś łatwiejszym niż ten proces malarski, więc pod tym względem to nie jest catchy, że nasz chyba mózg zawsze chce uciekać od tego, co jest trudne i chce iść na łatwiznę albo szuka po prostu przyjemności i dopaminy. No to ja w malarstwie mam takie tylko momenty albo przebłyski, gdzie coś się wydarzy na płótnie i mam wtedy takie wow, co tu się stało.
0: A miałaś takie sytuacje... Właśnie, że malujesz, oddajesz jakąś emocję i ty, mimo że malujesz kogoś innego, w trakcie tworzenia tego było to spotkanie ciebie z sobą samą, z jakimś twoim obszarem, który w tym momencie na przykład został poruszony.
1: Miałam takie doświadczenie przy portrecie Szpaka. Wydaje mi się, że przez to ten portret jest mi naprawdę bardzo bliski i jest też dla mnie bardzo cenny, ale powiedziałabym bardziej, że tam nie wydarzyło się coś związanego, nie wiem, z projekcją moich emocji albo jakiejś czegoś z mojego wnętrza, ale bardziej w obszarze przekroczenia siebie, jakby swoich umiejętności. I ja czułam, że tam się wydarzył jakiś taki milowy kroczek, który sprawił, że przekroczyłam siebie i dla mnie to było niesamowite.
0: Wow, duża rzecz. A właśnie przekroczenie siebie ja od razu teraz powędrowałam, bo jak o tym mówiłaś, starałam się wyobrazić sobie ciebie jako małą dziewczynę, kilkuletnią dziewczynkę w przedszkole, ten okres pierwsze klasy szkoły podstawowej. Bo wtedy już na pewno kredka czy cokolwiek innego było w ręku i coś powstawało.
1: Oj tak.
0: Co ty wtedy, nie wiem czy już było, ale co ty wtedy malowałaś? Miałaś jakąś taką swoją charakterystyczną rzecz? Nie wiem, że częściej to były kwiaty, budynki, ludzie. Gdzie cię ciągnęło
1: tak,
0: i niosło?
1: W ogóle piszę też o tym w książce, bo wstęp książki zaczyna się od takiej genezy w ogóle, dlaczego hip-hop, jak to się stało, że te rzeczywistości się gdzieś przeplotły. Takie troszkę wytłumaczenie się, skąd ja jestem, jakie są moje korzenie. Pokazuje to, co prawda, w taki anegdotyczny sposób. Może dla niektórych osób, które opisywałam tam akurat, to w ogóle nie było śmieszne, tylko przykre, ale taki sobie wstęp poczyniłam i tam właśnie piszę o tym, kiedy zaczęła się moja przygoda z malarstwem, bo sztuka to chyba zbyt górnolotnie i właśnie troszkę przez moją mamę, która jest nauczycielką i pewnie chciała wypatrzeć, co jest dla mnie fascynującym obszarem jakiejś tam czynności.

0: Radio Praga.
1: Właśnie goszczę w galerii 3U10 na warszawskim Mokotowie, gdzie kończy się dzisiaj wystawa Filipa Łozińskiego. Cześć Filipie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Może najpierw powiedz kilka słów, o czym była twoja najnowsza wystawa, która tutaj właśnie się kończy.
2: Wystawa nosiła tytuł Samotnicy i Misantropii, no to było o ludziach, o relacjach, o pustce.
1: Ty tak naprawdę już od dłuższego czasu malujesz cały czas taki powtarzający się, bardzo popularny ostatnio w twojej twórczości motyw, to są puste przestrzenie wypełnione bardzo małymi postaciami ludzkimi. Skąd taki koncept?
2: Znaczy na samą formę to się zaczęło od wprowadzenia do kina ujęć z dronów. W sensie, no nie było wcześniej czegoś takiego ujęcia, aż takiego skrótu, nie? Mhm. Że w zasadzie to jest z lotu ptaka, ale tak nisko. No jakoś mnie to wtedy, coś się wtedy we mnie zmieniło, jak to zobaczyłem pierwszy raz. No w zasadzie to się wzięło z kina.
1: Czyli na tobie wrażenie właśnie zrobiły te ujęcia z dronów. A dlaczego to ciebie tak poruszyło?
2: No łatwo jest opowiadać historię używając ludzi, nie? Więc no to dało taką jakby, uświadomiło mi taką możliwość, że można opowiadać tłumem.
1: Opowiadać tłumem, a opowiadać o czym?
2: Opowiadać tłumem o ludzkich relacjach, o ludzkich oddaleniach się od siebie w pewnym sensie, nie? O samotności w tłumie. No o różnych, o jakichś moich obserwacjach społecznych, tak? Socjologicznych można powiedzieć.
1: No właśnie, bo ty też dosyć specyficzne tytuły dajesz i one zawsze się gdzieś tam odnoszą właśnie do tej ludzkiej, tej przestrzeni relacyjności. I kiedy się patrzy na twoje obrazy, to widać właśnie dużo pojedynczych postaci gdzieś tam rozbieganych po płótnie, ale też skupionych. Jak myślisz, czego te postacie z twoich obrazów szukają?
2: Znaczy to też często jest tak, że opowieść jest powiedzmy o dwóch z nich, i gdzieś to jest w obrazie podkreślone, a cała reszta często stanowi tło.
1: Te dwie postacie, które są tymi głównymi bohaterami każdego obrazu, czego one szukają?
2: No, a może jest tak, że się właśnie odnaleźli, nie? W tym zagmatwaniu.
1: Odnaleźli się, czyli odnaleźli co?
2: Może i szczęście.
1: Co jest dla ciebie największą inspiracją w tworzeniu?
2: Ja szczerze mówiąc, ja mało oglądam innych obrazów. Nie mam jakichś ulubionych, znaczy miewałem na przestrzeni lat jakichś tam ulubionych malarzy, ale powiedzmy, że się tak zmieniało, że jestem w stanie powiedzieć, jaki jest mój ulubiony malarz, nie? Czy coś. W ogóle to było tak, że ja zaczynałem od takich abstrakcji geometrycznych i no, gdzieś z czasem zacząłem w to wplatać tych ludzi.
1: Coś tam jednak cię skłania do tego tworzenia.
2: W takim razie po prostu jakieś takie obserwacje społeczne. Nie?
1: Skąd właśnie nacisk na ten temat w twórczości?
2: No bo to jest coś, co nas otacza. Nie? Cały czas. To jest najbliżej.
1: Nie da się od nich uciec.
2: Da się, ale po co?
1: No wiesz, właśnie różnie to bywa. Dla ciebie po co? Czyli dla ciebie te relacje, to znaczy, że te relacje są dla ciebie bardzo, bardzo ważne. Na tyle ważne, że tworzysz o nich obrazy, wiesz, bo ludzie malują różne rzeczy.
2: No tak, no też mam takie pomysły czasami, żeby zostać pustelnikiem, nie? Człowiek też czasami ma dość, nie? Przesyt, nie? To się zdarza, ale tak, ale no, wracam do miasta, do zgiełku, do tego wszystkiego, nie? Do tego, gdzie się wszystko dzieje. Nie?
1: No dobra, a to jacy są ci bohaterzy z tych twoich obrazów?
2: Bardzo różnie. Czasami to są konkretne postaci, ale nie zawsze. W sensie na przykład kiedyś miałem taki obraz, on się nazywał Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak grał. I to jest taki znany, już nie żyjący, to był taki znany, można powiedzieć, bard krakowski, nazywał się Gienek Gąska. No jakoś nie wiem, od dziecka lubiłem go obserwować. Nie? To był taki jakiś pierwszy impuls, że sobie uświadomiłem, że można inaczej.
1: Inaczej co?
2: Inaczej, inaczej żyć, nie? Że nie, to nie jest powiedziane, że musisz iść do pracy, tak? Da się być wolnym człowiekiem w systemie, powiedzmy.
1: Czy tego właśnie zacząłeś szukać, tworząc i malując?
2: Ja w ogóle zaczynałem od grania na gitarze, więc tak w ogóle całą tą... To tak, trochę tak. Trochę tego właśnie szukałem. No.
1: Czy dlatego właśnie zacząłeś malować?
2: No tak, chyba tak.
1: I czy ta ścieżka malarska dała ci tą wolność właśnie, której szukałeś?
2: Tak, zdecydowanie tak.
1: Czyli jest to wolność od czego?
2: Wolność od schematów w pewnym sensie, nie? Od takich utartych, nie wiem, konkretnych godzin, w których coś trzeba robić, takich różnych, no takich naprawdę prozaicznych, zwykłych problemów, nie? No bardzo sobie to cenię.
1: A dlaczego?
2: No bo lubię sobie sam stawiać, no to cele też, ale no lubię sam wybierać, nie? Co zrobię, kiedy zrobię, jak zrobię.
1: Myślisz, że właśnie artyści często wybierają tą ścieżkę kreatywną dla tej wolności?
2: No tego nie wiem, ale ona się na pewno i tak pojawia, więc...
1: A czy ona nie kojarzy ci się też z pewnego rodzaju życiowym chaosem?
2: Nie, no oczywiście, że tak. No ale to no, coś za coś, nie?
1: Czyli ten chaos nie jest taki straszny i

0: I ta wolność jednak wynagradza te bolączki wszystkich artystów, które przeżywamy.
1: No oczywiście, że tak.
0: No dobrze, to jak już jesteśmy przy tych bolączkach, jakie są te bolączki, które, z którymi musisz się na przykład jakoś mierzyć, mimo całej tej fajnej wolności, którą masz?
1: Co teraz, to już chyba nie ma ich dużo, ale na przestrzeni lat faktycznie jest to jakaś taka niestabilność finansowa, jakieś takie, takie prozaiczne, proste problemy. Nie? Ludzi, którym nikt nie powie, że co miesiąc dostaną tyle i tyle. Nie? No ale właśnie coś za coś.
0: No dobrze, to jeszcze wracając do mojego wcześniejszego pytania. Co cię tak naprawdę najbardziej inspiruje do tworzenia? Powiedzieliśmy już o wolności. Ona zawsze jest gdzieś tam z tyłu, to tym motywatorem na pewno, ale co jeszcze?
1: No ona przede wszystkim chyba też jest do tego potrzebna, nie? Żeby w spokoju robić swoje. Tych inspiracji się chyba nie szuka do końca, tylko one się tam mogą pojawić z zupełnie tak nieoczekiwanej gdzieś tam strony, z jakiejś sytuacji, z jakiegoś kadru, z jakiegoś filmu, coś zobaczyć, jakąś doniczkę, jakiś kształt, nie? No, wszystko może być inspirujące, nie?
0: Tak bardzo mi się podoba.
1: Tak sobie chodzę i coś tam czasem czerpię. Nie?
0: A czego poszukujesz w tworzeniu dla siebie?
1: To znaczy, wiesz, na pewno poszukuję dalszej zmiany, nie? Dalszego rozwoju tego wszystkiego, nie? W jakąś stronę. Myślę, że teraz bardziej w stronę właśnie okrojenia tego, bo ten tłum trochę mi się wymknął spod kontroli.
0: Co to znaczy?
1: Znaczy, że zrobiło się tego wszystkiego za dużo. A miało być estetycznie, a trochę przestało być.
0: A dlaczego tak się stało?
1: No nie wiem, przez jakiś czas mi się to po prostu podobało. I ta forma trochę przerosła treść. I teraz chyba będę próbował to jednak ograniczyć.
0: Myślisz o zmianie stylu?
1: Nie, chyba nie. Ale no jeszcze nie. Tak całkiem to nie.
0: Czyli o czym właśnie myślisz? O jakiej zmianie?
1: No powiedzmy o odsączeniu, totalnym odsączeniu z koloru, ograniczenia opowieści do kilkunastu postaci, no kilkudziesięciu powiedzmy, na pewno nie kilku tysięcy, bo to już dochodziło do takich powiedzmy liczb. Nie?
0: Chcesz mi powiedzieć, że na jednym z twoich obrazów można znaleźć na przykład kilka tysięcy postaci?
1: Były takie obrazy, no. W sensie,
0: wow.
1: Ja tego nigdy nie liczyłem, ale podobno ludzie to wrzucają do ChatGPT i on tam mówi, że na przykład tu jest 1200 ileś. No.
0: To niesłychane, bo tak naprawdę taki obraz potem można miesiącami oglądać, czytać i odnajdywać nowe postacie. To też fajne dla odbiorcy, myślę.
1: No pewnie tak, ale trochę w tym może zginąć historia.
0: Okej, okay, czujesz jednak bardziej, że te twoje historie, które w tobie wybrzmiewają, potrzebują więcej pustki? Skąd to poszukiwanie pustki? Bo wcześniej mówiliśmy właśnie o tych relacjach, tak jeszcze zagaję, a tutaj jednak mówisz, że już za duży ten tłum na płótnie i poszukiwanie przestrzeni, tak?
1: No okej, okay, z tymi relacjami też jest tak, że to przecież nie potrzebujemy tysięcy ludzi, nie? Jakby każdy ma jakiś swój mikro, nie widać mnie w radiu.
0: Właśnie teraz Filip Łoziński pokazał rękami, jak bardzo dużych tłumów nie potrzebujemy.
1: Właśnie. Każdy ma jakiś, powiedzmy, prywatny, najbliższy świat, nie? I to też, no i o tym też można opowiadać, nie?
0: No powiem ci, że jak ja patrzę na twoje obrazy i jak słyszę teraz, co mówisz, bardzo mocno wybrzmiewa tutaj właśnie ta relacyjność, te relacje, że one są jakby jakimś takim głównym tematem twoich prac, co jest o tyle ciekawe, że ty ubierasz też te, tutaj właśnie musimy trochę może słuchaczowi radia też powiedzieć, na co patrzymy, bo patrzymy teraz na obrazy Filipa. No jakby te postacie, które się pojawiają na obrazie, one nie są ułożone w jakieś chaotyczne wzory, tylko one jednak układają się w konkretne geometryczne kształty. Czy ty próbujesz w ten sposób jakoś ten tłum ogarnąć?
1: No właśnie to też bywało różnie, bo tam jeszcze parę lat temu to one były rozrzucone bardzo chaotycznie, bardzo, znaczy nie bez sensu, ale no, geometrii w tym nie było wcale. Ta geometria, no nie wiem, to znaczy ona powiedzmy pomaga, bo gdzieś w niej też powiedzmy są w niektórych obrazach dwie, cztery postaci, o które w tym obrazie generalnie chodzi, a ona stanowi taki rodzaj tła, takiego, no nie powiedział, żeby dobrze ogarnąć, nie? Bo to też jest takie powiedzmy, że oni idą skądś dokądś, robią co chcą.
0: No powiedziałabym, że nie do końca robią co chcą, bo zobacz, oni jednak układają się właśnie w jakieś kształty geometryczne. Są i kule, są i jakby proste linie. No jednak gdzieś skupiają się ze sobą.
1: Oni do tych linii dochodzą albo od nich odchodzą. Nie? To też nie jest tak, że, oni, że muszą tam być. Nie? To jest takie dosyć, ta geometria jest takim dosyć luźnym tłem, można powiedzieć.
0: Powiem ci, że mi się to bardzo skojarzyło teraz z tym, że jest jakaś forma geometryczna, którą ty próbujesz te postaci w jakiś sposób, nie wiem, zatrzymać albo ograniczyć, a one i tak robią swoje.
1: No tak.
0: Trochę jak w życiu.
1: W tych formach też czasami o coś tam, te formy czasami do czegoś nawiązują, ale też nie zawsze, nie? Na przykład...
0: No właśnie, o którym?
1: ten na środku, on się nazywa Wychowali wodnika na koziorożca. To jest... No i powiedzmy, ta forma jest, nawiązuje do jakiegoś, do czegoś, co może się, nie bezpośrednio, ale może się kojarzyć z jakimś układem czegoś na niebie, nie? No ale w dalszym ciągu stanowi w zasadzie tło dla samej historii, nie?
0: No dobra, właśnie teraz powiedziałeś o historiach. Te historie najbardziej chyba widać u ciebie w tytułach. Te tytuły też są specyficzne, może podaj jakieś przykłady.
1: Powiem inaczej, kompletny szaleniec. Miedziaki w kieszeniach i nadzieja w oczach.
0: O czym jest ten obraz?
1: O nadziei, o takim gówniarskim, że tak powiem, podejściu, nie? Że można zdobywać świat w ogóle bez niczego. Nie? Złodziej, który okradł złodzieja, ma 100 lat przebaczenia.
0: Skąd taki pomysł na tytuł?
1: To słyszałem to w jednym filmie, ale podobno faktycznie jest takie bodajże hiszpańskie przysłowie. To się nie liczy, nie?
0: Czyli rzeczywiście ciebie tak bardzo ta codzienność inspiruje, bo tutaj właśnie z filmu jest jakieś powiedzenie wyciągnięte, tutaj jakaś historia, która ci się pewnie przydarzyła w życiu, czyli to są takie bardzo, bardzo gdzieś tam łapiesz te chwile, które cię otaczają.
1: Coś to sobie pomyślałem przy jakiejś tam sytuacji, nie? No tak. No tak, jakbym powiedzmy nie wiem, przeleżał tydzień w łóżku, to nic by się nie stało, nie? I nie byłoby żadnego pomysłu na obraz bez sensu w ogóle. Chociaż nie do końca, bo pewnie i tak coś...
0: No coś by się może jednak znalazło, nawet podczas leżenia ten umysł nasz nie jest pustką.
1: Ale to by było trochę na siłę. No, a to gdzieś wynika z obserwacji.
0: Powiedz mi, czy myślisz, że tworzenie to jest samotna podróż?
1: Tak. Chyba tak. Myślę, że tak. Bywa inaczej, ale generalnie chyba tak. I chyba wtedy jest najskuteczniejsza.
0: A dlaczego najskuteczniejsza?
1: No bo efekty są najlepsze. No.
0: Ale to tak.
1: Nie wiem, tak to po prostu jest. Nic cię nie rozprasza, nic... Albo rozprasza się tylko to, co chcesz. Nie? Do czego chcesz opracować, to co do siebie dopuszczasz, nie? No ja tak mam, ale to też nie jest chyba jakaś reguła.
0: Tak, no bo wiesz, co człowiek to inne potrzeby i inne podejście na pewno. A powiedz mi, czego poszukujesz w tworzeniu dla siebie?
1: Wiesz co, chyba właśnie spokoju. Generalnie bardzo mnie to odpręża, no uspokaja, wycisza. Nie? To jest takie trochę terapeutyczne.
0: I czy dzięki temu malowaniu właśnie odnajdujesz spokój w życiu?
1: Tak, chyba tak.
0: To jak to się ma do tego, że bardzo dużo też masz wystaw i jeździsz na różne targi? Jak to łączysz?
1: No, przesadziłem ostatnio to na pewno z ilością tych wszystkich wydarzeń. No i teraz no już trudno. Czy powiedziało się, trzeba to wszystko jakoś ogarnąć. Ale generalnie lubię te wydarzenia, jak są sporadyczne. Mhm. Czasem się wyłonię z tej pieczary i tam coś poszukam kłopotów, to jest okej. Ale faktycznie przesyt tego nie, no, to chyba nie jest nic fajnego.

0: padły w ubiegłym roku rekordy, jeżeli chodzi o twoje prace i zdaje się, że jesteś autorem najdrożej sprzedanej pracy w obszarze młodej sztuki w zeszłym roku, prawda?
1: No tak, przynajmniej w tej galerii, w której wystawiam. Nie wiem, jak tam na rynku ogólnie, bo tak prawdę mówiąc nie śledzę konkurencji. Mam, czy śledzę znajomych, nie wiem, co się sami sprzedaje. Ale akurat ta galeria, no jakoś tak to poszło szerokim echem. No.
0: Jaka to była suma?
1: 38 400.
0: No właśnie, bardzo piękny wynik rzeczywiście i nic dziwnego, że jesteś obecnie rozchwytywany przez galerię i że właśnie tak jak wspominałeś przed chwilą, nie masz trochę czasu już nawet, żeby ani sił po prostu, żeby już tak intensywnie się pokazywać na różnego rodzaju targach sztuki. Czy tak właśnie jest?
1: Znaczy, głupio mi narzekać.
0: Jasne.
1: Może to nieładnie z mojej strony, ale tak, trochę za dużo. Już się trochę tym nasycił i chyba trochę zmieni kierunek.
0: No właśnie tak chciałam zauważyć, że jednak jesteś tym rodzajem artysty, który niekoniecznie ma ochotę chyba pokazywać się właśnie wszędzie. Masz ochotę właśnie w tym spokoju po prostu tworzyć swoje pracownie i to był, zdaje się, twój ten pierwotny cel, prawda?
1: No tak, ale tego też już miałem trochę przesyt i jakby chciałem tego, chciałem się pokazywać, okay? Ale no, przesadziłem znowu. Mam widocznie skłonność do przesady, nie?
0: Ja myślę, że każdy w takiej sytuacji by trochę przesadził i ucieszył się, że wszyscy mnie teraz wszędzie chcą i każdy by się na pewno tym zachłysnął, bo chyba dopiero co uczysz się też tych swoich granic i my trochę mamy artyści tą pracę właśnie na całe życie z tym przyglądaniem się tym naszym granicom, bo wszystko byśmy chcieli, oczywiście chcemy osiągnąć sukces, ten sukces wiąże się potem z jakimś bezpieczeństwem też życiowym i stabilizacją, ale to właśnie kosztuje bardzo dużo takiego wysiłku pokazywania się, bycia dla innych i to jest chyba ta wyczerpująca bardzo część naszego zawodu. Zgodzisz się z tym?
1: No tak, tylko z drugiej strony każdy tego chce. Nie? To jest coś takiego, że no nie wierzę, że ktoś by się z tego nie cieszył.
0: Oczywiście.
1: W tym momencie, powiedzmy w pierwszym momencie, no już potem tam się trochę rozmywa.
0: Bo potem chyba nagle się okazuje, ja jednak nie mam takiego charakteru, że mam ochotę cały czas gdzieś być z ludźmi, tak?
1: No i tu też by się pojawia takie, no bo z ludźmi, no to też zależy. Zależy z kim, zależy gdzie.
0: Ale chodzi też o, bo rozmawialiśmy o tej intensywności po prostu. To chyba też o to chodzi, tak?
1: No tak, tak. Zdecydowanie jest tego za dużo. W sensie robi się, no to się tworzy się tylko kolejna rutyna. No bez sensu.
0: No i tu właśnie dochodzimy też do tego miejsca, bo rozmawialiśmy już o tej przestrzeni wolności w sztuce, ale ty teraz też wspominasz o tym, że my bardzo nie lubimy rutyny, chyba dlatego też jesteśmy tymi artystami, bo my też tej rutyny od 8 do 16 nie chcemy. A tu mówisz, że właśnie wchodzi rutyna. I co w takiej sytuacji jako artysta możesz zrobić?
1: No postawisz znowu wszystko na głowie. W drugą stronę. I zobaczymy, co się stanie. Nie? To trzeba próbować.
0: Bardzo odważne i zdaje się, że też ta droga artystyczna jest drogą odwagi też zdecydowanie, bo za każdym razem, proszę, tutaj spotyka cię już ta stabilizacja, wchodzi rutyna i od razu masz ochotę postawić wszystko na głowie.
1: No trochę tak. W sensie, a też może trochę czujesz, że stoję w miejscu. No bo okej, w zeszłym roku padł rekord i potem w zasadzie no nie powiem, że nic się nie zmieniło, bo dużo się zmieniło, ale nie czuję, żeby to mnie gdzieś prowadziło. Jeszcze wyżej, nie?
0: A co to znaczy to wyżej? Bo o czym myślisz, kiedy mówisz, że coś mogłoby cię wyżej zaprowadzić?
1: No wiesz, no kto nie marzył o wystawach w Nowym Jorku, nie?
0: Jasne.
1: Powiedzmy. Albo coś takiego. No bo właśnie, bo to nie ma jakichś stopni, nie, w tym zawodzie, że nie ma awansów, nie ma jakichś takich rzeczy, ale no z drugiej strony, jak już, no głupio byłoby się cofać, nie? Trzeba by zrobić jakiś krok do przodu. I też nie musi to się stać oczywiście natychmiast, nie?
0: Wspomniałeś o tym, że już potrzebujesz zmiany. Czy w takim razie twoi fani mogą liczyć na jakąś dużą niespodziankę, jakąś wielką zmianę w tym, co będziesz teraz tworzył?
1: Bardzo możliwe.
0: Powiedział tajemniczo Filip Łoziński.
1: To znaczy jeszcze nic nie jest zaczęte takiego, co by do tej zmiany prowadziło, ale tak, coś się na pewno takiego pojawi.
0: Wspomniałeś o tym, że masz potrzebę trochę już wygonić ten tłum ze swoich obrazów, czyli na pewno możemy liczyć na to, że będzie już tych ludzi na twoich obrazach nieco mniej?
1: Tak, zdecydowanie będzie to mniej geometryczne, mniej automatyczne. I takie, no trochę to wróci do punktu wyjścia, nie?
0: A co jest tym punktem wyjścia właśnie?
1: No właśnie postaci rozsypane w miarę chaotycznie, chociaż to też będzie trzeba połączyć z czymś, co było później. No nie, to będzie jakiś taki miks, ale też no, dużo bardziej minimalistyczny.
0: Powiedziałeś też, bo właśnie, że chcesz zrezygnować z koloru, bo rzeczywiście ten kolor zaczął się u ciebie pojawiać. Czemu chcesz z niego zrezygnować?
1: No może nie rezygnować do końca, ale na pewno to w dużym stopniu odsączyć.
0: A dlaczego?
1: Dla klarowności sceny.

0: Co się kłębi w twojej głowie, kiedy malujesz?
1: No właśnie, jak już maluję, to no właściwie często nic. Właśnie po to, jak już to robię, to mnie do tego odpręża, że no oprócz myślenia o tym, co teraz robię, bo to nie jest bezmyślne machanie pędzlem, okej, okay? Powiedzmy to sobie, to nie mam jakichś w danym momencie, nie, znaczy no zazwyczaj przynajmniej. Nie mam nie towarzyszą temu jakieś wyjątkowe przemyślenia w czasie rzeczywistym. No, to ten obraz jest wynikiem, powiedzmy, jakichś przemyśleń, ale przy samym malowaniu już jakoś nie przychodzą nowe.
0: Czyli to jest tak, że jakby cały właśnie proces już masz w głowie, kiedy zasiadasz do pustego płótna?
1: Najczęściej tak. To znaczy zdarza się tak, że powiedzmy namaluję tło, nie wiedząc jeszcze, co tam dalej się będzie działo, ale no to często to robię, jak jeszcze nie mam pomysłu. Mhm. Namaluję 2 czy 3 takie tła. No i potem sobie myślę, co by z tym zrobić. Nie?
0: A potem, kiedy już cały koncept w głowie powstaje, możesz usiąść do płótna i już właśnie oddać się temu bez myśleniu w tworzeniu?
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to trochę już tutaj mówiliśmy o marzeniach, takich jak na przykład wystawa w Nowym Jorku. Czy twoim marzeniem jest to, żeby być sławnym artystą?
1: Docenionym, to na pewno.
0: A co to znaczy dla ciebie być docenionym?
1: No to znaczy, że moje obrazy są wystawiane w naprawdę poważnych miejscach. To jest chyba takie kluczowe tak naprawdę. Dostanie się do takich naprawdę światowej skali poważnych miejsc, nie? To tam się może nie sprzedawać. Dobra.
0: Ale fajnie, gdyby tam były, tak?
1: Ale fajnie, gdyby tam były. No to już, to jest chyba taki rodzaj awansu w naszym zawodzie. Być może w muzeach, wiesz.
0: W jakichś stałych kolekcjach muzealnych.
1: Tak, w jakichś stałych kolekcjach.
0: Czyli to jest właśnie dla ciebie to ten moment, kiedy czujesz się właśnie bardzo doceniony, tak?
1: No to jest chyba jakiś kolejny etap, który teraz widzę jako, no nie wiem, znaczy ostateczny, no ale taki, który chyba powinien w kolejności nastąpić. Nie? Mhm. To jest długa droga, długa, taka żmudna, wiesz. No niewdzięczna też, nie? Często. W dalszym ciągu to wolę niż gdzieś iść do jakiejś fabryki o 7 rano, ale tak, to też, to, no, z tym się wiążą inne problemy. Tak? Właśnie tej niestabilności, tej jakiejś takiej zależności, no bo powiedzmy tych kolekcjonerów nie jest dużo, nie?
0: Szczególnie w Polsce.
1: Szczególnie w Polsce. I to, tak człowiek cały czas liczy na to, że coś, latami liczyły na to, że ktoś coś kupi drożej, nie? Że coś tam się sprzeda drożej, że tam gdzieś na jakiejś aukcji coś, że to coś, jakiś krok do przodu, jakiś, że coś tam się takiego zadzieje, że to będzie nagle droższe. I to się przez strasznie długo nie działo. Albo działo bardzo wolno.
0: Czy zwątpiłeś gdzieś po drodze w siebie?
1: Nie, aż tak to chyba nie, bo zawsze jednak ta ciągłość występowała, jakby no wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły mi, że, że trzeba jeszcze trochę cisnąć.
0: Nie? Że będzie dobrze.
1: I okej, okay, no i faktycznie jest okej, okay, no jest dobrze.
0: To jak doszło do tego przełomu? Kiedy to się wydarzyło? Co na to wpłynęło?
1: Wiesz co, tak do końca nie wiem, to znaczy to się stało w poprzednie wakacje, w ostatnie wakacje, co mamy teraz? Tak, to będą poprzednie wakacje, wydaje mi się. To był taki moment, że te obrazy zaczęły się sprzedawać za powiedzmy więcej niż 10 tysięcy na aukcjach. No i to już było, to wtedy myślałem, kurczę, to już jest okej, okay, tak? To już jest dobry poziom, jest okej, okay, tu się możemy zatrzymać, ale to mija szybko.
0: Potem chce się już więcej, tak?
1: Oczywiście, że tak. I to bardzo szybko. A co na to wpływa? No może czasem potrzebujemy jakiegoś impulsu, jakiejś zmiany, w sensie tak w ogóle w życiu, żeby coś ruszyć do przodu. W sensie, ja faktycznie te obrazy, które zaczęły chodzić drożej, to ja też uważam, że one są, one na tamten moment były faktycznie najlepsze z tych wszystkich, co się sprzedało do tej pory, te wszystkie, co miałem akurat dostępne, czy coś. No to...
0: Ale właśnie wspomniałeś przed chwilą, że jakby to też nierozerwalnie jest związane też z jakimiś jednak zmianami w życiu. Te zmiany niekoniecznie muszą dotyczyć bezpośrednio naszej twórczości. Czyli to jest jakoś tam nierozerwalnie związane i to nasze życie jednak wpływa na to też, jak my pracujemy i co osiągamy, gdzie lądujemy finalnie, tak?
1: No, nie wiem, czy to jest reguła, ale dla mnie tak, na pewno to jest gdzieś tam, no, to też zależy od jakiegoś stanu, w którym akurat jesteśmy, tak, jak malujemy. Coś się mogło stać złego, coś się mogło stać dobrego. I te z tymi impulsami, to ja też nie mówię, że to musiał być jakiś pozytywny impuls, czy coś.
0: Filip, miałeś właśnie niedawno wernisaż i wiem też z kuluarów, że niechętnie wypowiadasz się na wernisażach. Najchętniej byś w ogóle się na nich nie wypowiadał. Dlaczego tak jest, powiedz?
1: no nie wiem, łapie mnie jakiś stres. Natomiast to też, wiesz, no, trzeba docenić, że przychodzi do ciebie kupa ludzi. Mhm. Doceniam to, nie? To jest fajne, ale no nie potrafię gadać publicznie jakoś długo.
0: Czyli mimo wszystko zawsze pojawiasz się na tych wernisażach, a nie jak wspomniany w naszej prywatnej rozmowie Beksiński, który nawet nie przychodził na swoje wernisaże. Nie planujesz takich manewrów?
1: Nie, nie, nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, ale to jest myślę, bo te publiczne występy mnie tak jakoś no stresują po prostu.
0: Słuchaj, a powiedz, uważasz, że sztuka jest dla każdego?
1: O, nie wiem. Fajnie by było, żeby była. Czy należy rozpowszechniać sztukę tak, żeby mogła być, w sensie drukować obrazy, żeby tylko były tanie i ktoś, żeby każdy... To uważam, że to nie jest dobry ruch. Nie, nie chcę używać słowa podróbki, ale to jest trochę takie, nie? Takie plastikowe, nie? Takie jakieś bezduszne.
0: No tak, bo ta dusza to chyba właśnie w tych pociągnięciach pędzla jest widoczna.
1: No właśnie, chyba tak. W zapachu obrazu w ogóle. To jest tak jak, no nie wiem, książka i jakiś ten czytnik e-booków, nie? No kurde, no to też jest książka, ale no ja widzę różnicę.
0: No to jest ogrom zmiany w ogóle doświadczenia. Wiem, o co ci chodzi. Ja lubię zapach książek, szczególnie tych starych. Lubię szelest kartki. Lubię trzymać książkę.
1: Jeszcze strony się takie żółte robią. No, że genialne, cudowne. Uwielbiam.
0: W ogóle trzymanie książki na kolanach, a nie kolejnego urządzenia cyfrowego. Cały czas nosimy przy sobie telefon, fajnie jest tą książkę papierową wyjąć. I chyba to jest z tym obrazem, nie? Bo to, tak jak powiedziałeś, i zapach, ale też faktura w ogóle płótna. No wszystko to, że można właśnie tego dotknąć, nie? Można nos włożyć w płótno i zobaczyć te ślady pędzla, zobaczyć jak artysta tworzył tak z bliska po prostu centymetr od płótna. To jest zupełnie inne doświadczenie niż z wydrukiem.
1: No można obraz odwrócić i w ogóle dotknąć, no po prostu z wierzchu już powiedzmy, ta gramatura jest często, choćby po części przykryta, nie? A z tyłu zawsze widać jaka w ogóle jest... Jakie płótno jest w dotyku, takie samo, sam len, powiedzmy, nie? Jaki chropowaty potrafi być, jaki tam, no, nie, żaden druk tego nie zamieni, no to nie ma co tu.
0: To trochę też, tak jak ja na przykład tworzę trochę cyfrowo, ale to nijak się ma do malowania.
1: To jest jeszcze okej, okay, nie? Bo to z założenia jest jakieś, nie? A nie, że, no, w sensie to nie zostanie odsączone z niczego, nie? No a drukowanie obrazu, który był obrazem fizycznie, no to jest uważam trochę odsączające.
0: Nie każdy interesuje się sztuką, ale czy ta sztuka jednak jest częścią życia każdego człowieka?
1: No kurde, tak, bo chcąc, nie chcąc gdzieś tam, nie wiem, no, spacerując, zwiedzając coś, no, gdzieś zobaczy jakieś, no, architekturę choćby nawet, tak, to ta sztuka jest wszędzie, nie? Możesz to nie, w ogóle nie mieć o tym pojęcia i przecież i tak to cię otacza, więc jakby, no tak, w tym sensie tak. Ale to przede wszystkim chyba powinno być tak, że jest dla tych, którzy tego chcą. Bo to też, no, nie możemy się tak narzucać. Jak ktoś bardzo tego nie chce, to mój Boże, no, ma prawo. Ale faktem jest, że no ludzie nie mają świadomości, że otacza ich wszędzie.
0: Ty wspomniałeś o architekturze, a tak naprawdę nawet jakieś reklamy, które oglądamy. No, może ja też nie do końca uważałabym za sztukę, ale to jest jednak pochodna pewnej historii kultury i sztuki, która toczy się od kilku tysięcy lat. To jest jakby, to jest no, też no tak. Efekt tego wszystkiego, nie?
1: No tak, tak, tak. No tak. Ktoś wziął kamerę, użył metod z kina i nakręcił coś, co ma coś reklamować. Okay. W dalszym ciągu to jest... To znaczy, no bo tak, no, gdzieś tam się ukuło to pojęcie sztuki użytkowej, nie? No i to jest trochę coś takiego, nie? Że taka sztuka nie do końca, nie? Ale też, no powiedzmy...
0: Bo dla mnie to jest właśnie ta wynikowa jakby tego, że sztuka istnieje. Bo mimo wszystko wszelka działalność wizualna człowieka chyba no jest ugruntowana bardzo mocno w całej tej twórczości tych wszystkich artystów, którzy od zarania dziejów tak naprawdę tworzą od pierwszych malunków naskalnych, nie?
1: No słuchaj, gdyby nie sztuka, nie było blisko podobnie.
0: Tak, niestety tutaj.
1: To z tego wynika, nie? To też z tego wynika. No po prostu wzięli instrumenty, zrobili, jak go mieli, jest okej, okay, tak? Są odbiorcy, dobra, spoko. Także to tak, to wszystko, co gdziekolwiek się zaczyna od kreatywności i jest przez człowieka zrobione, no, każdej sztuki.
0: Tutaj naprawdę zaczęliśmy niebezpiecznie krążyć wokół tematu, czym tak naprawdę jest sztuka. Jak myślisz, czym jest sztuka?
1: Nie mam pojęcia. W sensie to jest...
0: Powiedział artysta.
1: No bo to... Generalnie to ja w ogóle uważam, że takie rzeczy powinna osądzać historia, nie? Co ostatecznie było, co po co nie było. Bo może nam się wydawać, że tam coś, co zrobiliśmy wielkiego, a to koniec końców się okaże, że to nic takiego, nie?
0: Może przynajmniej ważne jest, że jest czymś wielkim dla nas. Zawsze to jednak też ma jakieś znaczenie, nie?
1: No tak, ale wtedy nie mówi nam tego, czy to na pewno jest sztuka. Nie wiem, czym jest. No to jest bardzo takie szerokie, płynne pojęcie, nie?

0: Jak myślisz, kim jest odbiorca twoich obrazów?
1: Myślę, że to jest wrażliwy gość, albo niekoniecznie gość.
0: Albo gościuwa.
1: Gościni, tak się teraz mówi, który gdzieś może coś... Bo oni często to też kupują przez to, że to jest kompletne z tym tytułem i w ogóle, że to są ludzie szukający historii. Nie? To są wrażliwi ludzie, którzy potrzebują jakiejś dodatkowej opowieści, nie? Jakiegoś odbicia, może siebie w tym widzą.
0: A zdarza się, że jakaś osoba, która do ciebie przychodzi, opowiada o swoich emocjach związanych z twoim obrazem?
1: Nie, chyba nie. Chyba aż tak to nie.
0: Nie, nawet podczas targów sztuki nie zdarza się, że ktoś zaczyna ci opowiadać?
1: Być może zaczyna, ale to są takie bardzo podstawowe, że on mi się podoba, jakie piękne. Takie bardzo, bardzo, że tak powiem, na podstawowym poziomie. Nie? To są te same rzeczy, które posłyszymy wszyscy. Nie? Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby ktoś tak o sobie przy tym opowiadał jakoś dużo głębiej. Nie?
0: Tak sobie teraz pomyślałam, że nieśmiały artysta przyciąga nieśmiałych odbiorców.
1: No, może tak być. Może tak być.
0: Czy sztuka zmienia świat na lepsze?
1: No nie wiem. Czy świat na lepsze, to może to by było grubo powiedziane, ale na pewno nas zmienia i gdzieś tam koniec końców, czy na lepsze, na pewno na przyjemniejsze. Słuchajcie, obraz nie zapobiega wojnie.
0: Niestety.
1: Nie mamy na to wpływu, żadnego. No, możemy trąbić.
0: Ale tak jak powiedziałeś, możemy przynajmniej sprawić, że życie będzie chociaż trochę przyjemniejsze dzięki obcowaniu z naszą sztuką.
1: No, na pewno. Przyjemniejsze.
0: Czyli o tą przyjemność chodzi, myślisz, twoim odbiorcom?
1: No, o przyjemność, refleksję.
0: Dlaczego ludzie wieszają sobie obrazy w domach?
1: Bo czegoś im brakuje. Nie? Znaczy mam, pewnie to różnie bywa, ale mam też wrażenie, że ludzie już mają, powiedzmy, to nie jest towar pierwszej potrzeby, okej? Okay? Muszą już naprawdę mieć wszystko, co im jest potrzebne, tak, do takiego zwyczajnego życia, tak? Nie muszą się chyba o nic nie martwić i dopiero wtedy myślą sobie, dobra, to teraz kupiliśmy sobie obraz. I to znaczy, że po prostu czują taką potrzebę, czegoś im brakuje. Nie?
0: Może poza tą pracą, rodziną i takimi zwyczajnymi, codziennymi zdarzeniami potrzebują w tej swojej przestrzeni może czegoś niecodziennego?
1: Tak, pewnie tak. Może im nie wystarcza seria z wieczorem. Zresztą seria jest świetna, nie? Też nie chcę, seria jest sztuką, okej? Okay? Ale wiadomo, co chodzi.
0: Słuchaj, wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy o twoim rekordzie aukcyjnym. Powiedz, dlaczego sztuka tyle kosztuje?
1: No to wcale nie tak dużo. Widziałem droższe obrazy.
0: No to powiedzmy nawet ogólnie o tych na przykład za 500 000 czy za jeszcze więcej. Dlaczego sztuka tyle kosztuje?
1: No i to chyba bardzo zależy i to chyba jednej odpowiedzi nie ma na to pytanie. To jest chyba też w dużym stopniu jakiś taki losowy przypadek, że coś tam się gdzieś...
0: Bo wiesz, niesłychana jest ta rozbieżność. Są obrazy za 500 zł i są obrazy za 50 milionów. Jak to się dzieje, że jest tak duża rozbieżność właśnie w tych cenach? Jak to się w ogóle zadziewa?
1: W dużym stopniu przypadek chyba, tak myślę. Jakieś takie bycie w dobrym miejscu, w dobrym czasie, jakiś ruch, których wykonujemy tysiące, który akurat okazał się skuteczny. No może trochę odwagi, nie wiem. Chociaż nie, może trochę szczęścia. Chyba szczęścia.
0: Jak zachęciłbyś innych do obcowania ze swoim malarstwem?
1: W sensie nie wiem, czy chcę zachęcać, nie? Bo to jeżeli ktoś to widzi i nie chce z tym obcować, to okej, okay, nie? Jakby, wiesz, nie chcę tego, nigdy nie chciałem tego wciskać jakoś na siłę, nie? Jakoś wpychać, żeby to wszędzie wisiało, żeby to... Okej, okay, jeżeli w tym niczego nie widzicie, to nie, to spoko. To nie rozumiem. Ja też wiele rzeczy nie widzę pewnie czegoś, co można w tym widzieć, nie?
0: Powiedzmy, że ktoś chce sobie kupić obraz do domu. Co byś mu polecił? Co powinien zrobić, żeby sobie taki obraz kupić? Od kogo? Jak? Jak wybrać? Czym? Głową? Sercem? Co byś powiedział takiej osobie?
1: Sercem, kurde, no niech dużo ogląda. Po prostu musi tego dużo oglądać. I to do niego samo przyjdzie. No to nie, też nie można sobie dawać takiego ciśnienia, że okej, w tym tygodniu muszę kupić obraz, bo kończę remont. Nie? A to jest bez sensu. Bo tutaj można krzywdę zrobić. To musi być taka świadoma powolna decyzja, nie? Ale bardzo, że tak powiem, przemyślana. No bo będziecie z tym mieszkać potem być może do końca życia.
0: No tak, ja sobie też nieraz właśnie myślałam nad tym pytaniem i wiesz, są też takie osoby, które kupują na przykład pod kolor ścian czy kanapy obraz, a są właśnie takie osoby, które podchodzą i widzą jakiś obraz i widać, że po prostu ten obraz do nich gada. I to jest chyba ten moment, kiedy właśnie ktoś wybiera twój obraz dlatego, że jakby coś nie pozwala przejść obojętnie koło właśnie tej pracy, którą stworzysz. To chyba jest właśnie ten fajny moment i chyba tak fajnie jest wybierać obrazy. Jak myślisz?
1: No tak, dokładnie, to jest bardzo fajne. Co do tego, jeszcze wrócę do tego koloru ścian, to jest też totalnie okej, że ktoś kupuje to pod kolor kanapy czy coś, tylko dla mnie co kupił, nie? Czy on w ogóle coś czuje, jak na to patrzy, nie? No to też no nic tego się nie stanie, jak akurat znajdzie coś, co pasuje kolorystycznie. Mm. Już nie będziemy już takim.
0: Bardziej wiesz, o czym myślałam? Myślałam o tym, że jednak kiedyś ten kolor ścian się zmieni, a obraz zostanie, jak sam powiedziałeś, z niektórymi obrazami zostajemy do końca życia, więc może powinny nas jednak łapać za serducho, a niekoniecznie być dopasowane do wnętrza.
1: No jeżeli będzie teraz zawsze malował ściany pod kolor obrazu i wszystko się skończy jak trzeba.
0: Tak, w sumie można to też tak rozwiązać. Okazją właśnie na to, żeby sobie wybrać obraz, jest po prostu pojawienie się na targach sztuki, gdzie bardzo wielu artystów się pojawia, jest duży wybór. Można też dostać oczywiście zamętu dużego w głowie od ilości prac, które tam się pojawiają, ale można przekrojowo sobie obejrzeć, co tam się dzieje na tym rynku młodej sztuki obecnie. A czy ty się planujesz pojawić jesienią na targowisku sztuki?
1: Na której z edycji? Na pewno. No myślę, że tak.
0: To wspaniale. My już oczywiście zapraszamy dzisiaj na październikową, najbliższą edycję targowiska sztuki, ale będziemy jeszcze na nią częściej zapraszać przez całe wakacje. A moim i Państwa gościem był malarz Filip Łoziński. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również, było cudownie.
2: Zapraszam na targowisko sztuki, które odbędzie się 3 i 4 października w Butelkowni na terenie praskiego konesera. To wydarzenie dla każdego, kto ceni sztukę, zarówno dla kolekcjonerów, dekoratorów wnętrz, jak i osób, które szukają niepowtarzalnych prac do swojego domu. Wstęp wolny, zapraszam serdecznie, Aleksander Konarzewski.
3: Radio Praga. Radio Praga. Radio Praga
4: wybija rytm. Muzyczna nowość w Radiu Praga.
5: Cześć, z tej strony Zakuka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
5: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie w programie Życie na Pradze. Ze studia na styku praskich ulic Szwedzka i Stalowa kłania się Państwu Damian Sawicki. Serdecznie zapraszam raz jeszcze. Dziś w programie tylko jedna gościni, ale to tyle właściwie, jeśli chodzi o skromność pomysłów na dzisiejsze wydanie, bo po pierwsze osoba ta ma duże, ma spore, ma jednoznaczne znaczenie dla życia naszej dzielnicy. Także ujmę, a być może się nie zgodzi. Po drugie, tematów do rozmowy nie brakuje. W naszym studiu witam po raz pierwszy i bardzo serdecznie, rzecz jasna, panią Wandę Grudzień, radną obecnej kadencji w Radzie Dzielnicy Praga Północ. Dzień dobry, witam pani Wando w Radio Praga.
1: Dzień dobry.
0: Warto uzupełnić nieco wizytówkę mojej gościni, bo pani Wanda to pani Wanda Grudzień to radna dzielnicy Praga Północ kadencji 2024-2029. Być może po 2029 roku nic się nie zmieni, to wszystko w Państwa też rękach. Jest radną z ramienia Stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi. Jest również przewodniczącą Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rewitalizacji w tejże Radzie, drodzy Państwo. No i jest osobą, jak już zauważyłem, bardzo pracowitą, o czym możecie przeczytać m.in. na jej stronie internetowej, bo nie będę już tutaj tematu samego dossier pani Wandy rozwijał, wandagrudzień.pl. Ja sobie poczytałem taką zakładkę podsumowanie dotychczasowej działalności dla Pragi i jest ona, pani Wando, imponująca.
1: Bardzo
0: także
1: dziękuję.
0: Gratuluję. Drodzy słuchacze, na Pradze Północ mieszkam już prawie 12 lat. Sporo w tym czasie zobaczyłem, czy też usłyszałem. Zanim tu jeszcze kierowany na pewno świadomym wyborem trafiłem, ze wszech stron mnie przestrzegano. Gdzie się pchasz? Praga to narkomani, to alkoholicy, to kryminał, to lumpen proletariat w najlepszym tym wydaniu. No i faktycznie troszkę i takiej socjety jestem dziś świadkiem, byłem, jestem, ale czy to miejsce tak bardzo się wyróżnia właśnie w ten sposób na tle innych, nawet warszawskich? Niewątpliwie Praga Północ, drodzy słuchacze, to miejsce zaniedbane i ten stan rzeczy chcieli i pewnie nadal chcą aktywiści ze Stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi. Czy im się to udaje? Tym tematem zajmę się właśnie, zajmą nam właśnie

0: Nie wiem, następne minuty tego programu. Pani Wando, to pierwsze pytanie. Proszę potraktować je w sportowy sposób. Ja ze sportem jestem bardzo mocno związany. Tak w skali między 1 a 10, gdzie 10 to jest max. Jaką ocenę wystawi sobie pani za te 2 lata radzenia prażanom? Jak funkcjonować, jak żyć? Tak mogę powiedzieć chyba.
1: No myślę, że to nie do końca jest rola radnych, żeby mówić ludziom, jak żyć. Naszą rolą tak naprawdę jest, żeby nam wszystkim w naszej dzielnicy się żyło lepiej. To jest taka funkcja, no taka wśród sąsiadów. Działa się głównie dla swoich sąsiadów, żeby właśnie spełniać różne zgłoszenia, które oni mają, ich pomysły, ich życzenia, jak poprawiać to nasze wspólne życie. Mi się wydaje, wydaje mi się, że rzeczywiście pracuję bardzo dużo jako radna, ale też zawsze można zrobić więcej, więc myślę, że na pewno nie wystawiłabym sobie maksymalnej noty, ale tak naprawdę jestem dość zadowolona z tego, co mi się udało dotąd osiągnąć i z tego, jak mi się udało właśnie wypracować sobie taki model pracy właśnie z mieszkańcami, z osobami, które się do mnie zgłaszają z różnymi problemami, bo to rzeczywiście dla mnie było dość duże przejście z takiej pozycji aktywistki, społeczniczki, osoby, która się zajmowała po godzinach jakby dodatkowo tematami Pragi, a do osoby, która teraz w pewien sposób jakby współrządzi naszą dzielnicą jako radna dzielnicy.
0: Okej, to musi pani tą liczbę czy cyfrę wymienić. Taka jest zabawa, więc bardzo proszę. Ja pani powiem, czy to będzie ten rejon mniej więcej, jaki ja bym panią ocenił, obserwując panią naprawdę w miarę często i dając jakby sobie również, kwalifikując, o może tak, pewnych radnych na podstawie tego, co robią według własnego rankingu. To bardzo proszę. Najpierw panie, a potem powiem, czy byliśmy zgodni, czy nie.
1: A miało nie być podchwytliwych pytań i od razu się zaczyna. No nie wiem, ja lubię cyfrę 8, lubię liczbę 8, więc dałbym sobie 8.
0: No ja byłem bliżej liczby 6-7, więc w sumie jesteśmy bliżsi. Pani zna się lepiej, więc jakby rozumiem i przyjmuję to. I mam nadzieję, że za kilka miesięcy, jak znowu zaproszę panią do studia, a pani być może zgodzi się przyjść, staniemy na liczbie 9 i będziemy bardzo żałowali, że nie dycha, bo coś się nie udało, bo to siła wyższa. Tego pani rzecz jasna życzę. Jeszcze dodajmy tutaj, też dopytam panią, ponieważ powiedziała pani, że została pani, jest pani osobą aktywną i działa pani na rzecz sąsiadów. To sąsiadzi panią wybrali na radną? Ma pani pewne przekonanie? Czy na przykład było to ogólnie przyjęte, że jest to osoba niezwykła i ci wszyscy, którzy głosowali w tymże okręgu, uznali, że tak ma być? Czy to raczej tylko i wyłącznie wąski, a zarazem wspaniały krąg sąsiadów?
1: Znaczy, to można dość łatwo sprawdzić, bo można sprawdzić wyniki w poszczególnych komisjach wyborczych i rzeczywiście widać, że najwięcej głosów miałam w tych komisjach wyborczych, które sąsiadują z moim miejscem zamieszkania.
0: I nadal jesteście wszyscy na dzień dobry?
1: Nie, różnie jest. Muszę powiedzieć, że jest różnie. Mhm. Część osób ma jakby też bardzo wysokie oczekiwania. Część osób też nie do końca rozumie, jaką moc sprawczą ma radny i co może zrobić. Część osób takich podstawowych rzeczy nawet sobie nie zdaje sprawy, bo dużo ludzi myśli, że radni są jak posłowie, czyli że to jest ich jedyna praca, którą się zajmują, a prawda jest taka, że byciem radnym zajmujemy się po godzinach. Każdy z nas ma też jakby dodatkową, inną pracę, z której Jasne. Się tak naprawdę w pełni utrzymuje.
0: Jasne. Dobrze, to teraz porozmawiamy chwilkę o tej wielkiej polityce na naszej małej dzielnicy, no bo jesteście państwo koalicjantem. Chyba kilka ugrupowań, nieważne, w ramach tej koalicji funkcjonuje, jest trochę lewicy, jest wasze porozumienie, oczywiście Platforma Obywatelska i tak dalej. No i dochodzą nas słuchy, że ostatnio na Kłopotowskiego się jakoś słabo dogadujecie. Najlepszym przykładem jest oczywiście Zenek na Jarmarku Floriańskim. No to ja po pierwsze spytam panią, czy to prawda, że tam trzeszczy w koalicji, jak bardzo, i po drugie, ile taki Zenek to wziął, bo różne też, chyba że pani nie może tego powiedzieć, za taki koncert na jarmarku, który tak podzielił też prażan na Jarmarku Floriańskim.
1: No mi się wydaje, że dobór tego repertuaru to jest rzeczywiście taka kwestia, no jeśli chodzi o muzykę disco polo, tak, to wydaje mi się, że wszyscy Polacy są dość spolaryzowani również w tym względzie, jeśli chodzi o gusta muzyczne, i rzeczywiście to jest taki wybór, który może dzielić. Ja nie przypomnę sobie teraz dokładnej kwoty, natomiast to jest normalnie informacja publiczna, o nią można wystąpić. Jest też publicznie prowadzony w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr umów, tam też można sprawdzić te kwoty. Ja rzucę z głowy, ale jakby z gwiazdką, że to może nie być prawda. Wydaje mi się, że ten koncert kosztował około 60 tysięcy.
0: Dobra. Nie żal?
1: Jakby nie żal, no wydaje mi się...
0: Czyja to była decyzja? Bo wyjaśnijmy to może słuchaczom. Czyja to była decyzja, że to właśnie Zenek ma... Bo ja nie mam nic przeciwko, bo o tym będziemy rozmawiali jeszcze pod koniec naszej rozmowy, mówiąc o kulturze na Pradze, ale bardziej myślę o tym, o zagospodarowaniu tych środków. Być może byłby inny pomysł. Czy tam się jakieś plany i pomysły ścierały, czy to było mocą decyzji jednej, czy tam kilku osób, które powiedziały, tak ma być i koniec.
1: Znaczy, no jakby Jarmark Floriański, który jest wydarzenie, które my organizujemy co roku, ono od momentu, kiedy nasza wiceburmistrzyni Anna Tomaszewska przejęła jakby nadzór nad kulturą, jest też powoli rozbudowywane. W tym roku udało się zaprosić ponad 100 wystawców, jeśli chodzi o rzemieślników i przedsiębiorców, to były głównie biznesy z Pragi, więc to był taki bardzo ważny lokalny element. Na tym jarmarku też zawsze są rozdawane nagrody, tak zwane floriany, dla osób szczególnie zasłużonych dla Pragi. No i zawsze temu towarzyszy jakiś program artystyczny, jakieś koncerty. Jeśli mi się wydaje, że tutaj no, trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy, bo jakby ludzie też oczekują, że oprócz chleba będą też igrzyska.
0: No.
1: I te wydarzenia kulturalne też muszą odpowiadać na różne gusty. Ja, no to nie jest tajemnicą, jakby to było też opisywane w prasie, ja akurat na to wydarzenie nie wybrałabym tego artysty. Natomiast no to jest jasne, że jakby prażanie też mają różne gusta.
0: Ale to poparte było jakimś pytaniem do społeczeństwa, do socjety praskiej? To było w jakiś sposób zbadane, jakie są oczekiwania prażan wobec tego typu imprez? To tak jak mówię, nie mam zamiaru tutaj twierdzić, to jakieś zapędy dyktatorskie jakichś osób, ale być może warto czasem prażan pewne rzeczy zapytać, skoro jest to jedno z trzech, mamy trzy główne święta na Pradze, tak? Mamy Jarmark Floriański, mamy Święto ulicy Stalowej i mamy urodziny Pragi, tak? Mamy coś jeszcze?
1: Jeszcze Święto Placu Halera.
0: No oczywiście, przepraszam, cztery, oczywiście, przecież ja mieszkam niedaleko Placu Halera, więc jakby powinienem, Boże mój drogi, o tym bardzo wiedzieć. No i to są cztery rzeczy, które przez cały rok ludzie się od sasa do lasa do tego przygotowują, czyli organizatorzy, czyli goście, czyli ten, to wszystko spinamy. No i nie warto zapytać, czego chcą prażanie na takiej imprezie, co chcą zobaczyć, co chcą słyszeć, może to w tą stronę trzeba iść na przyszłość, żeby nie dzielić.
1: Znaczy, wydaje mi się, no widać też po komentarzach po tym wydarzeniu i przed nim, że po prostu jest też bardzo duża grupa entuzjastów tego typu muzyki, którzy się bardzo z tego cieszyli. No trzeba sobie też powiedzieć, to jest mimo wszystko gwiazda polskiego formatu i przyciągnęła też bardzo dużą liczbę osób z zewnątrz. No takie rzeczy trzeba brać pod uwagę. Mi się wydaje, że tutaj tak naprawdę główny problem był jakby w stylu, w jaki była podejmowana ta decyzja, bo no tak jak pan wspominał, jakby to jest w pionie burmistrzyni Ani Tomaszewskiej.
0: Jasne.
1: I wydaje mi się, że po prostu no, w tym momencie w koalicji nie do końca zadziałała komunikacja, jak tą sprawę rozwiązać.
0: Jasne, no oby jak najmniej tego typu problemów komunikacyjnych. No ale przytrzymam panią jeszcze w temacie dużej polityki na małej dzielnicy, bo o współpracy Platformy Obywatelskiej z koalicją zapytam, jak tam relacje z ratuszem na Bankowym, bo różnie to też słyszałem bywało. Czy pan prezydent bywa w naszej dzielnicy, tak jak zdarzało mu się wcześniej? Bo jak ja go widziałem tutaj ostatnim razem, to też proszę potraktować jako formę anegdoty. Było to na spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy w hali tutaj na Szanajcy. To on tam przyznał, że po 21 to on się na Brzeską już nie wybierze. To było niezwykłe wyznanie. No i teraz to pomógł w końcu w poprawie bezpieczeństwa na naszej dzielnicy, szczególnie w tych tak zwanych zaklętych rewirach, tym sformułowaniem na pewno na pewno zwrócił na rzecz problemów tej dzielnicy uwagę. To zadziało się coś, ten ratusz wyłożył, nie wiem, pieniądze, środki, cokolwiek, żeby to ubezpieczyć. Ratusz, ja pytam celowo, czy ratusz wyłożył, czy sami sobie musieliście poradzić, żeby poprawa bezpieczeństwa nastąpiła.
1: Znaczy, no, ja zacznę od tego, że to sformułowanie, którego wtedy użył pan prezydent, wydaje mi się, że było wyjątkowo niefortunne, bo jednak powinno nam
0: ładnie
1: wszystkim...
0: pani to ujęła.
1: Powinno nam wszystkim na różnych szczeblach władzy w Warszawie zależeć na tym, żeby to bezpieczeństwo naprawdę poprawiać. Wydaje mi się, że no stopniowo udaje nam się działać na tego rzecz. To są tematy trudne, tak? Bo część tych problemów wynika z wieloletnich zaniedbań i nie ma co ukrywać. Tak jak pan zaczynał i mówił o tym właśnie, że nasza dzielnica przez wiele lat była zaniedbana. Mamy dużo opuszczonych budynków i one po prostu przyciągają do siebie różne no, patologiczne tak, zachowania i zjawiska. Mamy też od wielu lat problemy różne społeczne, z którymi też staramy się walczyć. No, udało się na przykład doprowadzić do tego, że pomiędzy 22 a 6 nie ma już sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. To wydaje mi się, że przyniosło bardzo duży efekt, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. My też staramy się od pewnego czasu regularnie organizować takie otwarte spotkania dotyczące bezpieczeństwa. Najbliższe będzie 27 maja, to jest środa o 17 w Centrum Wielokulturowym przy Placu Hallera. To jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy mogą przyjść i bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami służb, na przykład Strażą Miejską i Policją i zgłosić różne tematy, bo niestety my jako radni bardzo często borykamy się z tym, że mieszkańcy do nas się zgłaszają z jakąś sprawą, że gdzieś jest problem z bezpieczeństwem, albo piszą na przykład w mediach społecznościowych o różnych sytuacjach, a my potem zwracamy się na różnych posiedzeniach właśnie do służb i okazuje się, że tych zgłoszeń mieszkańców nie ma. Więc no, my od lat trochę żyjemy w takiej dzielnicy, gdzie jest taka kultura, że się nie zgłasza różnych tematów, a niestety to bardzo przeszkadza, jeśli zależy nam na poprawie tego bezpieczeństwa, no bo no, to jest proste, to wszyscy wiemy, jak to działa. Jest statystyka, są kierowane dodatkowe patrole, jest poprawa sytuacji. Jeśli wspólnie nie będziemy dbać o to bezpieczeństwo, zgłaszać różnych problematycznych tematów, no to niestety nie będzie tak łatwo się to zmieniało i tak szybko.
0: Jasne, to zanim zaproponuję pani chwilę oddechu i posłuchanie Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, która w dużej części składa się z Prażan, to ponownie spytam panią o skalę od 1 do 10 współpracy z ratuszem.
1: Na dziś. Od 1 do 10. Znaczy, bo to jest też dość trudne pytanie. Ze względu na to, że w Warszawie jest taki ustrój, że jakby za budżet nie do końca odpowiada sam prezydent, tylko również Rada Miasta. I to Rada Miasta uchwala budżet, który jest przekazywany dzielnicom. My jako dzielnice sami nie decydujemy o swoim budżecie. My tylko opiniujemy różne wydatki. Więc tu w Warszawie jest problem, znaczy problem, no kwestia wygląda tak,
0: że... Czyli pan prezydent, przepraszam, że jeszcze raz wejdę słowo, pan prezydent mówi tak, jak panią mogę zrozumieć między wierszami, że chciałbym, ale nie wszystko w moich rękach, no, tak? Coś w tym jest?
1: To widzieliśmy też właśnie w przypadku tej nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Tak, widzieliśmy tak, to, tak, że tak. No niestety te różne polityki, różne inwestycje muszą się dograć na poziomie prezydenta zarządu miasta i Rady Miasta.
0: No dobrze, drodzy słuchacze, to damy sobie chwilę przerwy, posłuchajmy Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, która zupełnie niedawno temu miała swoje urodziny, tu na Pradze, niedaleko przy ulicy Szwedzkiej, w jednej z pięknych miejsc. Byłem, widziałem i między innymi szła ta piosenka. Posłuchajcie.

0: Drodzy słuchacze, wracamy do rozmowy z radną, z panią Wandą Grudzień. Rozmawialiśmy już o wielu rzeczach związanych z wielką polityką na małej dzielnicy przed chwilą, więc teraz porozmawiamy o tym, co panią, mam nadzieję, Wandę najbardziej kręci, a więc tereny zielone, wszystkie te kwestie, które nasadzenia, jak widzę, to jest, ona ma, myślę, że w tym temacie będzie miała, liczę mocno na to, najwięcej do powiedzenia. Spytam ją o Park Praski i o Golędzinów. Pani Wando, dlaczego w tym nieszczęsnym, naszym pięknym, cudownym, takie starodrzewia zalesionym miejscu jak Park Praski tak długo trwa remont amfiteatru? Przecież to już w latach jest. Co tam się takiego dzieje, że nie można tego po prostu skończyć? Ja już miałem nadzieję, że latem wystartujemy z jakimiś koncertami, a chyba nie bardzo.
1: Tak, tam niestety, bo ten jeśli chodzi o muszle, ta inwestycja jest dofinansowana ze środków marszałka województwa.
0: No, proszę.
1: I niestety to finansowanie tak, zostało przyznane w taki sposób, aha, że było przyznane częściowo na jeden rok i częściowo na drugi. Dlatego te prace się rozciągnęły, żeby można było te środki wykorzystać. No to jest niestety taka kwestia formalna, z którymi czasami musimy się borykać. No tak są budowane budżety, że inwestycje lepsze są wieloletnie, bo można zrobić więcej,
0: no dobra, ale
1: stopniowo.
0: Kasa już płynęła, to znaczy jest jakby szansa na to, żeby muszla ruszyła,
1: tak.
0: Nie wiem, no mamy sezon za chwilę i ten sezon do końca września spokojnie przy pogodzie, która co roku nam się utrzymuje, jest szansa, żeby tam coś zagrało. Czy jest plan po prostu już jakiś na imprezy, bo jak kiedyś byłem na spotkaniu, to ponoć jest kolejka chętnych do tego, żeby tę muszlę koncertową zagospodarować.
1: Tak, znaczy muszla jest zarządzana przez Dom Kultury Praga.
0: Okej.
1: Jakby no też trzeba podczas organizacji wydarzeń zwracać uwagę na różne rzeczy, bo ona jest w Parku Praskim blisko zoo, mhm, więc te wydarzenia też nie mogą być za głośne, żeby no nie przeszkadzać zwierzętom. Mhm. Natomiast te prace, które się tam obecnie toczą, bo sama muszla już jest gotowa, teraz trwają prace na tym terenie zewnętrznym, jeśli chodzi o wydownię. One się powinny zakończyć no mniej więcej do wakacji w wakacje i wtedy we wrześniu jest tam planowane wydarzenie takie na otwarcie.
0: A jakieś, zdradzi pani jakie wydarzenie? Jeżeli już ma być nie dobrostan zwierząt ma tutaj podstawowe rzeczy, to pewnie koncertu metalowego nie będzie, no ale to może pani powie.
1: Znaczy, no muszle mimo wszystko da się wykorzystywać na różne wydarzenia, tak jak
0: jest,
1: była wykorzystywana wcześniej. Tam się przecież na przykład odbywało kino plenerowe, albo
0: dobra,
1: była
0: tak
1: joga, były
0: dobra, okay.
1: Jakby teatr baj z przedstawieniami dla dzieci. Takie rzeczy na pewno można tam robić i one się na pewno będą działy. Ja nie wiem, czy ja mogę oficjalnie powiedzieć, co to będzie za wydarzenie.
0: Proszę powiedzieć, że być może, nie wiem, coś takiego w tym stylu. No.
1: Więc we wrześniu są też planowane dni rewitalizacji i wtedy powinno się tam odbyć wydarzenie.
0: Dobre.
1: No bo muszla też jest właśnie uwzględniona w programie rewitalizacji Praski.
0: No dobrze, no oby to było, wymieniliśmy wcześniej 4 imprezy praskie, o które wszyscy razem powinniśmy dbać, oby muszla koncertowa stała się takim miejscem, w którym będzie 5. impreza ważna dla prażan, w której będą całe hordy tych prażan się schodzić i nie tylko zresztą prażan, bo składki zejść przez Okrzej i zaraz jesteśmy w Parku Praskim.
1: Ja bym powiedziała trochę inaczej, bo
0: proszę,
1: mi się wydaje, że muszla to jest takie miejsce, które nie powinno być używane na jedno duże wydarzenie i będzie stała odłogiem, tylko ja bym tam raczej widziała po prostu taki program, no właśnie w sezonie, który się będzie co jakiś czas powtarzał. Na przykład wydaje mi się, że to kino letnie super się sprawdzało w tamtym miejscu.
0: No dobra, nie, ja nie mam nic przeciwko, by to miejsce żyło, po prostu by to żyło. Ja chodzę tamtędy regularnie, wracając sobie na przykład ze spaceru z Nadwisły i przechodzę i mnie żal, po prostu serce ściska, że to nadal stoi i jest niewykorzystane. Sam mam 5 pomysłów, w jaki sposób tam, chociaż już jeden mi wypadł przez ten dobrostan zwierząt, zresztą słusznie, że pani o tym powiedziała. No dobra, Park Praski, natomiast mamy niespełnione marzenie, były wielkie, cudowne plany dotyczące zagospodarowania błoń golędzinowskich, ja to tak nazywam. Mnie one w obecnym kształcie odpowiadają w pełni, ale rozumiem też potrzeby mam z wózkami, nie wiem, miejsc odpoczynku dla seniorów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to co? Umarło? Zatrzymało się? Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, pani Wando?
1: Znaczy ja myślę, że jeśli chodzi o jakby tereny zielone tam na Golędzinowie, to to jest trudna kwestia, bo bardzo wielu mieszkańców i mieszkanek Pragi jakby ceni sobie to miejsce takim, jakim ono jest, czyli po prostu...
0: Tak, no, taka... ja do nich należy.
1: Tak, to ja jest... do nich należy. Dokładnie, to jest taka łąka, której no nigdzie nie w Warszawie nie ma. I po prostu no, to jest wyjątkowe miejsce takie do spędzania czasu w naturze, tak naprawdę w środku miasta,
0: to
1: tak?
0: Mhm.
1: Natomiast no, trzeba też brać pod uwagę to, że tam w tym rejonie Pragi, czyli na Pelcowiźnie, te wszystkie dawne tereny poprzemysłowe, zajmowane głównie przez FSO, one powoli się zmieniają w osiedla. I tam stopniowo wprowadza się coraz więcej ludzi. I to też widać teraz, jeśli się porówna, no przypomnijmy sobie, jak kilka lat temu chodziliśmy tam na przykład w ciągu dnia, ile tam było ludzi, a ile tam ludzi jest teraz. Tam są też ogródki działkowe i to jest od dawna, które graniczą z wałem i to jest od dawna powtarzający się problem, że część działkowców dojeżdża wałem, mimo że teoretycznie nie powinni tam wjeżdżać. No i tak naprawdę w miejscu, które jakby było w ramach tego projektu tak zwanego parku naturalnego. Mhm. Możemy też powiedzieć, że to jest dosyć niefortunna nazwa, bo właśnie bardzo wiele osób ma takie poczucie, że jeśli mówimy o parku, to znaczy, że będziemy wytyczać alejki, sadzić nowe drzewa i powstanie coś na kształt ogrodów w Wersalu.
0: Pani zamiast Wanda, tej... ja wejdę pani w słowo, ponieważ ja na ten temat rozmawiałem z radnym obecnej chyba, tak, obecnej też kadencji, panem Szyszko.
1: Tak.
0: I on też dość fajnie o tym opowiadał i on już mówił o tym, dlatego o to panią nie będę pytał o konkretach tej poprzedniej, poprzedniego planu. Tam wieża, tam kładka, tam przedepty zrobione na nowo i tak dalej, ale bez zbytniej ingerencji. Tak naprawdę, żeby ta natura w nazwie Park Naturalny mimo wszystko była najważniejsza, no to jakby pytam panią, bo nowy projekt powstał czy powstaje?
1: No więc tak, to było tak, że był przeprowadzony konkurs na zaprojektowanie, wygrała jedna firma, której jakby no zgodnie z procedurą konkursową zlecono projektowanie. Mhm. Ta firma zdołała przygotować koncepcję taką wstępną, wielobranżową, no a potem bardzo długo się jej przedłużały prace. My się spotykaliśmy w styczniu zeszłego roku na Komisji właśnie Infrastruktury Ochrony Środowiska i Rewitalizacji tam w pawilonie Kamień i oglądaliśmy tą koncepcję, która była przygotowana i wtedy mówiono nam, że w lipcu 2025 roku ta dokumentacja projektowa będzie gotowa i będzie można przystąpić do realizacji inwestycji. No i jak widać, tak się to przedłużało, że teraz kilka tygodni temu Zarząd Zieleni właśnie zrezygnował z współpracy z tym projektantem. No i teraz według tego, co mówią urzędnicy, oni przygotowują się do jakby ponownego ogłoszenia przetargu na projektowanie. Mają prawa do tej koncepcji, która powstała, natomiast no, te pozostałe kroki, które powinny były zostać wykonane, nie zostały wykonane, bo też trzeba sobie powiedzieć jasno, to jest trudna inwestycja. Ona się jakby będzie miała miejsce wewnątrz wału, czyli jakby ważne są też tutaj przepisy prawa wodnego, są dodatkowe uzgodnienia z Wodami Polskimi, więc no jakby można się spodziewać tego, że to trochę się przedłuży.
0: Ale rozumiem, że ta podstawowa myśl, idea o zachowaniu tej naturalności tego miejsca zostaje, niezależnie od tego, ile to jeszcze potrwa i kto się za to zabierze, i mogę liczyć, że pani jako radna też dopilnuje, by tam nie było pomysłu z wjazdami koparek, buldożerów, nie wiadomo czego, jeśli to nie będzie absolutnie potrzebne. Mi się wydaje, że nie będzie, no bo to tak naprawdę to będzie gwóźdź pierwszy do tej trumny tego miejsca, bo to po prostu przestanie być. Ja wiem, bo pewnie pani też tam od czasu do czasu chodzi, spaceruje, jak ludzkie oko to cieszy, kiedy możemy sobie zejść po prostu z miasta, wejść w miejsce i słuchać, nie wiem, ptaszków albo oglądać te przepiękne błonia w tej chwili i te łąki, które się tak pięknie na żółto, pomarańczowo, niebiesko zakwieciły. Więc wierzę w to, że to zostanie tak jak jest, no bo to jest nasz praski atut.
1: Tak, to prawda. Jakby no, trzeba pamiętać o tej historii tego miejsca, tam były kiedyś ogrody działkowe, potem właśnie teren był jakby trochę sztucznie, a jednak nie sztucznie, bo były dosadzane te rośliny łąkowe właśnie i one powinny zachować ten charakter. Z tego, co urzędnicy mówili, ten ciężar inwestycji powinien być na wale. No myślę, że wszyscy się zgodzimy, że ta nawierzchnia na wale nie jest optymalna dla osób, które chciałyby tam spacerować.
0: Ja już poznałem mieszkańców sporo z tej części tych osiedli Przywale, które są. I oni już planują tam biznesy. To też właśnie teraz mi przyszło do głowy. Food trucki, te sprawy. Mam nadzieję, że też wszyscy to zachowamy w jakiejś kontroli. Tam nie będzie ogólnie przyjętego festiwalu food trucków i tak dalej. Takie są plany. Tak, ludzie sobie tak to troszkę też wyobrażają.
1: Znaczy, ja myślę, że to nie jest zdecydowanie kierunek, w którym powinniśmy iść. Bo jakby, no nie jest to miejsce na takie festiwale.
0: Stawiamy kropkę, czekamy na rozwój sytuacji. Kolejnym tematem... troszkę już moim strapieniem, powiem szczerze, obecnie praskim, są zasady i bezpieczeństwo poruszania się na rowerach w naszej dzielnicy. No ja się bardzo cieszę, że tak dużo ścieżek w ciągu tych ostatnich miesięcy, lat powstało, że organizuje się, nie wiem, mini trasy rowerowe dla dzieci. Na przykład można zdać na kartę rowerową w Jordanku, tutaj zaraz na Namysłowskiej. Wszystko pięknie wygląda. Natomiast niestety, ale organizacja ruchu i kultura cyklistów, nie tylko praskich, bo traktujących Pragę jako przejazd cyklistów, to już jest prawdziwy dla mnie koszmar. To, co widzę na rondzie Starzyńskiego, na ścieżce do zoo, na tych najbliższych miejsc, te przejazdy kompletnie jakieś wyizolowane, od jakiegoś sposobu myślenia, to powołają pomstę o nieba. Ja się zastanawiam, czy państwo jesteście jakoś w stanie spróbować, nie wiem, to... uregulować, bo to jest po prostu, dochodzi do stłuczek, wypadków oraz absolutny brak kultury nawet w komunikacji między, a za chwilę zaczną się wycieczki właśnie mam z wózkami i tak dalej. Tam szczególnie na tej ścieżce naprawdę jest niebezpiecznie. Trudno przejść z psem, trudno przejechać wózkiem, wszystkim starają się ustępować miejsca, jest po prostu stres i ciągle odwracamy głowę, żeby się nic nie zdarzyło. Czy do pani doszły takie informacje? To raz, a dwa to czy zauważa pani jakieś napięcia między cyklistami, pieszymi, rowerzystami na naszej Pradze, na które trzeba byłoby zwrócić baczniejszą uwagę?
1: Mówi pan o tej ścieżce tam wzdłuż Wybrzeża Helskiego, tak? Mhm. Znaczy mi się wydaje, że ja bym nie mówiła, że jakby winni są tylko rowerzyści, czy winni są tylko kierowcy, czy winni są tylko piesi. Mi się wydaje, że my jako społeczeństwo mamy wszyscy trochę za mało empatii do tych innych uczestników ruchu drogowego. I odnoszę takie wrażenie, że jakby brakuje tego takiego trochę wczucia się w inną osobę i zastanowienia się, dlaczego ona robi tak, jak robi, tak? Bo, znaczy... problemem wydaje mi się jest to, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe w Warszawie, drogi dla rowerów, no to niestety one są bardzo często wydzielane z chodnika i z zasady są projektowane w ten sposób, że prowadzi to do tych konfliktów pieszo-rowerowych. To widać też na przykład przy Dworcu Wileńskim i tam przy dyrekcji kolejowej. Jest po prostu bardzo mało miejsca. W miejscach, gdzie porusza się bardzo dużo osób pieszych i jednocześnie na te chodniki wkłada się jeszcze rowerzystów, zamiast spróbować trochę przeorganizować tą przestrzeń, tak żeby dla wszystkich było bezpieczniej. Bo to po prostu prowadzi też do frustracji i tego, że wszyscy po prostu bardzo łatwo wybuchają, jeśli dochodzi do jakichś konfliktowych sytuacji. Jakby to jest bezwzględna prawda, że na chodniku jakby najważniejszą osobą jest pieszy, zwłaszcza jeśli to jest osoba starsza, zwłaszcza jeśli to jest dziecko i na nich wszyscy powinniśmy, całe społeczeństwo powinniśmy na nich szczególnie uważać.
0: Okej, ale to są kwestie kultury, natomiast jeszcze ważne, ja to jeszcze raz zasygnalizuję, jeszcze raz i to podkreślę, jest też sposób włączania się na przykład rowerzystów do ruchu, takiego, który się przecina z ruchem samochodowym. Między innymi właśnie widzę takie skrzyżowanie tutaj na rondzie Starzyńskiego, czyli rowerzyści bezpośrednio włączają się, nie zwracając uwagi w prawo czy w lewo na dojeżdżające samochody tutaj tuż przy rondzie. To jest niezwykle niebezpieczne. Ja widziałem już dwie stłuczki, samochód uderzył w rower i tak dalej. Nie dałoby się tego miejsca na przykład jakoś zabezpieczyć, może hopką jakoś dla rowerów, nie wiem, czymś takim, czy po prostu zostawiamy to tak jak jest i niechybnie może to doprowadzić do tragedii.
1: Znaczy, decyzję o organizacji ruchu w danym miejscu podejmuje Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym.
0: Państwo możecie spróbować zapytać
1: Tak, no tak? Jakby...
0: To taka moja prośba o pani interpelację.
1: Każdy jakby może też zgłaszać wnioski, jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu za pośrednictwem systemu miejskiego 19115. To jest dobre narzędzie, żeby różne takie zwracać uwagi. No ja powiem szczerze, że akurat jeśli chodzi o chopki albo te takie pasy akustyczne, one nie do końca się sprawdzają dla rowerzystów ze względu na to, że jakby nie ma tego pudła rezonansowego.
0: No tak.
1: Więc jakby to nie do końca jest fizyka, która ma prawo działać w takim wypadku.
0: No dobra, to trzeba się po prostu odnieść póki co do zdrowego rozsądku i pomyśleć może nad tym, co pani powiedziała na końcu, czyli do zgłoszenia się do odpowiedniego urzędu z pytaniem o ewentualne przemyślenie, zanim nie dojdzie tego, jak to rozwiązać, zanim nie dojdzie do tragedii.
1: Tak, znaczy w ogóle do Rondo Starzyńskiego to jest też bardzo trudny węzeł, jeśli chodzi o organizację ruchu, no bo tam mamy, jakby to jest tak naprawdę część obwodnicy Warszawy. W przyszłości, jeśli dojdzie do budowy obwodnicy, ona jest obecnie ten praski odcinek właśnie od Ronda Żaba do Radzymińskiej jest w projektowaniu. Ten kolejny też, tylko trochę na innym etapie. Więc jakby trzeba brać pod uwagę, że to jest miejsce, które właśnie będzie leżało na obwodnicy, więc można się spodziewać, że tam ruch samochodowy się zwiększy.
0: Okej. No to nie jest dla mieszkańców, czy dla mnie dobra niestety wiadomość, ale jest jak jest. Dobrze, za chwilę porozmawiamy o kwestiach sporych kontrowersji, między innymi o kompleksie na Namysłowskiej, a w tej chwili nasza rodowita, wspaniała, o której rozmawialiśmy przed chwilą, kapela Szczupaki, w utworze, który na jarmarku floriańskim rok temu bodaj, albo dwa lata temu zdobył pierwsze miejsce, czyli Kamionkowska.

0: Rodowita nasza z Saskiej Kępy również, rzecz jasna, nie zabierajmy im tego, co ich w ich sercach jest, bo to są ludzie, którzy mieszkają i na Pradze, i na Saskiej Kępie, i wszędzie tam, gdzie to lewobrzeżne, prawobrzeżne serce bije najbardziej, ta część Warszawy, i oni bywają wszędzie właściwie już w tej chwili, gdzie się da, nawet ruszyli w Polskę. Ja trzymam za kapelę Szczupaki i ich pomysł na muzykowanie wielkie, wielkie kciuki. W naszym studio niestrudzenie nadal odpowiada na wszystkie moje pytania, nie robi jakiś, nie wiem, min, ach co to za pytanie, pytanie tendencyjne i tak dalej. Nie, odpowiada pani Wanda Grudzień, za co jej bardzo dziękuję, że poświęciła ten czas o tak dość już późnej porze. No i będziemy rozmawiali o kontrowersji jednej ważnej, która dzieli, to już druga kontrowersja, która dzieli Prażan. No, ruszył i wspaniale, ja się bardzo cieszę, ruszyła taka inwestycja dotycząca kompleksu sportowego, głównie basenowego przy ulicy Namysłowskiej. Widzę już wyburzenia, trwają, fajnie jest, natomiast żałuję i szkoda, że to trochę też kosztem mieszkańców, jak się okazuje, którym odebrano miejsca parkingowe. No to ja się pytam tylko tak, czy nie dało się tego po prostu załatwić inaczej?
1: To jest, trochę już o tym mówiliśmy wcześniej, to jest kwestia tego, że Warszawa jest bardzo rozległym miastem, jest rządzona na różnych poziomach, są jednostki dzielnicowe, są jednostki miejskie, one wszystkie przez prezydenta mają przekazane różne kompetencje i jakby rządzą tym swoim terenem, nie do końca się konsultując między sobą, z dzielnicami i tak dalej. No i ten ośrodek Namysłowska i jego remont to jest akurat bardzo dobry przykład na pokazanie, jak to działa w praktyce, no bo cały ten teren jest zarządzany przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa i my jako dzielnica nie do końca mamy wpływ na ten teren. Możemy tylko próbować rozmawiać i przekonywać do różnych rozwiązań. To się staraliśmy robić. Podejmowaliśmy jako Rada Dzielnicy stanowiska w kwestii...
0: Ale przed jeszcze? Bo pamiętaliście państwo o tych mieszkańcach, o tym, że tych kilkadziesiąt chyba miejsc parkingowych zostanie mi odebranych właściwie z dnia na dzień? I czy ci ludzie wcześniej byli powiadomieni? Bo tam jest taka z ich strony złość i żal, że oni nie wiedzieli, że to się stało praktycznie z dnia na dzień, że zabrano im miejsca parkingowe i co oni mają zrobić? Czy państwo ich uprzedzili, czy na was to też jak grom z jasnego nieba spadło?
1: No ja powiem szczerze, my nie mieliśmy informacji, w którym momencie ten remont dokładnie się zacznie i to jest to, co ja już tu dzisiaj teraz powiedziałam, czyli wyjątkowo niefortunnie się zdarzyło, że mieszkańcy się o tym dowiedzieli na ostatnią chwilę. No ja powiem szczerze, tak po prostu nie powinno być. Mieszkańcy powinni byli dostać więcej czasu na to, żeby mogli sobie jakoś zorganizować i przeorganizować swoje, jakby swoje życie, swoje parkowanie, no bo część z nich, to jest naturalne też, no potrzebuje tego samochodu na co dzień i dla nich to jest bardzo ważny temat. I no ja uważam, że jakby nie zostali potraktowani w tej sytuacji w porządku. Przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że no na terenie tych parkingów też będzie prowadzony ten remont i one jakby po inwestycji wrócą, tylko no po prostu mieszkańcy dowiedzieli się o tym bardzo późno i na ostatnią chwilę. Tam w ogóle była taka skomplikowana sytuacja, że jakby ta umowa z tą firmą, która dzierżawiła ten parking, ona została wypowiedziana wcześniej. O tym mieszkańcy nie dostali informacji. Trochę wydaje mi się, że Aktywna Warszawa się zagapiła, bo oni liczyli na to, że ten dzierżawca poinformuje jakby swoich klientów o tym, że no wkrótce się zakończy to parkowanie i on tego po prostu nie zrobił. I ostatecznie ta informacja, która się pojawiła kilka dni wcześniej przed zamknięciem parkingu, to była właśnie informacja od Aktywnej Warszawy, bo tam też oczywiście w procesie jakby były odwołania i jakby przedłużyło się rozstrzyganie przetargu, podpisywanie umowy z wykonawcą, więc jakby to ten cały etap się rozciągnął trochę w czasie, no i dopiero na ostatnią chwilę mieszkańcy rzeczywiście dostali tą informację.
0: No, radni opozycyjni zarzucają państwu rządzący w tej chwili w naszej dzielnicy, że to też przez wasze niedopatrzenie. I ja już nie wnikam, bo tak jak pani to logicznie wytłumaczyła, że nie na wszystko też możecie mieć wpływ i to są różne działające w Warszawie spółki, podmioty, które o pewnych rzeczach decydują. No szkoda, że nie rozmawialiście. Znowu wracamy do tego, że trzeba rozmawiać między sobą na takim czy na innym szczeblu, ale wracając do tamtych radnych, że to też po waszej stronie ta wina leży. No więc ja tylko zapytam, czy próbowaliście pomóc w tej sytuacji tym ludziom, znaleźć inne miejsca parkingowe, nie wiem, znaleźć rozwiązanie już i tak zagmatwanej, trudnej i chyba trochę bez wyjścia sytuacji.
1: Tak, to znaczy, no, my jako klub przygotowaliśmy taką interpelację, gdzie wskazaliśmy kilka różnych rozwiązań, które można byłoby rozpatrzyć.
0: Gdzie można te informacje znaleźć? U państwa na stronie internetowej?
1: Czy jakby wszystkie interpelacje, które radni składają, one są w biuletynie informacji publicznej, który też już tu dzisiaj padł, one są publiczne, je można na bieżąco sprawdzać. Wtedy widzi się po prostu, jak radny, na którego się głosowało, czym się zajmuje, jaki
0: jasne,
1: jest aktywny.
0: Ale panie Wano, ja pytam tylko, czy może fajnie by było, żeby ten konflikt, który narasta niestety, bo ludzie są rozżaleni i ciężko im to przeżyć, wiem, bo mieszkam niedaleko, może warto by było po prostu do nich specjalnie uderzyć, już państwo jako radni reprezentujący całą dzielnicę, a nie tylko swoich wyborców, tak widzę waszą misję, no nie wiem, wysłać do nich jakiś list wyjaśniający czarno na białym, drogi Kowalski, drogi Nowaku, stało się tak, żeby mieli pewność, tak? Czy zaufają, czy uwierzą, czy zrozumieją, to jest inna kwestia, ale może tak. Może w ten
1: znaczy
0: sposób.
1: Mieszkańcy też przychodzili jakby na nasze posiedzenia dotyczące tej kwestii, więc jakby my jesteśmy w kontakcie z nimi na bieżąco.
0: No dobra.
1: Oni też się odzywają przez media społecznościowe, właśnie komentują jakby różne zgłaszają uwagi na ten temat.
0: No dobrze, to ja to jeszcze raz powtarzam, że pomysł stworzenia tam w tym miejscu fajnego kompleksu sportowego tego ośrodka Namysłowska to jest bardzo dobry pomysł, a i wierzę gorąco w to, że jak przyjdzie państwu wymyślanie podobnych na naszej dzielnicy miejsc i podejrzewam, że jeszcze tego takich pomysłów nie będzie brakowało, to proszę bardzo o konsultację w jak najszerszym możliwym gronie, żeby nikogo nic po prostu tak łatwo i tak szybko i tak w przykrych okolicznościach nie zaskakiwało. Ostatnie moje pytanie, pani Wando, to kwestia środków na kulturę. To mnie bardzo mocno interesuje, ja w tej kulturze robię trochę. No i jak już powiedzieliśmy, sporo osób zawiodło się na decydentach naszych praskich za koncert Zenka, ale to jak mówimy, gusty i guściki, bo to za duża kasa jak na jakość według tych osób, jak na jakość rozrywki. No dobra, było, minęło. Według mnie osobiście to po prostu mało oryginalne, ale o tym też żeśmy rozmawiali. To jak teraz będzie? Czy pani wie, czy jest polityka kulturalna przez duże P w naszej dzielnicy? Bo do tej pory Praga słynęła z ambitnych pomysłów kulturalnych, ale może to się zmieni, może będziemy po prostu szukali złotego środka, żeby, tak jak już też powiedziałem tutaj kulorowo, nie ugotować się we własnym praskim sosie, ale zarazem ta tożsamość Pragi, jedynego miejsca, którym jeszcze widać i czuć te przedwojenne warszawskie klimaty, pozostała. Czy jest taka polityka kulturalna i kto w tej polityce, nie wiem, rządzi, kto ma pomysły, czy mogą mieszkańcy również w jakiś sposób próbować wpłynąć czy ze swoimi projektami, czy pomysłami, czy po prostu działaniem?
1: To znaczy tak, jakby burmistrzynią nadzorującą sprawę kultury to jest właśnie Anna Tomaszewska i ona jakby odpowiada za tą politykę kulturalną w naszej dzielnicy. No nam w tej kadencji udało się na przykład, jeśli chodzi o taką lokalność i wsparcie dla praskich organizacji pozarządowych, no to wielokrotnie zwiększyć te środki, które w ramach konkursu są im przyznawane na różne projekty.
0: A to ja zapytam, ile było wcześniej? Bo to też ważne, ludzie chcieliby się dowiedzieć, ile było na przykład pieniędzy przeznaczonych na kulturę poprzedniej kadencji, która zakończyła się sromotną porażką 2 lata temu, a ile jest teraz? Czy to jest rzęd naprawdę tak duża różnica? Czy na przykład zaskoczy nas pani niemile i powie, tam 5 tysięcy więcej. Jak to jest? Zna pani te liczby?
1: Ja nie pamiętam dokładnie budżetu, który jest dokładnie przeznaczony na kulturę. Jeśli chodzi o te dotacje, no to był wzrost o 700%. Bo tam były kwoty rzędu 30 parę 50 tysięcy.
0: I udaje się je wszystkie wydać, jak rozumiem, na
1: tak,
0: tyle...
1: no bo to jest w ramach konkursu rozdawane wszystkim organizacjom, które się zgłoszą z jakimś projektem. I te projekty, które są prowadzone, są najróżniejsze. One są też dedykowane jakby różnym grupom wiekowym, różnym grupom, jakby tak, żeby była oferta w miarę
0: No dobra, ale to pani Anna Tomaszewska w swoim własnym majestacie decyduje, na co ta kasa jest? Czy też macie jakąś komisję?
1: Nie, no absolutnie. Środki w ramach konkursu są przeznaczane.
0: Ale ktoś konkurs rozstrzyga, ktoś decyduje.
1: Tak, ale to są decyzje właśnie komisji konkursowej. I tam są różne, są przedstawiciele urzędu oczywiście, ale też na przykład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. To jest takie ciało dzielnicowe, które zrzesza organizacje pozarządowe. Tak, żeby właśnie była równowaga, jakby jak te środki
0: przekazywać.
1: Czyli
0: pytacie państwo o zdanie, nie wiem, pracowników szacownego Muzeum Pragi, tak? Przynajmniej o opinię. Pytacie również, to ciało zajmujące się kulturą, nie mówię, że pani, bo jakby nie może się pani zajmować rzecz jasna wszystkim, ale bo dalej mówię o rozmowach, dalej mówię o dialogu, dalej mówię o współpracy, żeby nie było to tak, że podejmowane są decyzje w dalszym ciągu w ramach, nie wiem, tego konkursu, czy tam rozstrzygnięć tego konkursu w ramach jednych i tych samych ludzi, ale żeby wszyscy ci ludzie byli na bieżąco do tych prac przynajmniej włączani. Chcesz wyraź swoje zdanie i tak dalej.
1: Znaczy,
0: i tak dalej.
1: Bo to jest trochę inaczej. Ten konkurs właśnie na te środki jakby dla organizacji pozarządowych, on się odbywa raz do roku, no i tam jest ta specjalna komisja, jakby, która rozstrzyga, komu one zostaną przyznane. Natomiast na bieżąco powstała właśnie taka grupa robocza Pragniemy Kultury, gdzie spotykają się różne osoby zaangażowane w życie kulturalne na Pradze, no i dyskutują na różne tematy, na przykład o organizacji tych różnych świąt, tych czterech, o których mówiliśmy. No to są na bieżąco te tematy, tam są poruszane. Ta praca jakby właśnie, którą organizuje Wydział Kultury i nadzorującego burmistrzyni, jakby tam to jest takie robocze forum wymiany myśli i poglądów na to, co można zmienić, w którą stronę można iść.
0: Dobrze. Wydaje mi się, że wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko jedno, jak już te konkursy od 1 do 10 się bawiliśmy, to jeszcze o jedną rzecz, ale tym razem od 1 do 4, ponieważ jak teraz to mi przyszło do głowy, nie przygotowałem sobie tego wcześniej. Którą imprezę z tych czterech wymienionych lubi pani najbardziej?
1: A, no ale to jest bardzo prosta odpowiedź dla mnie. Oczywiście, że najbardziej lubię święto Placu Halera, bo to jest moje lokalne święto.
0: A, czyli my jesteśmy sąsiadami.
1: Tak jest.
0: No to wspaniale. No to, kurczę, powiem szczerze państwu, że zapraszając wiele osób z panią Wandą, rzecz jasna, włącznie, tutaj do radia, nigdy nie wiem, skąd oni są. I nagle się okazuje, że są na osiedlu tak zwanym Praga 2, bo to tak. Ci nasi wszyscy, większość tych moich gości, przynajmniej w ostatnich czasach się pojawiło, a to muzycy, a to poeci, a to dziewczyna, która dostała taką fajną dotację i nagrywa piosenki o drzewach na poszczególne dzielnicy. Już Boże, wypadło mi z głowy kto i też jest naszą sąsiadką, bo mieszka przy Szanajce. Więc Praga 2, drodzy państwo, też jest warta tego, by tam zajrzeć, nie tylko zaklęte rewiry brzeskiej i ząbkowskiej, nie tylko miejsca, z których do was nadaje, więc Stalowa i Szwedzka, ale również Praga 2 i plac, przepiękny Plac Halera, ostatnio bardzo ulubione miejsce przez wszelkich filmowców. Drodzy państwo, gościnie audycji Życie na Pradze była pani Wanda Grudzień, moim zdaniem jedna z bardziej pracowitych radnych obecnej kadencji, za co jej też po prostu dziękuję, bo z takimi osobami warto się kontaktować i warto rozmawiać i warto je też, być może i powiem to, ale proszę potraktować w cudzysłowie, rozliczać. Bardzo dziękuję za wizytę. Mam nadzieję, niebawem widzimy się znowu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Drodzy słuchacze, no to zagramy jakąś muzyczkę, nie wiem co, niech nam w tym przypadku na chwilę tego wytchnienia niech nam wybierze coś nasz automat. Zagrajmy.

Drodzy słuchacze, Luiza Ganczarska, artystka również związana z Pragą, wysłała właśnie informację o tym, że już jest gotowy i zaprasza do przedpremierowego posłuchania jej albumu. Jakiś czas temu była u nas w naszym radio i rozmawiała z koleżanką redakcyjną Agnieszką Szymańską na temat muzyki, na temat jej podejścia do tworzenia, do sztuki. No i ja pomyślałem, że zanim trafi do naszych uszu jej nowa muzyka z jej nowego albumu, to przypomnimy sobie tąże rozmowę. Także zaraz po utworze, który teraz w waszych uszach, posłuchacie przypominającą nam Luizę i wam przede wszystkim Luizę Ganczarską rozmowę, którą kilka tygodni temu odbyła z Agnieszką Szymańską, oczywiście z Radia Praga. Zapraszam.

0: Dzień dobry, Radio Praga, Agnieszka Szymańska. Mamy dzisiaj przyjemność gościć Luizę Ganczarską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Mamy dzisiaj okazję porozmawiać o twoim nowym nagraniu, singlu Kobieta Ptak, ale ja bym chciała rozpocząć od tego, żebyś opowiedziała coś o sobie, jak twoja droga muzyczna przebiega, dlaczego, w jaki sposób doszło, że zaśpiewałaś taką fajną, ciekawą piosenkę.
1: Coś o sobie i to już jest pytanie, gdzie ja już mam taki metlik w głowie, że ja już nie wiem. Ja już nie mówić najgorsze i słyszeć, opowiedz coś o sobie.
0: To są takie pytania.
1: Ale opowiem może nie tyle co o sobie, ale o takim moim aktualnym etapie w życiu artystycznym, bo właśnie kończę album. Dziś zarwałam nockę, bo kończyłam projekt okładki. Już został wysłany do tłoczni, teraz ostatnie szlify w masterze, czyli też mój taki etap, którego bardzo nie lubię, ale który jest bardzo potrzebny. Bo ostatnie szlify to już jest taka trochę psychoza w głowie.
0: Okej, tak. Wiem, te ostatnie momenty, człowiek zdenerwowany.
1: Tak, to już mam wrażenie, że tylko psuje. Presja. Tak, to jest tylko gorzej. Także staram się też jakoś strasznie nie szlifować tego, czemu już zaufałam na początku. Ale tak, kończę album Po poręczy, którego premiera będzie niebawem.
0: Wow, super. To widzę, że jesteś bardzo aktywną artystką, producentką i wiele jeszcze po drodze różnych rzeczy robisz z tego, co słyszę.
1: Zgadza się. Tak, żyję aktywnie. Zresztą my się spotkałyśmy tu przed drzwiami, przed momentem i przywitałam się jak kobieta po przejściach, przemęczona życiem, piorąca w rzece dosłownie. Rzeczywiście dzisiaj mam taki humor. Pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy też mają dużo bodźców ostatnio. Może są troszkę zmęczeni. To ściskam, przytulam mocno.
0: Może to przesilenie wiosenne, Luiza.
1: Tak na to zwalam. Tak.
0: Ja też.
1: To na pewno to. To jest to.
0: Ale pewnie jako kobiety, a ty jeszcze dodatkowo jako artystka, to jest takie chyba nagromadzenie różnych bodźców i czasów, i terminów, i wywiązywanie się z różnych umów. To jest dość ciężki temat, a jeszcze w artystycznym świecie to też nie jest to łatwe.
1: No zgadza się, zwłaszcza, że angażuję się w swoje projekty, ale też projekty innych artystów, plus jeszcze życie prywatne, jakieś takie rzeczy, które też robię na co dzień. Ja tak teraz mówię o sobie, ale rozmawiam też z innymi ludźmi i wiem, że mnóstwo osób teraz też odczuwa takie, nazwijmy to przesileniem, ale dużo bodźców, czas pędzi, także ja nie wiem, ten tydzień się dopiero zaczął, zaraz już będzie. Co dzisiaj mamy w ogóle?
0: Już dzisiaj mamy środę. Słuchaj, też musiałam się chwilę zastanowić.
1: Rok 2026?
0: Tak, to zgadza się, potwierdza. Także jest to ten właśnie wariacki czas.
1: No jest to wariacki czas. Ja też staram się uczyć znajdowania takiej przestrzeni dla siebie i nawet mi to ostatnio wychodziło i postanowiłam znowu wziąć bardzo dużo rzeczy naraz. Wcale tego nie żałuję, bo to czasem taki maraton, choć cena jest duża, powiedzmy tak w ciele, w głowie, to korzyści są znacznie większe i tak staram się mieć balans właśnie między rzeczami, w które się angażuję, a między odpoczynkiem. Ostatnio mi wychodzi trochę gorzej chwilowo, ale widzę też efekty, które przychodzą z tych różnych działań, także no niech przychodzą.
0: Widzę, że jesteś dość aktywną osobą, która nie boi się nowych wyzwań i z tego co widzę podejmujesz się bardzo dużo różnych wyzwań, bo z tego co wiem występowałaś u różnych artystów, organizowałaś różne im wydarzenia muzyczne, także no też to podziwiam. To też nie jest łatwa współpraca z innymi artystami sceny polskiej.
1: To też zależy z kim. Na pewno za każdym razem jest to różna współpraca. Jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby któryś projekt był równy projektowi, któryś artysta artyście. I to też myślę, że dobrze, bo to nie pozwala mi wpaść w rutynę. W taką, mam na myśli złą rutynę, nie mówię, że rutyna ogólnie jest czymś złym, ale w twórczości potrafi być po prostu taka nużąca. A ja cały czas dostaję nowe impulsy, spotykam się z naprawdę rozmaitymi ludźmi, którzy tworzą w rozmaitych klimatach i to też cały czas mnie pobudza do patrzenia w różne strony i na nowe horyzonty. Także cieszę się na te różne współprace.
0: No i teraz mamy nową współpracę z Igorem Jaszczukiem.
1: Zgadza się,
0: który,
1: tak.
0: Tak z tego zrozumiałam, specjalnie chyba dla ciebie napisał ten tekst tej piosenki Kobieta Ptak, bo i stwierdził, że jesteś naprawdę tą dobrą osobą, odpowiednią, żeby ten tekst piosenki dobrze brzmiał w twoim głosie i w twojej aranżacji.
1: No tak sprostuję troszkę genezę, bo ta piosenka nie była pisana rzeczywiście specjalnie dla mnie.
0: O, jaka szkoda.
1: Ona po prostu przyszła do Igora, natomiast pomyślał o mnie, kiedy już powstała, więc ja też nie gniewam się zupełnie na tę kolejność. Cieszę się, że Igor przyjął nowy pomysł, który do niego przyszedł. Bardzo kobiecy zresztą pomysł, przestrzenny. I że koniec końców zadzwonił właśnie do mnie z tą piosenką, no to... Ja się bardzo na to cieszę, zwłaszcza, że bardzo szybko już w demówce takiej nagranej na dyktafon poczułam, że to jest naprawdę piękna piosenka i bardzo chętnie ją ubiorę po swojemu.
0: I jakie miałeś właśnie odczucia, emocje, jak po raz pierwszy ją wysłuchałaś?
1: Ta piosenka też przyszła do mnie w takim momencie, kiedy jej potrzebowałam. Ona mówi o wolności, o przestrzeni, o odwadze bycia sobą i to było mi też bardzo potrzebne w tamtym momencie, a też zdradzę takie kulisy już w ogóle produkowania tej piosenki, o których jeszcze nie mówiłam w ogóle. Chyba też dlatego, że nie chciałam tak zacierać tej głównej genezy. Natomiast to są ważne okoliczności, bo produkowałam tę piosenkę w dniu pogrzebu mojej największej idolki, Joanny Kołaczkowskiej. Wróciłam z pogrzebu cała zlana deszczem, bo Joasia i pogoda nie oszczędzały tego dnia, więc była ogromna burza nad cmentarzem. Właściwie tylko nad cmentarzem, jak się później okazało, fani doszukali się takiej informacji. Więc wróciłam cała zlana, trochę spłakana, nawet bardzo. Jednocześnie z jakąś taką dziwną nostalgią w sobie i wtedy akurat miałam wpisany ten dzień na produkcję Kobiety Ptak. No i jak usłyszałam słowa... jestem gotowa, jestem spokojna, lecę do nieba, kobieta ptak. Wiadomo, to nie w tym kontekście było pisane, natomiast to też spotęgowało ładunek emocjonalny, który włożyłam w tę produkcję.
0: To tego nie wiedzieliśmy. Bardzo ci dziękuję za podzielenie się tak osobistą historią, która chyba dużo jednak dała tej piosence ekspresji, emocji.
1: Na pewno tak. No bo takie emocje... momenty, one się zapisują w dźwiękach, bardzo. One się zapisują w głosie, w artykulacji, we wszystkim, więc ja też tego nie mówię ze smutkiem, niech to będzie jasne. Staram się zrozumieć taką kolej rzeczy. To generalnie zupełnie nie jest mi po drodze z takim przebiegiem zdarzeń, że tak fantastyczna osoba tak szybko postanowiła odejść z tego świata i z tego wymiaru. Ale też, żeby było jasne, nie ubieram tej piosenki w smutek. Jest to jakiś rodzaj przestrzeni, nostalgii, jakiegoś nawet podziwu do tych wszystkich procesów.
0: Sam utwór mówi dużo o tęsknocie za wolnością, byciem sobą i oderwaniem się od tego, co nas ogranicza. Czy coś więcej ze swojej strony powiesz, czy jakby byś dodała coś do tego jeszcze?
1: Ja powtarzam to przy różnych rozmowach na temat tej piosenki. Jest jedno zdanie, które szczególnie mnie przekonało i to jest zdanie jestem gotowa, jestem spokojna. Bardzo to do mnie trafiło, dlatego że ja nigdy nie powiedziałam, że jestem gotowa, jestem spokojna. Ja robię różne rzeczy pomimo tego, że nie czuję gotowości i pomimo tego, że się nieraz boję. Więc to zdanie stało się dla mnie w pewnym sensie afirmacją. Bardzo komfortowo i bezpiecznie poczułam się śpiewając to. Naprawdę poczułam, jakby to było moje. Oczywiście nie przywłaszczam. Autorem wiadomo, że jest Igor Jaszczuk. Ale gdybym też nie poczuła tego jako coś mojego, to zapewne nie zgodziłabym się na tę współpracę. A czułam, że jest mi z tym po drodze.
0: Luiza, jak to zrobić, żeby mieć taką gotowość, jaką ty masz i taką spokojną duszę, nie wiem, spokojne podejście do tego? W jaki sposób? Bo to tak trochę filozoficznie wybrzmiało, że jestem gotowa na zmianę, na coś nowego, na kolejny etap?
1: Jak się dowiem, jak to zrobić, to dam znać. Na pewno wrócę z tą informacją. Ja staram się rzeczywiście, staram się o ten spokój. Czy jestem gotowa? Nie wiem, na pewno ta piosenka wpłynęła na to. I to są właściwie duże słowa. Teraz też przychodzą do mnie te przemyślenia. Bo jednak zaśpiewać coś takiego, przepuścić przez siebie, to też już jest jakiś rodzaj procesu, na który pozwalam sobie w danym momencie. Czy jestem taka gotowa? Nie wiem. Ja zawsze czuję w sobie masę wątpliwości, masę strachu na zmianę. Ja jestem właściwie chyba ostatnią osobą na świecie, która łatwo wchodzi w zmianę. Trochę mnie to wkurza i frustruje, No ale tak jest i pracuję nad tą gotowością. Chyba idę w dobrą stronę, nie wiem, to się okaże.
0: To sądzę, że z perspektywy czasu to jest chyba łatwiej nam ocenić, jak jesteśmy w procesie. Tak jak ty mówisz, dużo wątpliwości, dużo niepewności i tak do końca wydaje nam się, że jest dobrze, czasami trochę mniej dobrze, no ale miejmy tą odwagę próbować i nie bać się tego. Wiem, że teledysk nagrywaliście w Aurelo Klubie i zastanawiam się, jak to było siedzieć sobie w samolocie i śpiewać i opowiadać.
1: Tak, Aeroklub Lubelski w Radawcu. To też była piękna przygoda i też taka bardzo, bardzo kompatybilna ze mną i z takimi moimi marzeniami, potrzebą przestrzeni, no bo faktycznie poleciałam samolotem w klipie, poleciałam samolotem cabrio bez dachu, więc ten wiatr we włosach, przestrzenie. Duża, naprawdę duża przestrzeń. Miałam fantastycznego pilota ze sobą, bezpiecznie się czułam, więc ten teledysk tak na dobrą sprawę nie był tylko obrazkiem, ale był kolejnym przeżyciem, a co za tym idzie, to są następne ładunki energetyczne, emocjonalne, więc to sprawia, że to, co wypuszczamy, te teledyski, ta muzyka, to nie jest czysta matma, tylko to ma sedno. To ma sedno gdzieś, gdzie moim zdaniem twórczość powinna to sedno mieć.
0: Widziałam ten wideoklip, jest bardzo fajny, tak stanowi całość i tekst, i ten właśnie samolot, i ty, i ten wiatr, i ta przestrzeń. Także zachęcam naszych słuchaczy Radia Praga do obejrzenia. Mam nadzieję, że Luiza zapowiesz i zachęcisz naszych słuchaczy do obejrzenia tego nowego singla.
1: Jak najbardziej zachęcam, bo myślę, że warto. Może to brzmi nieskromnie, ale tak z serca polecam. Zobaczcie, posłuchajcie.
0: Super. Czy Luizo, opowiesz coś o swoich planach? Wiem, że nagrywasz, że tworzysz. Jeśli byś chciała i mogła udzielić nam więcej informacji na ten temat, chętnie posłuchamy.
1: Bardzo chętnie, zwłaszcza, że za jakiś czas planuję premierę singla, który już tak definitywnie zwiastuje nadchodzący album Po poręczy. Tytuł tego singla to Lwia Skała. W nawiązaniu do mojego dzieciństwa i tego, że zakochałam się w Królu Lwie już jak miałam kilka latek i głównie w stronie B kasety magnetofonowej, bo to jeszcze były czasy kaset magnetofonowych i to była strona z tymi soundtrackami filmowymi, smyki, chóry, no to zostało we mnie do dzisiaj i nie tylko to, bo też obrazy, które tam zawarłam, wręcz takie sensoryczne detale, które się pojawią. Więc teraz jestem faktycznie skoncentrowana na tym albumie. Ale też jakie mam plany? Robię sobie prawo jazdy A w tym momencie. Jutro mam kolejne jazdy. Nie Ty idzie mi na najlepiej. Motocykl. Na motocykl, tak. Na motocykl już kiedyś jeździłam 125, a teraz chciałabym faktycznie na jakieś takie większe pojemności się przerzucić. No zobaczymy.
0: Ale to co, jakieś rajdy samochodowe?
1: Nie, rajdy nie. Nie. Ja sobie tak pyrkam powolutku, tak, żeby sobie poczuć po prostu, nie wiem, zapach trawy jak jadę. Takie czoperki absolutnie nie gazuję, nie. To jest tak w ramach przejażdżki i takiej większej styczności ze światem podczas jazdy.
0: Okej, czyli ta wolność u ciebie duża jest potrzeba, z tego
1: no
0: co
1: jest,
0: wnioskuję.
1: Jest.
0: Dlatego kobieta ptak. Super, bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę.
1: Ja dziękuję także bardzo.
0: Było mi bardzo miło gościć Luizę Ganczarską, która nam dzisiaj opowiedziała o singlu Kobieta Ptak i o swoich planach na najbliższy czas. Także serdecznie dziękuję.
1: Ja dziękuję, było mi bardzo miło. Pozdrawiam słuchaczy.
0: Radio Praga, Agnieszka Szymańska.
2: Radio Praga.

Drodzy słuchacze, przypominam, że to jest audycja Życie na Pradze. Ja się nazywam Damian Sawicki. No, staram się tu w tej audycji gospodarzyć na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile mam siłę, na tyle, na ile potrafię. O właśnie, i wtedy w takim momencie przychodzi kaszelek. Dobrze, drodzy państwo, dziś już, tak jak powiedziałem na samym wstępie, gości nie mam, ale wydaje mi się, że te dwie powtórki, które zaplanowałem, dobrze oddadzą ducha nadchodzących dni i tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Za nami przed chwilą skończona rozmowa Agnieszki Szymańskiej z Luizą Ganczarską, która niebawem wyda płytę, która już wydała płytę właściwie i przedpremierowo wysłała ją do mnie, bym sobie posłuchał i ją, jeżeli uznam, a na pewno tak będzie, zaprosił do studia. Tak też uczynię. Natomiast za chwilkę po Chrisie Rea, który w tej chwili na plaży pięknie śpiewa, przypomnę państwu mój wywiad z panią Magdaleną Millert na temat książki Dla kogo jest miasto. I tam odniesień dotyczących Pragi jest jak sporo. Po prostu sporo, bo o gentryfikacji, o industrializacji przez wywoływanie pewnych konfliktów tam, rewitalizacji również tam, takich odniesień do Pragi jest sporo. To będzie ostatnia rzecz w naszej dzisiejszej audycji, także ja z państwem się będę już pomału żegnał. Audycję wymyślił, nagrał, zrealizował i zamyka, mówiąc państwu dobrej nocy, Damian Sawicki. Do usłyszenia się ponownie. Cześć.

0: To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska. Radio Prada,
1: wybija rytm. Tu Radio Praga, kłania się Państwu bardzo, bardzo nisko Damian Sawicki. Dzień dobry w audycji Na Pradze. Drodzy słuchacze, dość często i dość dużo, szczególnie na tej naszej części, w tej naszej części Warszawy, na Pradze Północ, rozmawiamy o takich pojęciach jak rewitalizacja, gentryfikacja i inne pokrewne, które to dotyczą nas na co dzień, bo na przestrzeni ostatnich lat Praga bardzo się zmieniła i różne na temat tych zmian panują opinie. I ja właśnie dlatego też postanowiłem do naszego programu, do audycji Na Pradze, zaprosić osobę, która na temat budowania miast, zmieniania miast, rewitalizacji i innych problemów wie naprawdę sporo. Napisała owa pani, o której za chwilę powiem, książkę, która się nazywa Dla kogo jest miasto? W rozwinięciu, jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba. A książkę tę napisała nasz dzisiejszy gość, a właściwie gościni, pani Magdalena Miller. Dzień dobry, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry.
1: Pani Magdalena to osoba, drodzy państwo, która jest, i tu sobie pozwolę przytoczyć kilka słów o niej właśnie z okładki książki, o której będziemy rozmawiali. A więc to architektka i urbanistka, absolwentka Politechniki Śląskiej. W mediach społecznościowych działa jako Pink. Chyba tak to mogę...
2: Pink,
1: od lat, przepraszam. Od lat przygląda się polskim miastom z bliska, analizując, co w nich działa, a co wymaga naprawy. Opowiada o gospodarce przestrzennej, architekturze i psychologii przestrzeni, udowadniając, że to, jak wyglądają nasze ulice, skwery i osiedla, ma realny wpływ na nasze codzienne życie. I jeszcze dodam, drodzy państwo, parę słów, parę zdań z książki, z okładki książki, która ma nas pewnie w mniemaniu pani Magdaleny również, ale przede wszystkim wydawcy, a więc wydawnictwa poznańskiego, zachęcić do przeczytania tej pozycji. Wyobraź sobie miasto, w którym czujesz się dobrze. Miasto, które nie wyklucza i otacza opieką. Tutaj nie musisz co rano sprawdzać poziomu zanieczyszczenia powietrza ani biegać przez pasy, bo zielone światło trwa zbyt krótko. Koła wózka, które prowadzisz, nie utykają w szczelinach, a gdy się zmęczysz, możesz usiąść na ławce skrytej w cieniu zieleni. No dobrze, pani Magdaleno, to ja mam do pani to pytanie w ramach Dla kogo jest miasto. Pierwsze moje pytanie brzmi tak, bo zaczyna pani książkę od postawienia tezy, że nie da nam się zbudować, i ja to trochę wrzuciłem w cudzysłów, trwałego związku z miastem, jeśli nie podejdziemy do niego z odpowiednią, i tu znowu w cudzysłowiu, wrażliwością. No to ja bardzo panią poproszę o rozwinięcie tej myśli.
2: Tak, więc chodzi generalnie o to, w mojej książce i w jakimś takim przekazie, który starałam się w tej książce zawrzeć, że troszeczkę bardziej powinniśmy myśleć właśnie z taką wrażliwością o użytkownikach miasta, zwłaszcza tych, którzy mają odrobinę mniejszą sprawność, potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby poruszać się po tym mieście. Nie wpisują się w jakiś taki schemat sprawnej osoby zapracowanej, zarabiającej całkiem nieźle, tylko no, w jakim stopniu odbiegają od takiego, powiedzmy, tego gdzieś tam wykreowanego ideału takiej osoby odnoszącej sukces, powiedzmy. I ta wrażliwość tutaj jest na pierwszym miejscu, ponieważ jeżeli stworzymy takie ramy projektowe do tego, żeby tą przystępność tego miasta zaprojektować, no to okaże się, że ta osoba idealna, odnosząca sukces w pełni zdrowia i tak sobie poradzi. A bardzo ważnym wyznacznikiem do tego, żeby ten taki paradygmat zmienić, ten jakiś wektor, kierunek projektowania i nacisk na to, co jest ważne, jest bardzo ważny, bo trzeba pamiętać, że w ciągu naszego życia my na pewno będziemy potrzebować opieki. Potrzebujemy opieki, jak się rodzimy, nie jesteśmy od razu wykształconym jednostką, która już będzie się poruszać po mieście, tylko naprawdę potrzebujemy przez kilka lat tej opieki, ale prawdopodobnie jak się będziemy starzeć, to też tej opieki będziemy potrzebować. A może się i wydarzyć tak, że w trakcie naszego życia coś się wydarzy. I to jest nierozerwalna część takiego naszego cyklu życia i powinno to być według mnie uwzględnione właśnie w projektowaniu miasta, tak, żeby tych najbardziej wrażliwych, najbardziej potrzebujących po prostu z tego miejskiego życia nie wyrwać.
1: Jasne. To ja porozkładam troszkę pani książkę na takie tak zwane, chyba to można tak nazwać, czynniki pierwsze, ponieważ zwraca się pani w tej książce, a właściwie zwraca pani uwagę na różnego rodzaju problemy związane z użytkownikiem miasta, problemy związane z wiekiem, sprawnością, różnosprawnością, o której pani tam również pisze, i innymi kryzysami na przykład związanymi z bezdomnością. Więc zacznę może od adultyzmu. Takie pojęcie pani wyprowadziła, bo w rozdziale Miasto 880 zwróciła pani uwagę na toteż zjawisko adultyzmu właśnie, czyli systematyczne uprzywilejowanie dorosłych przy jednoczesnym wykluczaniu dzieci i młodzieży. No i tak szczerze mówiąc, trochę mnie to zdziwiło, bo uważny obserwator zmian w urbanistyce tkanki miejskiej powiedziałby, że no hola hola, ale przecież powstaje. Masa placów zabaw, nie wiem, skateparków, orlików, innych miejsc, gdzie dzieciaki mogą się, nie wiem, miejsko aktywizować i nie muszą już stać, nie wiem, jak drzewiej bywało po bramach, bo już mają się gdzie podziać.
2: Jasne. To jest element jakiejś aktywizacji. To super, że te miejsca powstają, ale też nie wszędzie są raczej dedykowane określonym grupom wiekowym. Tak jak place zabaw są raczej właśnie dla dzieci i to tych mniejszych, niekoniecznie dla troszkę starszych. Skatepark jest bardzo wybiórczym elementem gospodarki tutaj, przestrzenią miejską. Podobnie orliki też niekoniecznie są dla wszystkich, bo wystarczy pomyśleć o dziewczynkach powiedzmy, nie wiem, wieku 15-16 lat, które najprawdopodobniej zupełnie inne zainteresowania. Oczywiście może być tak, że dziewczynki też uczestniczą w życiu, bywają na orlikach, ale różnego rodzaju badania prowadzone w różnych miastach, między innymi w Polsce, ale też w Europie, w Hiszpanii, pokazują, że na przykład dziewczynki potrzebują takiego miejsca do spotkań, do pogadania. Najlepiej, żeby było troszeczkę odseparowane, na przykład na wysokości. Potrzebują huśtawek, żeby sobie posiedzieć i porozmawiać. I to jest gdzieś tam poza takim właśnie jakimś, nie wiem, wyobrażonym pierwszym wyobrażeniem o miejscu dla dzieci czy młodzieży. A druga sprawa, to tak naprawdę nie powinniśmy myśleć o placach zabaw, czy o skateparkach, czy o orlikach, tylko o drodze do szkoły naszego dziecka. Na ile droga do szkoły jest bezpieczna? Już pomijam fakt, że bardzo dużo pewnie słuchaczy mieszka pod Warszawą, czy pod dużym miastem i dziecko musi dojeżdżać do szkoły, ale nawet na tym krótkim odcinku, powiedzmy, nie wiem, ostatnich 20-30 minut spacerem, na ile ta przestrzeń jest bezpieczna, gwarantująca komfort podróży dziecka powyżej, powiedzmy, 10 lat poruszania się samodzielnie. Czy aby nie, przypadkiem nie jest tak, że co chwilę mamy jakieś przejście przez ruchliwą ulicę, czy te, nie wiem, czy chodniki są odśnieżone teraz w zimie. Na ile puścilibyśmy to dziecko samodzielnie na przykład na rowerze, a tym jeszcze ważne jest też ogólnie jakieś środowisko, warunki, to jakie dajemy tym dzieciom, między innymi jakość powietrza, tak? Czyli to, że jednak to dziecko, które ma mniejsze płucka, które się rozwijają, mózg, który się dopiero kształtuje, na ile to środowisko wpływa pozytywnie albo negatywnie na to nasze dziecko. Ja tam przytaczam dużo różnych przykładów, między innymi to, że nie wiem, podwożenie dziecka pod samą szkołę negatywnie wpływa na umiejętność samodzielnego poruszania się. Dziecko podwożone całe życie nie umie się odnaleźć w przestrzeni miejskiej. Przytaczam te badania za innymi badaczami. Mówię też o tym, jak ten smog, zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na rozwój poprawny różnych organów dziecka. Więc tak naprawdę tych aspektów jest bardzo dużo i my często podążamy takim skrótem myślowym faktycznym, że tutaj my myśląc o dzieciach myślimy o placu zabaw, ale na przykład właśnie nie myślimy o tym, o tej całości, która otacza to dziecko. Nie myślimy o tym, że załóżmy już mamy nastolatka, który faktycznie do tej szkoły sam dojeżdża i załóżmy mieszkamy pod tym miastem. Co on ma zrobić w okienku dwugodzinnym między zakończeniem zajęć szkolnych a autobusem, bo jest dotknięty wykluczeniem komunikacyjnym, czyli musi jakoś sobie radzić w tych okienkach między tą komunikacją zbiorową, która w bardzo ograniczonym stopniu jest doprowadzona do tego jego miejsca zamieszkania. I taki szerszy obraz pokazuje dopiero, jak my traktujemy tych najmłodszych użytkowników miasta i czego my ich uczymy, jak to miasto wygląda, co oni mogą zrobić, a czego w mieście nie mogą zrobić.
1: A my ich uczymy? Zauważa pani, że powiedzmy no podstawowym miejscem do nauki jest szkoła. Tam są nauczyciele, którzy mają być takimi przewodnikami intelektualnymi dla tej młodzieży. Czy ci ludzie i program, który został napisany dla poszczególnych, nie wiem, szkół, klas, gdzieś w tym programie znajdują się takie elementy, jak właśnie mowa o mieście, o najbliższym miejscu zamieszkania? Czy to jeszcze śpiew przyszłości?
2: Myślę, że to znaczy tak, ja tutaj szczerze powiem, że jakby nie analizowałam programu nauczania, ale warto powiedzieć, że dziecko się uczy od najmłodszych lat głównie przez obserwacje, tak? Nie przez to, co w szkole. Ja nie jestem jakąś wielką fanką tego, żeby, nie wiem, wdrażać tutaj jakąś edukację miejską, bo mam przeczucie, że mogłoby to się nawet źle skończyć w takim znaczeniu, że to byłby kolejny jakiś przedmiot do odbębnienia, także tak bym. Mhm. Więc, oczywiście wolałabym, żeby na przykład nie była malowaniem czegoś na ocenę, tylko uczeniem jakiejś teorii koloru, kompozycji i tak dalej. Tutaj na marginesie powiem, że ja też jestem z rodziny nauczycielskiej, zarówno z mojej strony, jak i ze strony teściów. Poruszam się w tym środowisku, więc wiem, że bardzo dużo zależy tutaj od nauczyciela i tego, jak on podchodzi do sprawy i jak chce, to może takie elementy przemycić w programie. Natomiast głównie nauką powinno być to, co się obserwuje, jakie schematy widzimy w mieście, bo to dopiero jakoś kształtuje naszą wyobraźnię. Pomyślmy chociażby, jak wyjeżdżamy my już jako dorośli do innych krajów. Pewnie widzimy, że są inne kultury, w których się funkcjonuje i nieco inaczej się funkcjonuje w zorganizowanym systemie właśnie na innych regułach. I możemy sobie to porównać, czy jest lepiej, czy jest gorzej w danych krajach, gdzie gdzieś tam byliśmy, coś co widzieliśmy.
1: Jasne. Drugim drugą grupą, takiego troszkę, ewentualnie drugą, no bo to też myślę, że kwestia dyskusyjna, takiego troszkę wykluczenia miejskiego są seniorzy. No, ja ze swoich obserwacji wiem, że tutaj nastąpiła spora poprawa, ale pani, może przekornie, w swojej książce w jakiś hura optymizm nie popada.
2: Nie popadam, ponieważ opiekuję się babcią swoją jako jedyna osoba, więc też jestem towarzyszką tego procesu starzenia się i dostrzegania wielu elementów, które skutecznie jednak wykluczają. I oczywiście ja też widzę te pozytywne zmiany, widzę ile się dzieje, tylko tak, warto powiedzieć, że w dużej mierze jest to pewna odpowiedź na trend, taki jakim jest starzenie się społeczeństwa i siłą rzeczy te miejsca muszą powstawać, no bo mamy coraz większą grupę osób, do których pewne rzeczy są gdzieś tam oferowane. Wystarczy sobie, nie wiem, porównać blok reklamowy z 15 lat, a teraz i ile jest gdzieś tam ofert, które gdzieś tam adresują swoją ofertę do seniorów, nie? Porównamy sobie, że jest tego o wiele więcej. Natomiast ja znów trochę o czym innym w książce staram się opisać, trochę gdzie indziej ten punkt ciężkości dać, to znaczy fajnie, że są, nie wiem, centra dla seniorów, jakieś dedykowane oferty, tylko co z tego, jeżeli załóżmy są to tak zwani więźniowie czwartego piętra, czyli te osoby, które nie mogą w ogóle ze swojego mieszkania wyjść, bo mają schody, bo mają... Nawet jak już wyjdą, to nie wiem, nierówny chodnik przed swoim domem, swoim blokiem, albo na tyle w lecie rozgrzaną tą przestrzeń, że nie są w stanie wyjść przed blok, żeby sobie chociażby na ławce usiąść, albo nieodśnieżony chodnik. I to też opisuję w książce, że wiele seniorów i seniorek bardzo boi się wychodzić z domu w obawie przed upadkiem i złamaniem. I czasami niestety bywa tak, że po tej zimie, która była przebyta w domu bez wychodzenia, niestety taka osoba już nie wychodzi, bo mięśnie je mękają, obawa przed środowiskiem, przed tym, że coś się może złego stać, że może mi się stać krzywda i później będę bardzo długo dochodzić do zdrowia, jest na tyle silna, że tą aktywność ograniczamy i nie wychodzimy z tego domu. Opisuję w książce też to właśnie na przykładzie mojej babci, która też już z domu nie wychodzi. I tak naprawdę takim kluczowym momentem, w którym taka traumatyczna rzecz się wydarzyła, bo jak wyszłyśmy na jedno z wydarzeń kulturalnych w takim miejscu nowym w Krakowie i babcia po prostu potknęła się na schodach, ponieważ droga z przystanku była tak zaprojektowana, że niestety trzeba było pokonać takie schody terenowe, niezbyt wysokie, ale szerokie, nieoświetlone w jednostajnym kolorze. I ten upadek na tych schodach był na tyle traumatyczny właśnie dla mojej babci, że ona stwierdziła, że ona już się nie nadaje do środowiska miejskiego. Już jej takie zdolności poznawcze są na tyle ograniczone, że nie da rady poruszać się nawet z moją pomocą. I mimo moich zachęt, żeby jednak no po prostu tyle duża, że już się w tym domu zamknęła. I to są takie elementy, które miasto mogłoby niwelować, nie tylko w myśli właśnie o seniorach, ale też o wszystkich tych, którzy chociażby mają astygmatyzm, nie wiem, noszą okulary i te okulary im w zimie zaparują, jak będą się poruszać i w tej przestrzeni miejskiej między ciepłem a zimnem. I takich historii jest oczywiście więcej, bo ja też mówię o młodych rodzicach, którzy też mają takie powiedzmy podobne jakieś tam doświadczenia, jak się poruszali z wózkiem dziecięcym, więc tych grup wykluczonych jakby w jednym problemie jest więcej i warto przez ten pryzmat tej dostępności właśnie projektować miasto i to miasto zmieniać, żeby takich barier nie było, bo wtedy właśnie, jeżeli myślimy o tych najbardziej wrażliwych, to cała reszta też sobie całkiem nieźle będzie w tym środowisku radzić.
1: Jasne, rozumiem. Ja jeszcze jakby zastanawiam się nad tym, czy również można by było spowodować, że takie mentalne przekonanie osób, seniorów o tym, że już się nie da, nie można by było zmienić. To znaczy, ja tak jak już powiedziałem, widzę, że się to w wielu przypadkach zmienia i ja widząc w Warszawie, jak szybko służby miejskie potrafiły sobie poradzić z tą nawałnicą śnieżną, jak dobrze są przygotowane w tej chwili chodniki do tego, żeby przejść. Myślę, że w Krakowie jest podobnie, może niedokładnie i tak samo, ale podejrzewam, że te główne arterie są posprzątane, te miejsca osiedlowe również. To co to może, to też jest kwestia tego, by po pierwsze dotrzeć do osób, do seniorów i zwrócić im uwagę, że nie jest już tak źle, że te czasy, kiedy duże zaniedbania wobec nich były, odchodzą i się poprawia i być może też poprzez, nie wiem, wkład jakiejś nauki, przekazu, mediów próbować do tych osób dotrzeć.
2: Tutaj jakby pewnie jakoś nie wypowiem się szerzej, bo myślę, że to trochę bardziej z jakiejś dziedziny, nie wiem, psychologii można by było podejść. Ja tutaj jakoś specjalistką nie jestem. Ale myślę, że to zależy w takim znaczeniu, że najważniejsze jest to, żeby tego negatywnego bardzo doświadczenia nie było, bo ono właśnie zamyka wiele osób, tak? I później to właśnie tak naprawdę jest taką blokadą w głowie. Jeżeli tego nie ma, no to o wiele łatwiej jest jakoś mówić. Przy czym to też zależy oczywiście, tak, że to każdy człowiek jest inny, może do tego jakoś inaczej podejść. Natomiast ja też widzę taką zmianę, że faktycznie jest lepiej w temacie tych odśnieżenia tych chodników w Krakowie, w Warszawie. Ale na przykład w tym roku byłam też już w Łodzi i Łódź zupełnie chyba pomyślała, że już zimy nie ma i jakoś te chodniki zaniedbała. Więc myślę, że mniejsze miasta też mogły jakoś niekoniecznie spełnić te wymogi. Dużo zależy też od tego, jakby gdzie, o jakich, bo też jest tak, że za te zachody, na przykład przy kamienicy, no to odpowiada zarządca tej kamienicy.
1: Tak,
2: no
1: tak.
2: I tutaj naprawdę może być różnie. I wydaje mi się, już odwołując się bezpośrednio do tego pytania, że bardzo fajnie było zobaczyć taką kampanię reklamową, która mówi właśnie o odśnieżaniu chodników, o kreowaniu tej dostępności i tym, jak to jest bardzo ważne. Ja bym sobie tego bardzo życzyła i myślę, że to na pewno by pozytywnie wpłynęło na odbiór tego, co możemy, a czego nie możemy, jak blisko jest taka zmiana, która wielu ludziom tak naprawdę zmienia życie, tak? Bo ten odśnieżony chodnik to jest czasami wyjść z domu albo nie wyjść na całą zimę.
1: Zgadza
2: i
1: się.
2: Bardzo dużo może zmienić.
1: Ja też mam mamę już w dość podeszłym senioralnym wieku i zdaję sobie sprawę z jej i słyszę jej utyskiwania na to, co się dzieje oraz no, taką i to, co się dzieje właśnie wywołuje w niej niechęć na przykład do tego, żeby wyjść, co wiąże się również z tym, o czym pani mówiła, w postępowaniu niechęci, problemów natury fizycznej i tak dalej, i tak dalej. Proponuję pani, dochodzimy do jakby trzeciej grupy, bardzo istotnej, bardzo ważnej, która wedle opinii pani, wedle chyba większości opinii może mieć kłopot z poruszaniem się po mieście, z czytaniem miasta według no, takiego, nie wiem, przyjętego standardu, bo no, proponuje pani w swojej książce, o niepełnosprawnych będę mówił, proponuje pani zastępowanie słowa niepełnosprawność słowem różnosprawność. Mnie się to bardzo, bardzo spodobało, powiem pani. I szczególnie właśnie, bo tam pani to tak fajnie rozwija w kontekście tak zwanej chwilowej niepełnosprawności, bo każdemu z nas taka chwilowa niepełnosprawność się po prostu przytrafia. I bardzo bym prosił podpowiedzieć słuchaczom, od czego zacząć, nie wiem, zmiany może tak w urbanistyce miasta, by stały się one takim przyczynkiem, ale takiego nieustannego, moim zdaniem, procesu, nie chwilowego, nie takiego dość szarpanego, tylko nieustannego procesu takich no, pozytywnych zmian dla osób, nie wiem, różnosprawnych, których no nie wyeliminujemy. Przecież oni są wraz z nami tutaj i jakby dla nich to miasto również powstaje.
2: To jest o tyle ciekawy temat, że bardzo bliski praktycznie każdemu, bo każdy miał jakiś gorszy dzień, kiedy, nie wiem, bolała głowa albo, nie wiem, był jakiś okres, w którym miał skręconą, złamaną nogę i trochę inaczej się w mieście poruszał. I przez ten pryzmat warto sobie pomyśleć o kształtowaniu miasta i na ile w tamtym momencie na coś narzekaliśmy. I prawdopodobnie będzie tak, że nie mieliśmy albo ławki, gdzie usiąść, albo chodnik był, nie wiem, za wąski, albo nie było chodnika, tylko szliśmy jakimś, zazwyczaj szliśmy jakimś przedeptem, a kiedy mieliśmy nogę w gipsie, to się okazało, że musimy iść naokoło chodnikiem, a nie jakąś ścieżką, gdzie sobie skracaliśmy drogę, tylko musieliśmy tej drogi nadkładać. Czasami jest tak, że kiedy mamy migrenę, to jesteśmy nadwrażliwi na świat. W związku z tym musimy szukać na przykład bardziej ocienionej drogi, żeby się jakiejś ekspozycji na słońce w lato. I jeżeli jest to się okaże, że to jest projektowanie takiej przyjemnej codzienności, takiego wygodnego poruszania się po najczęściej uczęszczanych naszych trasach. Więc właśnie chodzi o to, żeby mieć gdzie odpocząć, ten odpoczynek był bezpieczny, żeby móc wygodnie poruszać się na danej trasie, czy to pieszo, czy to rowerem, czy to komunikacją zbiorową, a nawet autem, ale żeby właśnie to było w pewnych ramach właśnie bezpieczeństwa i tego bezpieczeństwa także wieczorem, bo jednak w naszej sferze klimatycznej no, pół roku jest o 15 ciemno. Warto też te przestrzenie projektować właśnie z myślą o bezpieczeństwie, które jest w dużej mierze związane na przykład z oświetleniem danych przestrzeni. I te elementy sprawiają, że wielu osobom jest o wiele łatwiej właśnie poruszać się, kiedy poczujemy się trochę gorzej, możemy sobie na chwilkę odpocząć, bo mamy blisko ławkę albo jakieś inne miejsce do siedzenia, do odpoczynku. Jest chodnik na tyle szeroki, że nawet jeżeli poruszamy się trochę wolniej, to ktoś nas wygodnie może wyprzedzić. Przy tym najprawdopodobniej nie potrąci nas ani rowerzysta, ani samochód, bo są to odseparowane ścieżki ruchu. I w takich warunkach możemy sobie pozwolić na to, żeby być po prostu człowiekiem, który jest niedoskonały i czasami trochę gorzej funkcjonuje. Ja jak opowiadam o tym temacie, bo czasami mam jakieś, nie wiem, prelekcje, wykłady, to mówię o tym, że warto sobie zaprojektować przestrzeń miasta tak, żeby pomyśleć o tej przestrzeni, jakbyśmy tą przestrzeń miasta zaprojektowały, jako kobiety mając drugi dzień okresu, bo to jest powiedzmy taki pik tego, kiedy się człowiek źle czuje. I na przykład jak warto myśleć o dostępie do toalet, bo to też jest często pomijany aspekt. A tak samo dotyczy i młodych rodziców, którzy potrzebują dziecko często wysikać albo przewinąć, i osób starszych, które też bardzo często, nie wiem, cierpią, przepraszam, na problem, nie wiem, nietrzymania moczu. No tak naprawdę te toalety w mieście powinny być bardzo, bardzo dostępne, a tego w ogóle w mniejszych miastach nie ma. Wiem, że Warszawa sobie już wprowadziła nawet mapę do dostępnych toalet, otwiera urzędy, żeby te toalety były dostępne, za co jestem tutaj wdzięczna temu miastu, że takie działania robi. I warto pochwalić właśnie za takie działania, bo to jest coś, co wielu, wielu osobom przybliża możliwość w ogóle korzystania z miasta, bo swego czasu było nawet takie określenie jak smycz moczowa, czyli to, że na przykład kobiety wiktoriańskie mogły poruszać się, jeżeli już były dopuszczone do przestrzeni publicznej, no to mogły się poruszać na tyle, na ile pozwalał pęcherz, powiedzmy, tak, że musiały takie podróże tak w ten sposób przemyśleć właśnie na długość tej smyczy moczowej.
1: A jak to wygląda w porównaniu do prowincji? Bo też oczywiście nie sposób nie zauważyć, że w dużych miastach i te miasta jak Warszawa pani wymieniła, czy podejrzewam Kraków, wygląda to coraz lepiej. Na to są po prostu przeznaczone odpowiednie środki. Też ludzie się szybciej, dzięki pewnie też tym środkom, uwrażliwiają na tego typu rzeczy. Ale jak to wygląda na prowincji? Ja pochodzę z niewielkiego miasteczka na Dolnym Śląsku. Ja powiem szczerze, że poza może pewnymi udogodnieniami infrastrukturalnymi typu chodnik dostosowany do wózka, cała reszta, kolokwialnie rzecz ujmując, kuleje.
2: Tak, no niestety większe miasta mają większe budżety i tutaj nie ma co się oszukiwać, że w całej Polsce jest super. Jeszcze te, które się wyludniają, a no czy Dolny Śląsk, czy województwo podlaskie są takimi właśnie przestrzeniami, które niestety widzimy, jak się wyludniają i mają z tym duży problem, a też zwłaszcza w

is get on down. Get on down.

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w Radio Praga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

wody od pola, od wschodu wieje. Psy wyją do moich myśli o tym spacerze w lesie.

co wiatrem to wyciem. Jak dobrze mi byłoby opaść z daleka od domu, od okna, na drzewa, na drogę, na lipiec, na środek świeżego miesiąca, gdzie troski nie gryzą, nie gniotą,

skalę przejść, na sen. Skleiłem kilka bitów, tworzyłem to badziewi. Czy dobrze się bawicie, tego tak naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, lecz nie o moją frajdę. Tu idzie na Polskę, Białoruś, nasze sprawy i życie.

Mamo, wciążek do ciebie zaśpiewać. Spóźnił, żech się. Ale wiem, że tego słuchasz.

mamo, czemu odeszłaś, nie żegnając się z żadnym, no czemu? Czemu odchodząc nie dałażeś znaku, odeszłaś tak całkiem po cichu? Tak srogi ból w mym sercu ostał, odeszłaś tak całkiem cichutko.

Мамо, твою пісню сту ніч. Він злеч, леч до своєго зимана.

0: stand for the ladies and the superstars.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.